0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Teraz piosenka dla was i dla waszych rodziców. Dobra piosenka. Zaśpiewajmy ją razem, klaszcząc dłonie. Skandal zaczyna.
2: Siewodnia praznik maja w kraju radnom. Puść muzyka i graje tam spają. My z krasnymi flaszkami idzią gulać, a ptycy w mieście z nami pajuta piast.

jak nie wiem. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No, no, miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek.

opuszczone jakieś ten gacie. No co to jest w ogóle? No i ty płaczesz potem. Nie rozumiem. Miły, młody człowiek. No miły.

0: miły, miły, młody człowiek. Co tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Wiem, co robię.
1: To jest nocnik na 98,6.
2: Bracie, Boże, Bogiem.

w grozie, abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą

Przecież ledwo wprowadziliśmy się tu. Ile minęło z 5 miesięcy, ty? Nie bądźmy dziecinni, na to nasze dziecinny będzie pokój, który trzeba odmalować, bo...

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

myśli maczą się minuty. Dogasa już ostatnia gwiazda gdzieś, był koczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj. Wieczór zrobił się zbyt długi, w noc przerodził się od zaraz. Brzydko, był koczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj.

zasiał. Wszystko mówi mi, że chyba dobiega mnie czwarta. Tak wspominam podróż tym żelastwem. Anioł wytargował nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć się. A motor niczy dziwna postać, co ten ruchem, a niewdzięczny. Z ochlejusami nad ranem przeżywa swoje piekło. Nieważne w jakim stanie, pasażer ma tę pewność,

zaszeregował nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć się. A mamy parki tu rozkoszne, tych co jadą trzecią pętlę. Śpiochom nie przeszkadza klekot, no bo proście śpi się w cieple. Mamy parki tu rozkoszne, tych z jednonocnym stażem. Taka specyfika nocy, miłość się rządzi swoim prawem.

0: nami. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć. Nie ma nie. Nie ma nie. Nie ma po co. Nie ma po co dzisiaj spieszyć się. Nie ma nie. Nie ma nie.
1: Krążą mnie

Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą,

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Od początku

jest wyluzowana. Marzena nie spieszy się. Marzeny piżama. Nie gniecie się we śnie. Marzena ma.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Tamtego dnia nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas. Czy finał B?

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
3: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
5: Cień Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
5: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
6: Seks Afera.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

da się tak po prostu wyjechać, tylko zawsze coś się z tym wiąże. Jakieś takie zagubienie, z jednej strony chęć zaczęcia czegoś nowego, a z drugiej jakoś ci tak samotnie w tym wszystkim i chcesz wrócić, ale wiesz, że

0: fakt. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

zaczynam? Kiedy coś się dzieje, wtedy mam znów chęci, trochę siły i nadzieję. Kiedy coś się kończy, wtedy się rozmywam, ale wolę

powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej, dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę moc.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, minęła godzina 9:00 w Radiu Afera, to oznacza, że mamy aferanek. Taki sobotni, ładny poranek w bardzo ładnym składzie. Grzegorz Nowacki za konsoletą, Hania Kowalska również za konsoletą, Tymoteusz Powędzowski przy mikrofonie. Do godziny 11:00 taki skład będzie was budził. Budził tak delikatnie oczywiście, jak zawsze tradycyjnie. 29 dzień sierpnia dzisiaj mamy. Imieniny. Urodziny obchodzą na pewno też zapewne wiele osób. Mam nadzieję, że wśród nich także są dzisiejsi imieninowcy. Sabina, Jan, Michał, Piotr, Andrzej, Flora, Świętosław, Kresenty oraz Jan Chrzciciel. Jeśli spotkaliście w swoim życiu Jana Chrzciciela, kogoś, kto jest dokładnie tak nazwany, no to w takim razie musicie nam dać o tym znać. Jest to bardzo ciekawe. No i przede wszystkim wszystkim tym wszystkiego najlepszego z okazji imienin i potencjalnych urodzin. Ale jest jedno imię, które ja tu wyjątkowo muszę zaznaczyć, bo piękne imię żeńskie. Beatrycze dzisiaj ma również, obchodzą wszystkie Beatrycze. Tak się w liczbie mnogiej by to odmieniało? Chyba tak. Grzegorz mi tutaj kiwa głową, że prawdopodobnie tak jest. Tym się zajmiemy, sprawdzimy to wszystko i damy znać, jak to wygląda. Jest dzisiaj również dzień spieczonego bliźniaka i na razie nie będę wyjaśniał, o co chodzi, żeby nie psuć za bardzo tajemnicy. Dzień strażnika gminnego oraz miejskiego i tym panom i paniom ze służby gminnej oraz miejskiej składamy serdeczne życzenia. Dziękujemy wam bardzo za waszą pracę. No i Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych. Także bardzo istotne tutaj święto. Dobrze by było, żeby było ich jak najmniej. Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych. Sytuacja grzybowa na horyzoncie nie wiem jaka. Tutaj trzeba będzie się poradzić pana Mateusza Korzeniewskiego. Może się uda z nim skontaktować i on nam przekaże, jak to będzie w tej zimie. Czy będzie śnieg, nie będzie śnieg? No bo to zależy tutaj ewidentnie od grzybów. Tak jakoś przejdzie nam ta pierwsza oraz druga godzina. No w międzyczasie jeszcze jakiś konkurs. Za chwilę bardzo ważny konkurs, o którym powiem. A na razie zaczynamy Bazgrołki.

Na sam początek dziewczyna z Seattle. Taka pogoda za oknem, jak się spojrzy, także Seattle przypomina, więc jak najbardziej adekwatnie. No właśnie, pogoda taka nie do końca zachęcająca do wstawania, ale nie trzeba wszystko od razu wyskakiwać z łóżka, można sobie poleżeć. My w takim razie proponujemy, jeśli gdzieś w pobliżu jest komórka, a często tak się zdarza, no to proponujemy, żeby po nią sięgnąć, bo mamy konkurs. Konkurs, który rozwiązany będzie dopiero 2 września w Aferytmie przed godziną 20. Konkurs, który, no właśnie, do wygrania tutaj są naprawdę ciekawe nagrody, bardzo ważne, ponieważ mamy 3 wejściówki podwójne na koncert Lecha Janerki. Ostatni koncert, trasa pożegnalna, który odbędzie się na dziedzińcu zamkowym już 5 września, czyli w następną sobotę, dokładnie za tydzień. I tu ważna informacja, ponieważ ten koncert został wyprzedany, jest całkowity sold out, więc te wejściówki podwójne to naprawdę rarytas, można powiedzieć. Jeśli chcecie taką wejściówkę zgarnąć, no to 7248 to jest numer docelowy z prefiksem afera.janerka w treści. No i oczywiście imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie, za jaki utwór najbardziej cenisz Lecha Janerkę, no i dlaczego. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł. I w takim razie czekamy na wasze zgłoszenia. No właśnie, do 2 września, więc telefony w dłoń i pisać bardzo, bardzo do tego zachęcamy, no bo taka sytuacja się już po prostu nie powtórzy. Na pewno będziemy na tym koncercie, to już mogę powiedzieć ze 100% pewnością, więc w razie czego sygnujemy swoim znakiem polecenia, no i oczywiście także możemy się tam spotkać, porozmawiać jak najbardziej. Więc tak, telefony w dłoń, telefony w ruch i słać, czekamy. A jeśli chcecie napisać po prostu jakie wy lubicie utwory Lecha Janerki, czy po prostu jak mija wam ten piękny poranek, no to aferanek@afera.pl, można jak najbardziej dzwonić.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
5: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
6: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
5: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
6: Sobota, godzina 19:00.
5: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
7: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.

0: Ten język, no właśnie, to był chyba hiszpański, raczej to nie był brazylijski, ale nawet jeśli, tak bardzo dobrze wywołało słońce zza chmur, akurat wyjrzało, więc już w ogóle poranek jest fenomenalny teraz. Patrzę tak jednym okiem na po pierwsze kalendarium dzisiaj. Kto dzisiaj tak muzycznie zaistniał, jeśli chodzi o ten dzień? I nie zdradzam niczego jeszcze, ale no chyba za chwileczkę zaczniemy grać te utwory, bo ich jest tak dużo, że w jednym kalendarium to się na pewno nie zmieszczą. Co się natomiast zmieści na pewno, to nasza nowość, którą za chwilę zaprezentujemy na antenie. Jako, że jest sobotę, no to większość już zapewne znacie. No więc jeśli przez ostatni tydzień spodobał wam się utwór Ciepłych Breaków z Hell on This, no to w takim razie ja zachęcam www.afera.com.pl/aferzasta i tam możecie znaleźć ciepłe breaki, kwadraty, trójkąty, wiele innych do głosowania. Zachęcamy jak najbardziej. Kończy się ten czas dopiero w piątek 12, więc czasu do namysłu jeszcze trochę jest. Więc słuchamy, zachęcamy.
1: Ostre, miękkie, stałe,
2: ciepłe.
1: Ostre,
2: miękkie,
1: stałe,
2: ciepłe.

tak pięknie. Miałaś mi dać cztery czereśnie, rozkoszy smak. Dane nam było poczuć odwieczną moc. Słońce świeciło, niosła nas gwiezdna noc. Sylwia, zepsułaś mi wieczór, zepsułaś mi noc. W tańcu złączeni tak dobrze było nam. Cztery czereśnie, dobrze ich sekret znam. Dane nam było poczuć odwieczną moc. Słońce świeciło, a niosła nas gwiezdna noc. Miało być pięknie, kręcił się film, tak jak w romansie. Ja byłem w nim jak DiCaprio. Chciałem ci skrzydła dać. To nie Titanic. Tak łatwo tracisz nas, Sylwia. To był krótki utwór. Krótki, acz treściwy, Sławomir i cztery czereśnie. Krótki, smutny utwór o nieudanej miłości. Myślę, że dosyć brawurowo wykonane tutaj niektóre rymy, no i nawiązanie do Titanica, którego już tak dawno pewien znany zespół kazał nam zostawić. No niektórzy się nie posłuchali i nagrali swój utwór. Tak on wyszedł mniej więcej, na pięknym podkładzie. No i to była cała Polska czyta adresą. Kłaniamy się nisko w tym formacie. No i cóż, zaraz lecimy dalej. Wracamy z informacjami ciekawymi oraz mniej. No i cóż, ja czasami tutaj muszę odliczać. No i Pablo, Paweł i Ludziki też będą odliczać. Ja do 22, oni akurat będą liczyć do

Jeśli jesteście zainteresowani albo nie wiecie jeszcze, co dzisiaj robić, na przykład wieczorem, to możecie wybrać się do Wolsztyna, ponieważ tam dzisiaj startuje w Parku Miejskim o 19:00 Festiwal Muzyki Elektronicznej Obwiednia Festival, na którym wystąpią m.in. Karol Silski, Kowalonek, Anon Bast i Dagadana. I Daga Gregorowicz, tak naprawdę w takim bardzo interesującym projekcie łączącym właśnie elektronikę z tradycyjną muzyką z Wielkopolski. I zachęcam, żeby się tam wybrać. Wczoraj z Dagadaną troszeczkę, no cały czas mi to tak z języka schodzi, z Dagą Gregorowicz. Rozmawialiśmy właśnie o tym festiwalu, o nowym singlu, który też notabene u nas na Aferze Stay do głosowania jest, więc bardzo warto się wybrać dzisiaj do Wolsztyna. Można przyjechać trochę wcześniej, tam jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia, do zwiedzenia. Jeśli ktoś lubi pociągi, no to bardzo dobrze wie, o czym ja tutaj mówię. Piękne miejsce dla takich ludzi. No i Park Miejski też wybrzmi pięknymi dźwiękami już dzisiaj od godziny 19:00. No cóż, my gramy dalej.

0: na krok.
1: Supernowy, Nowy Jork. Ja tak zaglądam co jakiś czas za okno, tam startują coraz to nowe samoloty i zastanawiam się, czy Nowy Jork przynajmniej pośrednio destynacją niektórych z nich jest. Zapewne tak właśnie jest i no to nie do końca przypadkowo tutaj się do tego Nowego Jorku nawiązuje, bo za chwilkę singiel na raz, którym wybierzemy się przede wszystkim do roku 2015, ale też no oczywiście poza granicę naszego kraju. No dobra, no to jak tam jest na początku odliczanie, no to tam się zaczyna od raz, no to na raz.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Dziś przenosimy się do drugiej połowy dekady XXI wieku. Do świata dream popu, gatunku, w którym delikatne melodie i syntezatory i eteryczne wokale tworzą niemal filmowe pejzaże dźwiękowe. Jest rok 2015. W czasach dominacji muzyki streamingowej duet Beach House wydaje utwór, który początkowo przechodzi niemal niezauważony, by po kilku latach stać się jednym z największych fenomenów internetu. Mowa o Space Song. Piosenka znalazła się na 5. albumie zespołu Depression Cherry, który ukazał się w sierpniu 2015 roku. Płyta była powrotem do bardziej subtelnego i melancholijnego brzmienia po wcześniejszych eksperymentach, a Space Song szybko wyróżniło się jako jeden z najbardziej nastrojowych utworów. Dziś trudno uwierzyć, że po premierze piosenka nie była wielkim przebojem. Beach House cieszyło się uznaniem krytyków i wiernym gronem fanów, jednak Space Song nie trafiło na szczyty listy przebojów. Wszystko zmieniło się kilka lat później za sprawą mediów społecznościowych, zwłaszcza TikToka. Użytkownicy zaczęli wykorzystywać utwór jako tło do nostalgicznych wspomnień, filmów o przemijaniu i emocjonalnych montaży. Dzięki temu piosenka dotarła do milionów nowych słuchaczy i niemal dekadę po premierze stała się największym przebojem w historii zespołu. Tekst utworu, podobnie jak wiele kompozycji Beach House, pozostawia szerokie pole do interpretacji. Opowiada o oddalaniu się drugiej osoby, utracie bliskości i próbie pogodzenia się ze zmianami, które przynosi życie. Nie ma tu jednak jednej konkretnej historii. Victoria Legrand wielokrotnie podkreślała, że zależy jej na tym, aby słuchacze sami odnajdywali własne znaczenia w twórczości zespołu. Ogromną rolę odgrywa również warstwa muzyczna. Charakterystyczna linia syntezatora, powolne tempo, hipnotyzujący wokal tworzą atmosferę zawieszoną między takim snem a rzeczywistością. To właśnie dzięki temu Space Song często określane jest mianem utworu, który po prostu się odczuwa, nie analizuje. Szczególnie interesujący jest sukces piosenki, który nie wynikał z kampanii promocyjnej ani żadnych radiowych playlist. Sami słuchacze sprawili, że utwór zyskał drugie życie. To pokazuje, że dobra muzyka nie zawsze potrzebuje natychmiastowego sukcesu. Czasem wystarczy, że trafi do właściwych ludzi we właściwym momencie. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Beach House na raz. –

0: wysłuchaliśmy singla Space Song od zespołu Beach House. Do usłyszenia za tydzień o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: luźne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
1: Seks Afera. W niedzielę o 19.00.
2: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
3: Ukłon się zaprosi na biskupa nas dusz.
2: Audycja Alternatywne Brambory.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
4: Reklama. Aferanek.

Tak, już za 15 minut, godzina 10, już tak czas leci nieubłaganie, można powiedzieć. Ja przechodzę jeszcze z ciekawostką taką w miarę szybką. Czy wiecie, że jest planowana obwodnica Pniew? Tak tylko mówię, że za jakiś czas być może Pniewy będą miały swoją obwodnicę, no jeśli tak, to na pewno kolejne ukochane tak bardzo u nas, przez nas wszystkich remonty będą miały miejsce. No a my teraz przenosimy się ze wzrokiem na naszą listę nowości. No i tutaj Natalia Marczuk z Nadwodnym Miastem, a już tutaj prawie to przekićkałem. Jest to piosenka o Gdańsku. Ale nie tylko, po prostu miasta, do których lubimy wracać, więc za chwilkę także wrócimy na antenę ze sportem.

0: Jakoś taki ten dzień senny się zaczyna. Ja myślę, że trzeba to jakoś ożywić i myślę, że sportem może się trochę uda. Mikołaj Dils, dzień dobry, ze sportowymi newsami.
1: Dzień dobry, ja też jestem trochę zaspany, ale mam nadzieję, że tutaj poranny rozruch będzie zrobiony.
0: Oczywiście, że tak, proszę pana. Przede wszystkim zaczynamy od najlepszej ligi świata, od Ekstraklasy. No to tam już ciśnienie może urosnąć.
1: Oczywiście.
0: Od oglądania. Ale, co tam było?
1: Co tam było? Dwa mecze. Najpierw Wisła Płock z Koroną Kielce i tam zwycięstwo koroniarzy 2-0. Gole Morgana Fassbendera oraz Mariusza Stępińskiego. Był to mecz w Płocku i mecz szóstej kolejki. Właściwie nikt tam nie chciał jakoś się bronić. Był to całkiem ciekawy do oglądania mecz, wbrew pozorom. Natomiast właściwie większość

0: po ocenach tutaj, że po pierwsze Xavier Dziekoński 9 i Wiktor Długosz 9, więc panowie sobie ewidentnie dawali radę.
1: Tak jest, zdecydowanie. No, Flash Score nie jest najlepszym generalnie źródłem, ale no, te wysokie noty raczej no, się zgadzają. Nie?
0: No, jakaś próbka po prostu, wydaje mi się, tak na szybko patrząc. No i tu chyba warto tak postawić taką kropkę, żeby pamiętać na przyszłość przy nazwisku pana Fassbendera, bo to już nie pierwszy raz tak zdarza mu się ładnie tutaj strzelić w meczu.
1: Nie, też bardzo wystrzelił. Ten awans sportowy do korony mu bardzo pomógł w tym, żeby tak zacząć się lepiej pokazywać w Ekstraklasie.
0: Więc oglądamy. Ja przyznam się, że ja lubię tą Koronę Kielce oglądać. Tak. Zdarzy mi się z przyjemności nawet.
1: Jest taki przyjazny zespół generalnie, tak, kadrowo.
0: To jest sympatyczny klub generalnie.
1: No i Jacek Zieliński u Steru, to też poznański akcent.
0: No, dokładnie. Największy przyjaciel, bo jak się okazało, że w zeszłym sezonie Korona Lechowi pomagała. No to a propos sympatycznych klubów.
1: Tutaj trochę mniej sympatii.
0: Legia Warszawa, Śląsk Wrocław.
1: Tak jest. Tak, mecz Legii Warszawy ze Śląskiem Wrocław. Tutaj zanosiło się na sensację, no bo przez długi czas Śląsk prowadził. W 35 minucie gol Piotra Samca-Talara z rzutu karnego i Piotr Samiec-Talar to tam tańczy, śpiewa, gotuje i robi jeszcze inne rzeczy w Śląsku. To tak trzeba sobie przyznać.
0: Wszystko na łyżwach na lodzie. Wreszcie.
1: Tak jest. I kapitanuje przede wszystkim. I to widać, jakby no, jest liderem tej drużyny i bierze na barki ciężar. Legia grała źle. Właściwie przy życiu utrzymywało ją tylko Otto Hindrich, no i dopiero w doliczonym czasie gry zdołała wyrównać dzięki Rafałowi Adamskiemu. No a Śląsk właściwie to spotkanie mógł wygrać, bo jeszcze miał takie dobre okazje w 73 i 75 minucie. Tam niewykorzystane okazje Przemysława Banaszaka i Luki Marianaca.
0: Tak się wydaje, całkiem dobry powrót Śląska do Ekstraklasy. Dobrze sobie radzą nawet chłopaki.
1: Tak, tak. Generalnie widać, że jest to zespół z pewnymi ograniczeniami, ale jak na to jaką kadrą dysponują, no to potrafią zagrażać tym rywalom w najwyższej półki. Przecież Raków pokonany 2-1, także jest to całkiem przyjazny powrót.
0: No i jeszcze z takich rzeczy, z sympatii, antypatii to nieważne, ale do odnotowania jest to, że to był mecz, w którym pożegnany został Artur Jędrzejczyk. Po dwóch minutach tak symbolicznie zszedł z boiska.
1: Tak, no można o tym właśnie wspomnieć, że w końcu Artur Jędrzejczyk poszedł na emeryturę. No bo ta Legia z każdym sezonem, z tym Jędrzejczykiem była i to był taki chyba ostatni akcent tej wielkiej Legii jeszcze z czasów, kiedy no, kwalifikowali się do Ligi Mistrzów, czy bardziej wygrywali też te mistrzostwa, natomiast to już jest koniec, czas na nową erę.
0: No tak, zgadza się. No dobrze. To z tematu piłki przechodzimy do tematu piłki, ale uderzonej rękami siatkówka, bo tutaj mecze polskich kadr męskiej oraz żeńskiej.
1: Dokładnie. Zaczniemy od kadry żeńskiej, bo to też troszkę ważniejsze spotkanie w randze, no bo to Mistrzostwa Europy, ostatni mecz fazy grupowej, zakończony w bardzo dobrym stylu, no bo zwycięstwo 3-2 biało-czerwonych nad reprezentacją Turcji. To zwycięstwo przypieczętowało wygraną jakby w grupie, pierwsze miejsce w grupie, no bo przed tym spotkaniem Polki zajmowały pierwsze miejsce z 4 zwycięstwami, tak samo, czterema. Tak samo było, jeśli chodzi o Turczynki, one też miały ten sam bilans zwycięstw, odrobinę gorzej, jeśli chodzi o stracone sety, natomiast no, był to mecz na szczycie, no ale podopieczne trenera Stefano Lavariniego wyszły z tej poteczki no obronną ręką po bardzo trudnym boju, no ale zwyciężyły.
0: No dobrze, to chyba dobre wieści.
1: To bardzo dobre wieści.
0: To chyba fajnie nawet. Ja przyznam, że niestety siatkówka zaczęła gdzieś omijać, niestety. A żałuję tego, może kiedyś do tej siatkówki.
1: Warto, no bo to jednak taki sport iście narodowy, tak po wynikach patrząc.
0: No ja tak myślę, że tych sportów narodowych to mamy z 50. I darta, i piłkę nożną, i siatkówkę, i piłkę ręczną, i F1 za czasów Kubicy. I wszyscy by chcieli, żeby ten narodowy. Jakby to jakieś większe znaczenie nie miało. No cóż, może kiedyś, ale no a propos właśnie innych sportów, które uznajemy
1: jeszcze,
0: czasami.
1: Nim przejdziemy do kolejnego, no tak. To jeszcze mężczyzn
0: mówię. Tak, oczywiście.
1: To można było zapomnieć, bo to mecz towarzyski generalnie. Mhm. Taki jakby no memoriał Wagnera, więc jest to turniej jednak raczej sprawdzian przed mistrzostwami. No i tutaj biało-czerwoni wygrali też 3-2 ze Słowenią. W teorii najsłabszy rywal z całej stawki. Udało się to wygrać, pomimo tego, że Bartłomiej Lemański już na

0: początku spotkania doznał kontuzji, to jest całkiem spora strata. No i jeszcze dwa mecze podczas tego memoriału. Dzisiaj o 17:00 mecz z USA, a w niedzielę na zakończenie rywalizacji z Francją.
1: No to panu Bartkowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, żeby jak najszybciej do kadry mógł wrócić. No to teraz przenosimy się do Winston-Salem i tutaj zrobiłem research, nie mylić, z po prostu Salem, które się znajduje w stanie Massachusetts, bądź jak to, jak niektórzy, jak jeden z dziennikarzy polskich mówi Massachusetts. Tylko Winston-Salem, który jest w Karolinie Północnej i tam znajduje się, tam odbywa się Winston-Salem Open. A tak tylko jeszcze dodam, że miastami partnerskimi Winston-Salem jest Eugenii z Mołdawii, Kumasi z Gany i Nassau z Bahamów.
0: Ale zestaw.
1: No, niezły, nie? To tak. co tam na Winston-Salem Open?
0: Tam na kortach już półfinały rozegrane i znamy parę finałową i zmierzą się w finale Ignacio Busse wraz z Arturem Ferim. Busse pokonał Benjamina Bonziego 6-2, 4-6, 6-1, a Ferry z kolei Jamesa Duckforta tam 6-4 i w drugim secie 1-2, natomiast był krecz i dlatego Brytyjczyk awansował do finału. To będzie ich pierwsze starcie, chociaż mierzyli się kiedyś w kwalifikacjach i ten mecz będzie dziś o 22, więc jutro może usłyszycie o tym na serwisie.
1: No czyli dla fanów tenisa zapraszamy jeszcze raz 22, tak?
0: Tak jest.
1: Tak jest, no dobrze. To był nasz serwis sportowy, Mikołaj Dils, dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję.

0: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
1: Dzień spłuczonego bliźniaka. Co to jest? Za chwilę wyjaśniam.

Grzegorz za konsoletą bardzo ładnie, bardzo dobrze się sprawdza. Hania Kowalska również za konsoletą i Tymoteusz przy mikrofonie. Tak, Powęzowski taki jeden. Do godziny 11:00 aferanek oczywiście. Druga godzina się zaczyna. W niej również bardzo dużo ciekawej muzyki, dobrych, ciekawych treści. No i przypomnę tylko, Sabina, Jan, Beatrycze, Kresenty, Jan Chrzciciel to między innymi ci, którzy dzisiaj obchodzą imieniny. No i wyjaśniam o co chodzi z Dniem Spieczonego Bliźniaka. To jest coroczny zjazd bliźniąt, trojaczków i czworaczków z całej Polski i zagranicy. W Czarnkowie się odbywa już od 1998 roku. No, wydaje mi się, że tak trochę z opóźnieniem o tym mówimy, ale no, przyznam szczerze, ja nie wiedziałem, że taki zjazd istnieje. No cóż, ale skąd nazwa, że Spieczonego Bliźniaka? Ponieważ organizatorzy wymyślili, że będzie to zjazd bliźniąt, podczas którego odbędzie się opiekanie w ognisku wielkopolskiej pyry, czyli ziemniaka, czyli po prostu pyry. No i stąd wziął się Spieczony Bliźniak. No i jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy. Taki fajny dzień. No tylko ja mam takie podstawowe pytanie, no bo są bliźniaki, dwojaki, czworaki, trojaki. No a jak są więcej, pięcioraki jakieś? Czy oni wpuszczają, nie wpuszczają? No tego to już nie wiem.

Subways na naszej antenie, a ja tylko przypomnę, że jeśli nie byliście z nami w pierwszej godzinie, to po pierwsze witamy, zapraszamy, jest tutaj całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, a po drugie, no to przypominam, że mamy cały czas konkurs długoterminowy, który rozwiążemy dopiero w Aferytmie 2 września. Przed godziną 20. 2 września to dokładnie przyszła środa. Tak tylko nadmienię, ponieważ mamy 3 wejściówki podwójne na koncert Lecha Janerki. 5 września się ten koncert odbędzie w Centrum Kultury Zamek na Dziedzińcu dokładnie. No i to już ważna informacja, że na ten koncert jest sold out. Wszystkie wejściówki wyprzedane, ale my przychodzimy do was z taką ciekawą propozycją, że właśnie możemy wam wręczyć trochę takich jeszcze wejściówek, żeby wybrać się na ten ostatni koncert, bo to trasa pożegnalna Lecha Janerki, więc no to nie będzie już więcej takich okazji. Żeby taką wejściówkę wygrać, no to należy wysłać SMS-a na numer 7248 z prefiksem afera.janerka waszym imieniem oraz nazwiskiem, no i odpowiedzią na pytanie, za jaki utwór najbardziej cenisz Lecha Janerkę, no i dlaczego. Koszt wysłania takiego SMS-a 2,46 zł, no i czekamy, linia jest otwarta cały czas. No, jeśli chcecie się podzielić tak niezobowiązująco po prostu waszym ulubionym, ukochanym utworem pana Lecha, no to zawsze właśnie aferanek@afera.pl. Tam odbierać możemy wszelkie zgłoszenia, a także takie mniej bieżące sprawy, albo bardziej bieżące, jeśli gdzieś wam, nie wiem, gdzieś wam ulicę zamknęli, albo chcecie napisać, jak się po prostu czujecie, jak tam ten poranek mija. Oczywiście do tego także służy aferanek@afera.pl. Czekamy i słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
4: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu

Teraz przychodzimy ponownie patrzymy. Nasz wzrok kierujemy. O, to jest bardzo ładne sformułowanie. Na listę aferowych nowości. No i tutaj patrzę, odliczam 1, 2, 3, 4, 5 teraz i przeniesiemy się do krainy jazzowej, indie jazzowej. Kajas Szwarnuk, Kiryl Macenka, Maja Kuzińska, Marcin Gontarz i Mikołaj Rodzaj. To ludzie, którzy tworzą razem kwintet na Włodź i graliśmy już kiedyś ich jeden piękny utwór zatytułowany Cumulonimbus. No i wracamy z kolejnym, nie mniej pięknym utworem zatytułowanym tym razem Pat.

Szymon Mawłoć i utwór Patrząc. Nasza nowość, to już znamy i gramy już jakiś czas. Przepiękny kawałek jazzu. No i tutaj teraz możemy chyba przejść do informacji, co tam się dzieje w Poznaniu. No i jak już raz wspomniałem o remontach, to chyba dobrze pójść tym tropem, bo to takie słowo, które przez ostatnie lata stało się jakoś tak bardzo mocno kojarzone z, nie bez powodu zresztą, z naszym kochanym miastem. No i tutaj okazuje się, że ponad 9-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 między węzłami Poznań Wschód i Strumiany czeka remont. Umowa na realizację jest podpisana, no i trzeba się przygotować na to, że od pierwszej połowy grudnia będą tam po prostu utrudnienia. Na jaki czas? Jest tutaj na razie deklaracja padła ze strony firmy, która odpowiada za remont, że wykonanie wszystkich prac ma potrwać 105 dni. Dokładnie ile to jest od dosyć niedookreślonej daty grudniowej, to ja teraz tak szybko w głowie matematyki nie jestem w stanie niestety zrobić, ale no mało to nie jest. To jest chyba trochę, no tak licząc, że miesiąc ma tak 30 dni. No to jakoś tak by trzeba było policzyć. 3 miesiące z lekkim haczykiem, tak chyba wychodzi. Może nawet trochę ponad. No, matematykę zostawiam w każdym razie dużo bardziej utalentowanym ludziom ode mnie. Mam nadzieję, że oni sobie z nią jak najbardziej poradzą. Za chwilę wstąpimy, zobaczymy, co się dzieje w kalendarium. No i niech utwór, który teraz zacznie grać, niech będzie takim dobrym wprowadzeniem do tego. Po pierwszych nutkach, a niektórzy już na pewno poznają, toż to pierwszy album Oasis. No tak. Bo oni tak brzmieli. 1994 rok i jeśli poszlibyśmy wtedy do jednego ze sklepów płytowych w Manchesterze, to zapewne moglibyśmy znaleźć tę płytę i zagrawszy ją, usłyszelibyśmy ten utwór.

Supersonic, oto Oasis. Wtedy, w roku 1994, ukazało się oczywiście album Definitely Maybe. No i tak, 29 sierpnia i to jest teraz już historia. Jeśli chodzi o 29 sierpnia w polskiej historii, niestety, tak już się powtórzyłem, no to zaczniemy sobie od roku 1428. Wtedy to Husyci zdobyli Bolków. Wspominam o tym dlatego, że sam bardzo lubię trylogię husycką i tam ten zdobycie Bolkowa jest opisane jak najbardziej, więc tu warto odnotować. I teraz przenosimy się już dużo dalej. 2015 rok, uruchomiono pierwszy odcinek szczecińskiego szybkiego tramwaju, w skrócie SST. Ja nie wiem jak wy, ale no nie idzie to tak ładnie jak PST. Nie schodzi tak ładnie z języka, nie? No widzę tylko kiwanie głowami. Zgoda po drugiej stronie ewidentna, więc wszyscy zgodni. Ale tak, od tego dnia w 2015 roku mieszkańcy Szczecina mogą poruszać się tramwajami no nieco szybciej. 2016, potem Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Królestwem Konga. Przepraszam, Toga, nie Konga. To nie było Konga, to było Królestwo Toga. I patrząc na informacje prasowe z tamtych lat, no to ciekawych informacji można się dowiedzieć. Między innymi to, jak podają niektóre portale, że w 1939 roku po agresji Niemiec na Polskę, to Królestwo Tonga było jednym z pierwszych państw, które wypowiedziały Niemcom wojnę i w ramach publicznej zbiórki pieniędzy społeczeństwo ufundowało dwa myśliwce Spitfire. Wówczas na czele królestwa stała królowa Salote Tupo III. I tak to się mniej więcej prezentuje. Starałem się znaleźć jakieś efekty tej współpracy dyplomatycznej, czy może jakieś ciekawsze były. No niestety nie udało się znaleźć jakichś konkretów, ale to chyba bardzo dobrze, że takie dyplomatyczne stosunki zostały zawiązane. I co ciekawe, w ciągu tych lat, od 2014 do 2016, Polska nawiązała relacje formalne, dwustronne z innymi państwami, takimi jak Nauru, Kiribati, Mikronezja czy Tuwalu. Taka ciekawostka jeszcze na sam koniec. No i może to, że w skład Togo wchodzą trzy grupy wysp. Tongatpu, Hapai i Wawau. A językami urzędowymi jest tongański i angielski. Taka ciekawostka, więc myślę, że po angielsku można się nawet spróbować tam dogadać w pięknym miejscu, jakim Togo niewątpliwie jest. Powoli też w tle słyszymy dźwięki. Wy je na pewno dobrze znacie. No bo tak, dzisiaj obchodzimy też urodziny Elizabeth Fraser, która tutaj pojawia się gościnnie w utworze Teardrop od Massive Attack. No ale no te najważniejsze momenty, no to Cocteau Twins oczywiście obowiązkowo do odsłuchania. Kto nie słuchał, tego zachęcam. No i na przykład This Mortal Coil w utworze Song to the Siren, także można ją usłyszeć. Przepiękny głos, przecudna muzyka. Dziękujemy bardzo pani Elizabeth Fraser za te piękne muzyczne doznania.

Teardrop od Massive Attack oczywiście i teraz przeniesiemy się, bo tego ciekawych wydarzeń dzisiejszych jest całkiem sporo dzisiaj, więc jeszcze te zagraniczne chcę wspomnieć koniecznie. 1178 antypapież Kalikst III zakończył schizmę i przyporządkował się papieżowi Aleksandrowi III. 1833 rok, w Wielkiej Brytanii uchwalono, przepraszam, bo tutaj wyszedłem nie w kolejności. 1831 najpierw w Wielkiej Brytanii, tutaj Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, a 1833 to rok, w którym w Wielkiej Brytanii uchwalono ustawę znoszącą niewolnictwo. Co ciekawe, przez jeszcze bardzo długi czas epoki wiktoriańskiej pracownicy w Wielkiej Brytanii, no właściwie pracowali w warunkach niewolniczych właśnie, więc jest tu swego rodzaju okrutna ironia w tym wszystkim, że panowie bogaci na salonach bardzo się byli z siebie zadowoleni, że znieśli tak uwłaczające prawą człowieka prawo, taką możliwość, ale jednak nie zwracali uwagi na to, że w ich własnym kraju właściwie dzieje się to samo, tylko z pracownikami i to w efekcie potem trochę się odbiło na tym, jak Wielka Brytania prawa pracownicze widzi. 1966 rok z kolei, tutaj cały czas trochę zahaczam o Wielką Brytanię, ale bardziej już o Stany Zjednoczone, ponieważ grupa The Beatles zagrała w San Francisco swój ostatni oficjalny koncert dokładnie tego dnia w 1966 roku. No i 1975 to rok, w którym w gwiazdozbiorze Łabędzia została odkryta nowa klasyczna V 1500 cygni. Nowa klasyczna to oczywiście tutaj chodzi o taką gwiazdę i ona właśnie została odkryta. Takie oto ciekawostki, jeśli chodzi o szerszy świat. No a teraz, jeśli chodzi o utwory, no to kierujemy się do Polski. Ojejku, ale to tak ładnie brzmi o poranku. Cisza, ja, czas, no i może okazjonalnie radioafera gdzieś w niektórych głośnikach. Taką mamy nadzieję.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
5: Normalnie o tej porze.
6: W każdą sobotę od 21:00 na

0: autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Ja wiem, że czas już taki trochę kończący się wakacyjny, ale umówmy się, studenci mogą jeszcze przez gruby miesiąc wylatywać sobie do różnych krajów na różne wakacje. No i także w tym momencie ciekawym miejscem turystycznym no będą te kraje bardziej egzotyczne, te ciepłe, które grzać będą tak naprawdę cały czas. No i tutaj trzeba mieć w głowie pewne rzeczy. Przede wszystkim trzeba mieć w głowie to, że przed wylotem do takich krajów trzeba się szczepić. No i właśnie, na co najczęściej szczepią się Polacy? Na te pytanie odpowiada dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu.
3: Szczepimy się przeciwko WZWA, czasami przeciwko polio, przeciwko wściekliznie, przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu, czyli tymi chorobami, które przenoszą się drogą pokarmową, ale też i powiedzmy przez zwierzęta. No tak jak mówię, pewnie żółta febra. Czasami pacjenci pytają też o profilaktykę przeciwmalaryczną. Tutaj mamy lek doustny, który przyjmujemy, jeśli jedziemy w taki rejon. Przed wyjazdem, w trakcie i kilka dni po powrocie.
2: O takich rzeczach na pewno warto pamiętać. No i jeśli wiecie już, że lecicie w takie egzotyczne kraje, no to trzeba pamiętać, że na takich rzeczach się nie oszczędza.
3: Nie, jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpili na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski.
2: No i warto też pamiętać, to jest bardzo ważne, że no nie wszędzie zostaniemy wpuszczeni, jeśli nie będziemy mieli szczepień zrobionych, no bo są szczepienia zalecane, ale są też te szczepienia obowiązkowe.
3: Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle i to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
2: Tutaj ważne, żeby zapamiętać, że istnieje coś takiego jak Międzynarodowa Książeczka Szczepień, International Certificate of Vaccination and Prophylaxis, czyli potocznie Żółta Książeczka to jest oficjalny dokument WHO poświadczający przebytą immunizację.
3: To jest taka żółta książeczka, którą zawsze podaje się i czy wypisuje się wtedy, kiedy się szczepimy. Zawsze to mieć, bo jest ona międzynarodowa i że jeśli od tego miałoby zależeć, czy jedziemy do danego kraju, czy nie, no to oczywiście zdecydowanie lepiej ją mieć. Ona jest powszechnie dostępna, także myślę, że nie powinno być żadnych problemów z jej uzyskaniem.
2: I tutaj materiały zebrał Arek Augustiak.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Bob.

0: Ola Boga.
1: Ola Boga, a to tak się już ta latoś kończy. Nawet jeśli utwór jest o lipcu, gramy go w sierpniu, no to jeszcze tego lata trochę musimy podłapać. Ja do was przychodzę w sprawie Pumy. Pumy z Pomorza, bo Puma z Pomorza opuściła poznańskie zoo. Niestety. Zakończyła ona kwarantannę po przeprowadzeniu niezbędnych badań. Opuściła stolicę Wielkopolski. Historia tej Pumy zaczęła się na początku lipca, bo Puma po prostu zaginęła. Przez kilka dni trwały jej poszukiwania. 12 lipca udało się ją odłowić. Okazało się, że to młoda samica była w dobrej kondycji, więc tylko rutynowe badania, no i już mogła uciekać z Poznania, no tym razem już bardziej oficjalnie niż zarazem poprzednim. No i opuściła ona Poznań i wybrała się w kierunku zachodnim, na zachód, na północny zachód, tak powiedzmy, się udała do Belgii, koniecznie w belgijskim Utzbergen, tak to mniej więcej się czyta. No więc niestety telefony w sprawie Pumy do lokalnych organów no już nie będą mogły dotyczyć faktycznie kotka. Niestety. Teraz jeszcze raz lista aferowych nowości. Tym razem Dominika.

0: Dominika i powrót. Nasza nowość z naszej listy nowości. No ja to nie tak zachwalam nieprzypadkowo, bo mam obok siebie, nie ukrywam, nieskromnie, prowadzącego aferzastą.
1: Wow,
0: i teraz,
1: dzień dobry.
0: I teraz sprawdzam twoją wiedzę.
1: Ojej.
0: Czy ten utwór jest na aferzastej?
1: No jest. Na 25. miejscu. No. Idealnie się załapał i Dominika do nas powróciła, tak jak głosi tytuł tego utworu.
0: No, to prawda. No, jak przepowiadasz jej przyszłość na aferzastej teraz?
1: Ja nie przepowiadam, ja tylko czekam na wasze głosy, więc głosujcie na afera.com.pl/aferzasta. Tam już od wczoraj można głosować i do piątku czekamy.
0: A ja ci tylko pokażę tutaj na mój monitor.
1: Tak,
0: widzisz, co oznacza, że tu nie ma takich tych boksików?
1: Widzę.
0: Zagłosowałem.
1: Wow.
0: Tak, ja już głosy oddałem, nie powiem na kogo, ale powiem, że na dobre utwory.
1: No więc wy też głosujcie na te dobre.
0: Jak najbardziej. Ja cię tutaj sprowadziłem, bo ty za chwilkę audycję masz. Co tam, panie, w swojej audycji będziesz prezentował?
1: No, w planie zagospodarowania Eteru będzie troszkę oczywiście o architekturze. No i będzie o studentach, którzy projektują. Czy ładnie, czy nieładnie, to do tego przejdziemy. Będzie trochę też o Poznaniu. Na pewno o tym, że Poznań spadł w rankingu najlepszych miast do życia, bo to też się wiąże gdzieś tam z tą całą naszą architekturą i urbanistyką. Mhm. Ale będzie też trochę o Warszawce. Pośmiejemy się jak zwykle z Warszawy, bo trzeba.
0: Ojejku, ależ piękne.
1: Piękne, jak zawsze.
0: No to cóż, ja jestem absolutnie teraz zauroczony. Proszę zostać po 11.
1: Oczywiście.
0: Jak się pięknie ugości. A powiedz mi tylko jeszcze, ty chciałeś kiedyś poranki prowadzić, nie?
1: No, nawet mi się zdarza w niedzielę.
0: O, no to świetnie. To kiedyś przyjdziesz w sobotę i poprowadzimy razem, co?
1: Świetny pomysł i będzie 3 godziny maksa.
0: Bo ja za tydzień w sobotę będę być może zajęty, bo za tydzień będzie koncert Lecha, który teraz na antenie.
2: Czasem potajemnie coś we mnie zaszło, ha. Bo ze wszystkim nagle jest dupa jak sofa. Czasem potajemnie za chwili jak wifi sąsiadu.

Antydepresanty, więc FIFA, żyrafa. Gdy dla oksydanty to karafa, fafa. Chciałbyś

No i tak kończymy. 29 sierpnia urodził się Michael Jackson. Był to rok 1958. Tak się z wami żegnamy. Grzesiu, Hania, Tymoteusz. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia. A to był oczywiście Afera.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Dzień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera, 98,6 MHz.
5: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
6: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
7: No, dzień dobry. Realizacją tej audycji zajmuje się Grzegorz Nowacki i Hania Kowalska. Przed mikrofonem oczywiście Maksymilian Wawrzyniak. Porozmawiamy sobie dzisiaj oczywiście o architekturze, ale zasadniczo skupimy się tylko na tej polskiej. Będzie Gdynia, Warszawa, dużo Poznania. Pogadamy sobie o tym, dlaczego Poznań już nie jest jednym z najlepszych miast do życia w Polsce. Chociaż w sumie chyba nigdy nie był, ale teraz jest jeszcze gorzej. Przykro się na to wszystko patrzy, ale ja żywię pewną nadzieję, że będzie lepiej. I moja i twoja nadzieja zespołu Hej już teraz na 98,6.

Pogoda może nie do końca zachęcająca, żeby udać się nad morze, ale do Gdyni warto się wybrać. W zasadzie to warto było, bo to, o czym wspomnę, już w pewnym sensie się kończy. Chodzi oczywiście o Weekend Architektury w Gdyni, który no, w tym roku jest o tyle wyjątkowy, że tak jak poprzednie 16 edycji było ciekawych i fajnych, tak ta edycja jest w roku jubileuszowym dla miasta. No i na dodatek w tym roku także to miasto zostało wpisane na listę dziedzictwa UNESCO, więc Gdynia może świętować, myślę, że naprawdę jest co. Hasło tegorocznej edycji festiwalu to Imagine. No i właśnie od 27 do 30 sierpnia różni architekci i różni krytycy dyskutują na ten temat właśnie, jak ta wyobraźnia może funkcjonować w architekturze. I jest to o tyle ciekawy i ważny temat, że architektura bywa ostatnio całkiem odtwórcza i gdzieś tam ta wyobraźnia jest jednak mimo wszystko ważna. W Gdyni jest to o tyle nawiązujące do samej historii miasta, że ta Gdynia właśnie jest takim modernistycznym wyobrażeniem tego, jak powinno wyglądać miasto. I to właśnie wyobrażenie architektów i planistów spowodowało, że to miasto jest tak wyjątkowe, bo zostało ono zbudowane tak naprawdę w kilka lat. Wszystkie rzeczy zostały tam zbudowane od zera, z wioski rybackiej. No i dzięki temu to tak zachwyca, więc myślę, że to miejsce jest mimo wszystko nieprzypadkowe i cieszmy się z tego, że takie inicjatywy są gdzieś tam w naszej przestrzeni organizowane. Architekci Dorota Sibińska i Filip Domaszczyński to są właśnie kuratorzy tego festiwalu oraz profesor Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Mariusz Twardowski. Dzięki nim to wszystko ma miejsce i naprawdę myślę, że powinniśmy zazdrościć Gdyni, bo niestety w Poznaniu takiej inicjatywy nie ma. Może kiedyś się pojawi, kto wie. A my znad morza przenosimy się nad jezioro. Albo i nie. Happy Sad. Wszystko jedno.

A my teraz cofamy się lekko w czasie. Przyszła pora na kalendarium. 29 sierpnia, no i o tym 29 sierpnia porozmawiamy. 29 sierpnia 2003 roku zmarł Tadeusz Spychała, polski architekt, który na stałe mieszkał w Austrii. No i w tej Austrii całkiem dużo tworzył, ale zacznijmy od tego, gdzie żył na początku. W Nowej Hucie zamieszkał w latach 50. i był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Po studiach wyjechał właśnie do Wiednia i to w Austrii gdzieś tak się bardziej osiedlił. Wtedy projektował w Niemczech w pracowni Karla Schwanzera i stworzył między innymi projekt wieżowca zarządu BMW w Monachium. Później projektował głównie w Polsce, mimo tego, że nadal mieszkał w Austrii. No i jego projektu są głównie warszawskie realizacje, między innymi hotele. Hotel Holiday Inn, Sheraton w Warszawie, albo Intercontinental, albo także Radisson. Potem są także biurowce, na przykład Colmex, albo biurowiec PZU Tower, biurowiec spółki systemu gazociąg tranzytowych Euroropol Gaz. Także to jego zasługa, no ale ten ostatni akurat został wyburzony w 2023 roku, więc zbyt pozytywna historia to nie jest.

Wracamy do rzeczywistości. Nie wiem, czy smutnej, czy wesołej, to już sami ocenicie. Wielki projekt transportowy się szykuje. Chodzi oczywiście o CPK albo Port Polska, już jak to tam się nazywa, mniejsza o to, chociaż konkretnie ta umowa, o której teraz chciałbym wam opowiedzieć, się nazywa Plan Zrównoważonej Mobilności Regionu CPK. No więc tu jeszcze funkcjonuje ta stara nazwa. I chodzi o połączenie kolejowe, drogowe i transportowe 18 gmin dookoła CPK, czy tam Portu Polska. I jest to projekt wyjątkowy, jedyny taki w Polsce w XXI wieku, no i w zasadzie chyba w całej historii Polski, bo zwykle mimo wszystko są jakieś takie generalne kierunki, ale każda gmina projektuje wszystko samemu, poza oczywiście tymi dużymi drogami powiatowymi albo wojewódzkimi, no to już jest kwestia inna. Ale tu wszystkie, każdy najmniejszy szczegół będzie zaprojektowany odgórnie. Oczywiście to, czy to się tak końcowo uda wszystko spiąć, zależy już od poszczególnych gmin, no ale mimo wszystko właśnie ten cały piękny core będzie wspólny. Spółka Port Polska oficjalnie sfinalizowała umowę na opracowanie właśnie takiego dokumentu planistycznego i to wszystko pozwoli zrobić coś więcej niż zwykle, bo zwykle faktycznie, nawet jeśli te plany jakieś tam są, to są one takie plus minus, a tutaj będzie wszystko od deski do deski zaplanowane. Pierwsza część to będzie przygotowanie metodologii i planu komunikacji. W drugiej fazie będzie diagnoza obecnej sytuacji, a na końcu opracowanie projektu i dokumentów wszystkich potrzebnych do tego. To wszystko będzie też spowodowane tym, jak ten projekt ma się rozwijać, więc będą też konsultacje społeczne i prognoza oddziaływań na środowisko. 18 gmin, bardzo dużo. Zaczniemy od Baranowa oczywiście, a skończymy na Żyrardowie, więc jest tego naprawdę sporo. Czy będzie to dobra inwestycja? No, o tym się przekonamy, myślę, że za kilka lat albo nawet kilkanaście, bo prognoza jest na 38 rok. Całkiem długo poczekamy sobie jeszcze na to. Nie czekamy natomiast na kolejny utwór. Mysłowic 21 gram już teraz na 98,6.

Taka tam mała nadbudówka nad zabytkiem, tak powiedziałby deweloper o tym, co buduje nad zabytkowym kapitanatem Garbary. No, opinie innych ludzi, społeczników są trochę inne. Dla wielu jest to przesada, no ale sytuacja nie jest aż tak czarno-biała, jak można było pomyśleć. 76 mieszkań i 3-poziomowy parking podziemny. To jest to, co się buduje nad zabytkowym kapitanatem. Ten budynek stoi za kapitanatem, obok kapitanatu i delikatnie wysuwa się także nad niego. 15 tysięcy za metr, takie będą koszty tych apartamentów. No i to, czy to jest projekt ładny, czy nie, no to jest kwestia gustu. Ale fakt jest taki, że aktualny właściciel terenów, ten, który buduje, to dba o ten kapitanat jak tylko może. Ten zabytek degradował latami. Po prostu był zaniedbany, ale dodatkowo był w miejscu, w którym bardzo często podmywała go gdzieś tam woda, warunki atmosferyczne i no, było źle. To wszystko dzięki temu właśnie inwestorowi i konserwatorowi zabytków. Dzięki temu ten budynek znowu odzyskał blask. No i nad nim powstała właśnie taka zawieszona elewacja. To i tak nie jest tak hardkorowy projekt, jak było początkowo, bo inwestor był inny. W międzyczasie właśnie ten inwestor sprzedał tą inwestycję i to dobrze, bo ten poprzedni zburzył stary mur portowy, właśnie nie do końca dbał o ten budynek, a dodatkowo chciał, żeby ten apartamentowiec wystawał jeszcze dalej, przez co tak naprawdę zacieniłby cały kapitanat. W tym momencie ten projekt jest trochę bardziej zrównoważony, i jest też nadzieja na to, że będzie po prostu wyglądać ładnie. Zresztą przekonamy się już bardzo niedługo, bo w listopadzie 2026 roku jest planowane oddanie tego budynku do użytku. No wtedy będziemy mogli oceniać, ale już na tym, w tym momencie mogę powiedzieć, że jest to budynek na pewno ciekawy. Czy wam się podoba? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że opinie mogą być podzielone, ale jeśli chcecie się właśnie nimi podzielić, to zapraszam do pisania na Facebooku Afery.

Tak, jak wam zapowiadałem w najnowszej rolce o architekturze, dzisiaj będzie trochę o starym browarze. Jest to centrum handlu, czyli centrum handlowe, galeria, ale jest to także galeria sztuki i to jest chyba w tym najważniejsze, że Grażyna Kulczyk w momencie, kiedy chciała taką przestrzeń stworzyć, to realizowała ją w idei 50 na 50, gdzie połowa to biznes, a połowa to sztuka. No i sam budynek jest w sumie pewnego rodzaju sztuką. Został zaprojektowany przez studio ADS, które ma na swoim koncie między innymi Cinema City, Kinepolis w Poznaniu, czteropak MTP, czyli taki zespół hal wystawienniczych, albo także port lotniczy w Poznaniu. Więc naprawdę same duże i ważne budynki w naszym mieście. No i browar należy chyba do najładniejszego z nich. Jest naprawdę ciekawy, chociaż no jak zwykle są kontrowersje. W marcu 2008 roku Sąd Okręgowy uznał prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego winnym narażenia budżetu miasta na 7 milionów złotych straty. No bo ten oto właśnie Ryszard Grobelny doprowadził do sprzedaży gruntów pod budowę starego browaru. No i podobno ta cena, którą dała Grażyna Kulczyk, była trochę za niska. No końcowo oczywiście został on uniewinniony, ale jednak jakiś taki pewnego rodzaju swąd się za tym projektem ciągnie. W 2007 roku rozbudowano stary browar, no bo trzeba pamiętać, że w 2003, gdy ten budynek powstał, to była tylko ta okrągła część, to atrium. A w 2007 roku dobudowano pasaż, który wbrew temu, co można tak z zewnątrz zauważyć, jest tej samej wielkości co atrium, które wydaje się trochę mniejsze, ale to też jest wina ilości pięter. Tam to się po prostu trochę inaczej rozgrywa. Jest to ciekawa galeria, trochę skomplikowana, jeśli chcemy przejść z jednej części do drugiej, bo trzeba wybrać odpowiednie piętro, przejść tym dworem, ale jest na pewno warto ją odwiedzić, nawet jeżeli nie chce się zrobić zakupów, to po prostu obejrzeć ją dla dobrej architektury. We wnętrzu także mieści się hotel Blow Up Hall. On generalnie momentami był otwarty, czasem zamknięty, ale przede wszystkim jest o tyle ciekawy, że został wybrany za najbardziej futurystyczny hotel na świecie przez magazyn The Guardian. No i ten budynek sam w sobie taki po prostu jest, więc nie dziwi fakt, że hotel w nim umieszczony także taki był. Tam po prostu było bardzo dużo technologii i to się ludziom podobało. A sam budynek podobał się no chyba wszystkim. Zdobył Złoty Ołówek, nagrodę imienia Jana Baptysty, no i przede wszystkim stał się najlepszą galerią handlową na świecie. To naprawdę cieszy, że w Poznaniu mamy takie projekty i no to nie jest jedyny projekt tego studia architektonicznego. Te inne też są bardzo ciekawe, więc myślę, że trzeba doceniać to, co w Poznaniu mamy. A to studio jest też o tyle ważne dla naszej audycji, że o jego twórcy już wspominałem. Piotr Zbigniew Barełkowski to człowiek, który urodził się 4 lipca, no i właśnie przy okazji 4 lipca opowiadałem trochę o jego życiorysie. Pięknie, że Poznaniacy mogą tak błyszczeć.

0: Mówiłem, że się będziemy śmiać z Warszawy, no i będziemy się śmiać z Warszawy, bo Warszawa jest, proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pozycji w dół względem Poznania w rankingu najlepszych miast do życia w Polsce. Ha, ha, ha. No szkoda tylko, że Poznań też nie ma najlepszego miejsca, bo właśnie w zeszłym roku był pierwszy, a teraz jest czwarty. Wyprzedził nas Szczecin, Lublin i Łódź. No i jest to troszkę przykre, ale ten Szczecin na przykład, no on, co by nie mówić, naprawdę sobie zasłużył. Dobra jakość powietrza, stosunkowo przystępne ceny mieszkań w relacji do zarobków oraz niezła dostępność świadczeń medycznych. Drugie miejsce natomiast, Lublin, no to najkrótsze kolejki do lekarzy z całego zestawienia i wysoki poziom bezpieczeństwa, chociaż tam blisko granicy, więc nie wiem, czy to aż tak bezpiecznie. A Łódź zyskała dzięki poprawie jakości powietrza. Mają także dobrą dostępność lekarzy i relatywnie niskie ceny mieszkań. Poznań w wszystkich tych kryteriach jest gdzieś tak po środku, no więc stąd to czwarte miejsce.
1: Byliśmy dwukrotnie czy trzykrotnie na pierwszej pozycji. Jestem przekonany, że na tą pozycję wrócimy. Tych rankingów różnych jest bardzo wiele. Są też inne i w tych innych rankingach też się mieścimy zawsze w ścisłej czołówce. Wielokrotnie zdobywaliśmy wyróżnienie.
0: Tak sprawę komentuje Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania. Jakie były problemy?
1: Koszty mieszkań w tych największych miastach, pewne inne elementy, no, skutkują tym, że dzisiaj zwraca się uwagę na takie miejscowości ciut mniejsze, na przykład takie jak Szczecin. Także bycie czwartym w takim rankingu to jest bardzo dobra pozycja.
0: No i tutaj Jacek Jaśkowiak zwraca właśnie uwagę na wielkość tych miast i na to, że po prostu w mniejszym mieście jest trochę łatwiej o takie kryterium jak ceny mieszkań. No ale chciałbym zauważyć, że Szczecin ma blisko 400 tysięcy mieszkańców, Poznań 500, więc nie wiem, czy jest to taka wielka różnica, która może zaważyć nad cenami mieszkań aż tak bardzo. No ale dobrze, nie będę tego oceniać. Cieszmy się z tego, co mamy, bo czwarte miejsce to nadal wysoko. Spójrzmy na przykład na Gorzów Wielkopolski i Białystok, one są na miejscu ostatnim. Białystok ma najwyższe bezrobocie spośród analizowanych miast i jedne z najniższych średnich wynagrodzeń. Natomiast Gorzów Wielkopolski wyróżnia się niskimi cenami mieszkań, ale za to problemem pozostają m.in. długie kolejki do lekarzy, bezrobocie i jakość powietrza. Poznań ma się naprawdę dobrze, cieszmy się z tego i nic więcej nie mogę powiedzieć niż to, że czarny chleb i czarna kawa już teraz na 98,6, 14 minut przed godziną 12.
2: Jedzie pociąg, zły wagon.

Znowu sobie wrócimy troszkę do Warszawy, no bo tam chodzi oczywiście o Pałac Saski, który może wreszcie ruszy z kopyta, jego odbudowa. Wcześniej gdzieś tam utknęły te wszystkie plany w międzyresortowych konsultacjach, ale jest nadzieja. Jeszcze w czerwcu były minister kultury w rządzie PiS Piotr Gliński mówił o wielkim fiasku, że no nie da się tutaj dogadać z tym projektantem i po prostu za obecnej władzy to nie powstanie. Tak no raczej kiepsko oceniał to, jak to wszystko idzie. No ale aktualnie na tym placu budowy tak naprawdę nic się nie dzieje, są tylko prace archeologiczne. Natomiast jak podaje Gazeta Wyborcza, negocjacje z pracownią, która wygrała konkurs, mają zakończyć się jeszcze w sierpniu bieżącego roku. No bo to właśnie było problemem. To, że te negocjacje były zrywane, coś tam nie grało. Mimo tego, że ta pracownia wygrała, to po prostu te oczekiwania były nie takie. Ale jest nadzieja. Jest nadzieja na to, że to wszystko okaże się sukcesem i już w sierpniu zobaczymy pełny, stuprocentowy już taki projekt tego, jak to ma wyglądać. No, przekonamy się właśnie za niecały tydzień.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
4: Seks Afera.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.
6: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
10: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. Jaki my mamy cudowny weekend. Ostatni weekend sierpnia. I to jest taki weekend, gdzie nawet nie można dojechać do koła albo z koła do Poznania wrócić bez zajmowania miejsca w korytarzu, bo wszystkie miejsca siedzące są już wykupione. Nie mam zielonego w ogóle pojęcia dlaczego. I chciałam powiedzieć, że ja każdą audycję, którą tworzę, tworzę z myślą o kimś. No i dzisiejsza audycja, owszem, ma jednego ojca, ale przy okazji ma też jedną córkę, która właśnie we wtorek wraca do szkoły. Pozdro młoda, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić w nowym roku szkolnym. Ale zaczniemy dzisiaj od muzycznej prośby. Od prośby takiej, żebyśmy spotkali się na koniec sierpnia.

Dzisiejsza miejscowość, o której chcę Wam opowiedzieć, to jest miejscowość, do której jeździłam swojego czasu całkiem regularnie. I część z Państwa, jak usłyszy nazwę, prawdopodobnie nie pomyśli o mnie nic dobrego, ale chciałam uspokoić już na samym początku, że to była miejscowość, do której jeździłam autentycznie wypocząć. Właśnie ze względu na to, że ja bardzo lubię pływać i ogólnie lubię sporty, to ja jechałam tam wraz z moją mamą i spędzałyśmy praktycznie cały dzień nad jeziorem, bo nas z domku się wychodziło się praktycznie od razu na piasek, na plażę i na jezioro. I to będzie audycja, która będzie stosunkowo lekka, ze względu na to, że nie będzie tutaj aż tyle historii, tyle ciężkich historii, ale to jest audycja, którą chciałam też pokazać problem, który się pojawił, który jest bardzo mocno widoczny właśnie w tej miejscowości, no i warto byłoby o nim mówić głośniej. Pewnie część już się domyśliła, o jaką miejscowość chodzi. Chodzi o Skorzęcin. I ja wiem, że to nie jest miejsce owiane dobrą sławą, ale ja Wam chcę to miejsce trochę odczarować, pokazać je moimi oczami, bo mam świadomość tego, że to jest miasto, które ludzie wybierają, żeby spędzić tam czas, średnio później pamiętając, co robili. Może tak to nazwijmy. Ja tam jeździłam autentycznie wypocząć, mimo tego, że faktycznie nocami były jakieś imprezy i niektóre remiksy remiksów to naprawdę przyprawiały mnie o bój głowy albo o ból żołądka, ale i tak gdzieś tam to miejsce darzy jakimś uczuciem, jakimś sentymentem. O, to będzie najlepsza opcja, sentymentem. Więc pozwólcie mi spróbować pokazać Wam to miejsce z kompletnie innego punktu widzenia, z punktu widzenia człowieka, który trochę był z boku tego wszystkiego, trochę z innych powodów tam jeździł i też martwi się o to miejsce. To tak bym to zaczęła, że tak właśnie, to jest moja argumentacja, że owszem, kończą się wakacje, ja tam jeździłam w wakacje, lżejszą audycję, chciałam zrobić lżejszą audycję, ale też z jakimś takim przesłaniem, no bo wiadomo, wrzesień za rogiem, już we wtorek się zaczyna. Więc chciałam tak ugryźć to bardzo, bardzo szeroko. Jeżeli chodzi o historię, tutaj w historii za dużo się nie działo, bo pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 13 października 1392 roku i to było w dokumencie zawartym w kodeksie dyplomatycznym wielkopolskim, w którym król polski Władysław Jagiełło nadał wieś klasztorowi Cystersów w Lądzie. No, Cystersi z Lądu to akurat też są postacie, które bardzo często gdzieś tam przez tą audycję się przemykają, co jakiś czas się pojawiają. W ogóle wieś duchowna z Skorzęcino, własność opactwa Cystersów w Lądzie na koniec wieku XVI, leżała w powiecie gnieźnieńskim województwa kaliskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. A w 1580 historyczne dokumenty podatkowe zanotowały w Skorzęcinie 1,2 łana, 5 zagrodników, 2 komorników. I jeżeli chodzi tutaj o historię, to ja bym tyle tutaj zostawiła, bo tak naprawdę jedyne, co później jest w miarę istotnego, to to, że w latach 1975-1998 miejscowość należała do województwa konińskiego. No i w tym momencie to jest miejscowość, do której możecie dojechać w godzinę 10, w półtorej godziny, zależy też troszeczkę, którego miejsca wystartujecie. Jest to pod względem turystycznym bardzo fajne miejsce i ja będę się starała tutaj Wam to opowiedzieć, pokazać w ogóle kilka szlaków, bo są szlaki i piesze, i biegowe, i rowerowe, i nawet kajakowe, więc zaraz Państwu to wszystko opowiem, ale chciałam powiedzieć, że to jest miejscowość, do której można tylko i wyłącznie dojechać autem. I to jest o tyle śmieszne, że to jest miejsce, z którym się nie da pomylić z niczym innym. Chyba, że się coś zmieniło w tym albo w zeszłym roku, to mnie proszę poprawić, ale jak się jechało właśnie do Skorzęcina, to był szlaban. To jest tak zamknięta część, ta część taka powiedzmy turystyczna, jest szlaban, trzeba opłacić, żeby wjechać, żeby zostawić auto i dopiero wtedy można zacząć cieszyć się wakacjami. W ogóle w którymś momencie było coś takiego abstrakcyjnego, żeby w ogóle dojechać do Skorzęcina z Poznania, to trzeba było pojechać niezgodnie z przepisami, trzeba było pojechać pod znak. Ale to jest historia na kompletnie inną audycję i na kompletnie inne wspominki. Ale ja właśnie tak będę Skorzęcin pamiętać. Będę pamiętać właśnie od tego szlabanu
I od tego szlabanu zabiorę was w kilka miejsc, żeby udowodnić, że nie jest to taka zła miejscowość, jak bardzo dużo osób mówi. Ja mam do niej jakiś ogromny sentyment. I teraz trochę na przekór, mimo tego, że faktycznie w Skorzencinie nie ma żadnego dworca, chciałabym puścić peron, ale też ze względu na to, że będę miała drugą piosenkę, która jest follow-upem do tej, którą właśnie teraz państwu puszczam.

Oczywiście to był Jamal Peron. No, mówiłam trochę abstrakcyjnie do Skorzęcina, który tak naprawdę nie ma żadnego peronu nigdzie. Ale co chciałabym zaznaczyć, że ja tutaj Skorzęcin jako osadę leśną i Skorzęcin jako wieś w sumie traktuję w tym momencie jako jedność. Jeżeli chodzi o historię, to też bardziej mówiłam o historii wsi. Skorzęcin jako osada leśna to jest miejscowość administracyjnie należąca do województwa konińskiego w latach 1975-1998. Aktualnie teren jest ten podległy nadleśnictwu Gniezno, a sam Skorzęcin jako wieś, no to jest właśnie ta wieś, która należała faktycznie do klasztoru Cystersów w Lądzie, która była właśnie wsią duchową opactwa Cystersów, i Skorzęcin jest położony w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnińskim, w gminie Witkowo. W sumie samo w sobie Witkowo też jest całkiem zabawne, kiedyś będę musiała jeszcze wspomnieć o nim na audycji, bo to też taka miejscowość, powiedzmy sobie szczerze, mało popularna, tam faktycznie też można co nieco znaleźć. Ale od czego ja bym chciała zacząć? Chciałabym zacząć od tego, że jest bardzo dużo szlaków turystycznych. I to szlaków turystycznych, które mają na przykład 26, 27, 28 kilometrów. W sumie najmniejszy szlak, który się nazywa Mała Pętla, czyli Skorzęcin, Jezioro Czarne, Skorzęcin, to jest około 6,5 kilometra. Tak naprawdę wszystkie inne, czyli Urokliwe Doliny, Traktat Orchowski, Cztery Jeziora, czy nawet dookoła Jeziora Niedzięgiel, czy Duża Pętla, to są faktycznie trasy po 25, po 27, po 28 kilometrów i to są takie szlaki rowerowe. Jest jeszcze sporo szlaków pieszych, choćby Ostowie Prymosowe, Popielarze, Piłka, Powic, Skorzędzin, Popielarze, Skorzędzin. No i jest oczywiście cała trasa kajakowa, czyli Jezioro Białe, Jezioro Pokoskie, Jezioro Gopło. Ale jest też kolej wąskotorowa i jest to wtedy Gniezno, Witkowo, Powic, Anastezowo, ale no tutaj faktycznie no do samego, faktycznie Skorzęcina to nie dojeżdża, dojeżdża do Witkowa, a ze Skorzęcina do Witkowa jeszcze kawałek jest. I ja o tych szlakach wspominam nie bez kozery, bo ogólnie jest aż 6 szlaków, którymi można dojść na Orlą Górę. Orla Góra to jest miejsce, które jest 118 metrów nad poziomem morza i w tym momencie tam jest amfiteatr. I tam można dojść dwoma łatwymi szlakami i to naprawdę każdy tam wejdzie, każdy da radę tam dojść. A na faktycznie dłuższych trasach to jest takie miejsce, gdzie warto się zatrzymać, warto faktycznie napić się tej kawy czy herbaty z termosu. No ja to miejsce uwielbiam. To jest chyba najmniejszy amfiteatr, jaki w ogóle widziałam w Wielkopolsce, ale ja uwielbiam to, jak się tam ten dźwięk roznosi, bo dźwięk się roznosi wspaniale i jak gdzieś będziecie jechać na dłuższą czy na krótszą trasę, bo trasy faktycznie są różne i są trudniejsze i są łatwiejsze, to zatrzymajcie się tam. Po prostu napijcie się czegoś, zjedzcie kanapkę czy jakiegoś batona i popodziwiajcie i posłuchajcie w ogóle, jak tam cudownie ten dźwięk się roznosi, bo w kilku amfiteatrach w życiu byłam i nad morzem i w górach i w ogóle wszędzie, ale ten wydaje mi się, że ma taką najlepszą akustykę. Ja mam wrażenie, że jak się tam rzuciłoby monetę, nawet jeżeli byłby tłum, to faktycznie ten dźwięk spadającej monety byłoby słychać. Ale to już jest taki szczegół. I na razie zostawię Państwa z tym, że jest tam dużo szlaków turystycznych, czyli szlaków faktycznie rowerowych, pieszych, kajakowych nawet. No, gdzieś tam kawałek dalej można nawet powiedzieć, że jest ciuchcia. Więc zostawiam też Państwa z trzecim utworem. Nazywa się on Peron II i jest follow-upem tak naprawdę do poprzedniego utworu, czyli do utworu Jamala pod tytułem Peron. A zostawiam Państwa tak naprawdę w tym momencie z Peronem II, który jest zaśpiewany przez dwóch Sławów.

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron. Dlatego...

Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą. A czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.

to był drugi peron. A ja chciałam powiedzieć, że zrobiło się dzisiaj strasznie sentymentalnie, bo jak sobie myślę o jednym z miejsc faktycznie przy ulicy Dębowej, to mi się robi trochę ciepło na serduszku. Już tłumaczę dlaczego. Bo ja bym powiedziała, że Skorzęcin ma dwie twarze. Jedną taką bardzo mocną imprezową, którą raczej wszyscy kojarzą, i tą drugą, dużo spokojniejszą. Ja już wspominałam o szlakach i tych szlaków jest dużo i wspominałam choćby, że można faktycznie zahaczyć o Orlą Górę, czyli tutaj faktycznie o ten amfiteatr, ale takim miejscem, które się bardzo często mija, kiedy się idzie na jakieś piesze albo rowerowe wycieczki, to jest kaplica. I to jest kaplica, która od punktu poboru opłat za wjazd do ośrodka będzie po lewej stronie. Trzeba będzie się przejść kawałek i skręcić w lewo. I to jest o tyle niesamowite, że wychodzi się na taki półwysep i tam stoi kaplica. I to nie jest taka mała kapliczka wisząca na drzewie, coś takiego. To nie jest taka murowana kaplica, to jest taka drewniana kaplica. Ona wręcz dla mnie wygląda jak kawałek kościoła, jak niedokończony kościół drewniany. I przed tą kaplicą są ławki. I to wygląda w ten sposób, że się siedzi na tej ławce, widzi się przed sobą kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej, a zaraz za tą kaplicą jest Jezioro Białe. I to jest tak niesamowite, bo jest się w sumie w lesie, a jest się w kaplicy, na terenie kaplicy. W ogóle ta kaplica też jest na terenie tak naprawdę ośrodka, ale jest raczej dostępna dla wszystkich. I jest, nie jest ona ani ciekawa historycznie, ani nie jest ona monumentalnym budynkiem, jakimś takim, o którym warto opowiadać, ale jest kompletnie czymś innym, bo to jest budynek, który powstał jakby z potrzeby. Ona powstała z potrzeby właśnie tego, że ludzie tam faktycznie przyjeżdżali i trzeba było zrobić prosty, funkcjonalny budynek sakralny, który będzie odpowiedni dla dużej liczby wiernych w sezonie letnim. I tego typu kaplice powstawały głównie w XX wieku, właśnie w miejscach turystycznych, gdzie brakowało takiej infrastruktury parafialnej. I tutaj jest właśnie tego przykład. Tutaj po dokumentach i po tym, jak ta kaplica powstawała, nie ma co szukać. Wiemy tyle, że kaplica powstała jako element rozwoju ośrodka wypoczynkowego w czasie PRL-u, kiedy Skorzęcin stał się jednym z największych kompleksów turystycznych w Wielkopolsce. No i właśnie z funkcją tego, żeby można było uczestniczyć tam w mszy. I to jest o tyle niezwykłe, że czuć to. To jest faktycznie jakieś takie troszeczkę inne miejsce. I ja nie tyle, co lubiłam chodzić do tej kaplicy, co lubiłam chodzić za tą kaplicę, bo za tą kaplicą była taka ławka na skarpie i można było sobie na niej usiąść, patrzeć na Jezioro Białe, a na Jeziorze Białym bardzo często wieczorami były łabędzie albo kaczki, więc można było jeszcze sobie gdzieś tam te zwierzęta oglądać, ale też nie za długo, bo nie było tam wyświetlania, więc trzeba było się później cofnąć po tej, nazwijmy to, skarpie. Trzeba było minąć faktycznie tą kaplicę i dopiero się wychodziło na drogę. Ta droga nazywa się ulica Dębowa, no i dopiero ulicą Dębową, gdzieś tam handlową, można było wrócić dopiero do ośrodka, w którym się mieszkało. Więc jak najbardziej jest to taki punkt do odhaczenia. Faktycznie gdzieś się, jeżeli będą gdzieś tam Państwo jeździć, czy chodzić tymi trasami, które już dzisiaj wspominałam, to faktycznie polecam zajrzeć do tej kapliczki. Może nawet i traficie na mszę. Może, a może nie. Więc i tak warto cały ten drewniany budynek obejść. Nawet nie wiem, czy można do końca mówić o tym budynek. Nazwijmy to po prostu sobie obiektem, tą kapliczkę. Zwłaszcza, że faktycznie to, że jest się dalej, powiedzmy gdzieś tam w lesie, czy w jakimś drzewiastym terenie, faktycznie naprzeciwko drewnianej kaplicy, gdzieś tam na tych drewnianych ławkach, faktycznie widać jeszcze tą wodę, to Jezioro Białe, no robi to jakiś taki fajny efekt, coś takiego mało spotykanego, bo w sumie do tej pory rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o takich budynkach sakralnych, takich naprawdę mocno rozbudowanych, jakichś takich pięknych. A to jest tak fantastycznie proste w swoim założeniu, że aż warte zobaczenia, jak się jest gdzieś właśnie w tej okolicy. A na pewno będzie dużo okazji, żeby gdzieś tam w tej okolicy być, no bo sam sobie Skorzęcin jest ulokowany właśnie przy dwóch jeziorach, czyli właśnie Niedzięgiel i Białym, no i jeszcze przy Parku Krajobrazowym, więc faktycznie gdzieś tam na pewno ktoś będzie tą trasę przecinał. Może gdzieś jeszcze jest taka kaplica, jeżeli będzie, to będę o niej opowiadać, ale wiem, że
No dla mnie to było w sumie coś niesamowitego. Ja jako fana takiej architektury. A jeśli ktoś skreśla bingo audycyjne, to pomyślał na pewno o tym, że można odkreślić ten kościół, ale jeszcze brakuje nam dworku i brakuje nam w tym momencie wiatraka. I jedno z tych miejsc zaraz odwiedzimy i obiecuję, że jest właśnie na terenie Skorzęcina, tylko od tego jego, powiedzmy, centrum czy serca będziemy musieli na chwilę odejść. Ale zanim to ja Państwa zostawię z muzyką.

Ja tutaj mówię o centrum, a w sumie nie powiedzieliśmy o czymś, co będzie przy samym wjeździe tak naprawdę. Bo jak będą wjeżdżać Państwo do Skorzędzina, no to na pewno trafią Państwo na przydrożną figurę Skorzędzin. Ona nie jest jakoś szczególna tak naprawdę, ale jest, dlatego warto byłoby to odnotować. No i ona jest też przed samą rzeczką. I oprócz tego, że na pewno miną Państwo tę figurę, to kolejnym miejscem, które już niekoniecznie Państwo miną, tylko do którego trzeba byłoby podejść, to jest akurat dwór. No dwór nie jest spektakularny, ale należy odnotować, istnieje taki obiekt historyczny, istnieje dwór w Skorzęcinie. No i to jest taki dwór, który jest parterowy, jest wysoko podpiwniczony, jest wzniesiony na planie prostokąta o jednej wydłużonej osi, fasadą jest skierowany on na zachód. Jest nakryty dachem naczółkowym, mieszczącym takie użytkowe poddasze. Ale cały też w ogóle ten dwór otacza park. Park ma powierzchnię około 3,4 hektara i połowa tego drzewostanu z właśnie podanego obszaru jest wykarczowana. Na teren ten stanowi łąka lub nieużytki. Założenie wraz z dawnym gospodarstwem stanowi niewielki fragment dużej działki rolnej. I to są dane, które mamy z 2017 roku. Niestety w tym momencie nie mamy nic tam więcej. Zostawmy ten zielony obiekt, pojedźmy jeszcze kawałek dalej. Prawdopodobnie jak będziemy jechać autem, to nie zauważymy tego miejsca, ale jak już się gdzieś wjedzie dalej rowerem, to oczywiście, że znajdziemy. I chodzi mi tutaj o miejsce bardzo mało oczywiste, bo ono będzie dotyczyć szlaku związany z mitami, legendami, a wszyscy tutaj zebrani doskonale wiemy i lubimy legendy. Więc chodźcie, opowiem Wam o miejscu oddalonym o 300 metrów od leśniczówki Stary Dwór w Skorzęcinie. Jest to na uroczysku Skorzęcin. Znajduje się tam grób Paula Rydrisia, czyli niemieckiego gospodarza lasów skorzęcińskich z początku wieku XX. To jest człowiek, który zmarł w 1916 roku i nadleśniczemu, zgodnie z jego życzeniem, nie postawiono pomnika, ale posadzono przy mogile 5 dlegezji, z których każda symbolizuje 10 lat jego życia. Dziś takie wspaniałe 30-metrowe drzewa górują nad wierzchołkami pozostałych. A według legendy, duch nadleśniczego stał się pośmiertnym obrońcą lasu, który dba o dobro okolicznej przygody i biada temu, kto naruszy jej spokój. A sama rzeźba Rydlisia w obejściu leśniczówki, właśnie w obejściu leśniczówki Stary Dwór, przedstawia go z rogiem i sarenką. Zwierzę symbolizuje opiekę nad lasem i jego mieszkańcami, zaś róg prawdopodobnie jest aluzją do możliwości pośmiertnej interwencji, o której mówi się w legendzie.

I ja troszeczkę Państwa czarowałam. Próbowałam opowiedzieć o miejscu, które ma zalety i to ma naprawdę całkiem ciekawe zalety, czyli między innymi szlaki turystyczne, dworek, który jest bardzo mało znany, o pomniku nadleśniczego Paula Redrisa, o jego 5 drzewach, o właśnie leśniczówce w Skorzęcinie, ale powiedzmy sobie szczerze, że takim głównym miejscem jest tak naprawdę molo i plaża. Molo to jest molo i plaża i naokoło wszystkie te budynki to jest coś, co mam wrażenie nigdy nie zasypia. Jeżeli zasypia, to o godzinie 5 nad ranem, ewentualnie 9. I molo jest takim głównym punktem wyjścia. Dlaczego ja w ogóle chciałam o tej miejscowości opowiedzieć? W sumie drugim punktem wyjścia. Bo jezioro Niedźwiedziel wysycha. Nie ma go, ucieka. Tak naprawdę na naszych oczach. Z roku na rok, jak przyjeżdżałam właśnie do Skorzęcina, to widziałam, że molo nie idzie coraz głębiej w wodę, tylko piasek wchodzi coraz głębiej w molo, że tej wody autentycznie, fizycznie widać, jak ucieka. I to było coś, co mnie bardzo mocno zaniepokoiło, bo samo w sobie jezioro Niedźwiedziel jest wspaniałym jeziorem, jest czystym jeziorem. Mimo tego, że w tym roku mieli faktycznie jakiś problem z siniczcami, to tak jak ja tam jeździłam, to zawsze tam było tak naprawdę, ta woda była przepiękna. I linia brzegowa jest naprawdę dobrze rozwinięta. Są liczne zatoki, są niskie brzegi, które są od strony zachodniej, są zgarbione, są zalesione, jest mała noteć, która tam wpływa. Między jeziorem Niedźwiedziel a jeziorem Białe jest tak naprawdę cały, tak naprawdę ośrodek wypoczynkowy Skorzęcin. No i wokół tego jeziora jeszcze jest Harbin, Wiekowo, Wylatowo. I linia brzegowa jest naprawdę cudowna, bo jeżeli spacerować sobie wzdłuż faktycznie całego tego jeziora, no to faktycznie zrobi się te 25 kilometrów. Samo w sobie jezioro jest też ogromne, no ale też faktycznie są te zatoki, są te rozwidlenia. Dużo się faktycznie dzieje. Nawet jeżeli płynie się kajakiem, to tam też można pooglądać faktycznie z poziomu wody, jak ten teren jest rozwinięty, jaki on jest cudowny, jaki on jest nierówny. Ja tam naprawdę uwielbiałam pływać, jak zapewne słychać. Najbardziej lubiłam pływać faktycznie jak schodził wieczór, jak już się robiło zimno, woda wtedy wydawała się ciepła, jeszcze jak padał deszcz, to już w ogóle było idealnie. I lubiłam patrzeć na to, jak zapada tam zmrok, jak faktycznie to słońce kładzie się powoli na drzewach, jak ono gdzieś tam powoli znika. Ja naprawdę bardzo to lubiłam. I świadomość tego, że to jezioro znika, bardzo gdzieś tam mnie zaniepokoiło. Ale oprócz tego, że mówi się na nie jezioro Niedźwiedziel, to mówi się również na nie jezioro Skorzęcińskie i tak jak najbardziej pod taką nazwą również sobie to jezioro Państwo znajdą. Ale co się tak naprawdę dzieje? Czemu tak naprawdę z roku na rok to jezioro Skorzęcińskie, to jezioro Niedźwiedziel budzi aż taki duży niepokój? Bo jest to pogłębiający się kryzys. Poziom wody w jeziorze jest niższy, co rok jest niższy. I to jest naprawdę dziwne uczucie, kiedy jeździ się do miejsca, które faktycznie to molo ma i to molo wchodzi w wodę, przejeżdża się rok na następny rok, na kolejny rok i to molo nie wchodzi w wodę, tylko do połowy mola macie piasek. Proszę sobie to wyobrazić. Do połowy molo jest piasek i jak to teraz nazwać molo? Albo w ogóle stoi molo, a nie stoi już w wodzie. I wydawała się ta sytuacja nieprawdopodobna. Dobra, ja się tu przejmuję, a w sumie nie powiedziałam, o co chodzi do tej pory tak naprawdę. Bo z roku na rok ta sytuacja robiła się coraz gorsza i pogłębiał się ten kryzys. Bo z roku na rok ten poziom wody jest coraz niższy. I obraz, który widzą turyści, jest wręcz symboliczne, no bo molo nie kończy się nad wodą, stoi praktycznie na suchym lądzie i to jest coś, co widziałam i to mnie aż zmroziło gdzieś tam. I mówiła się o tym, że jak będą roztopy, no to ta woda zostanie. No niestety to tylko i wyłącznie pogorszyło temat. Na początku tego roku tak naprawdę to jezioro było przedmiotem
eksperckiej debaty w Witkowie odbyło się spotkanie z udziałem specjalistów z Instytutu Meteorologii, z Gospodarki Wodnej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I zastanawiano się, jakie są tak naprawdę procesy, jak temu zapobiec. No i efektem wieloletnich procesów, między innymi zmiana klimatu, susze, działanie człowieka. No i tak naprawdę cały czas nie widać przełomu w tej sprawie. I jednym z takich najważniejszych czynników wpływających na obniżenie się poziomu wód jest działalność odkrywkowa w rejonie konińskim. I właśnie nawet te nieczynne wyrobiska nadal oddziaływują na środowisko i wypełniają się wodą odkrywki, i one działają jak taka gigantyczna, nazwijmy to, gąbka, która zasysa wody gruntowe i powierzchniowe właśnie z całego pojezierza gnieźnieńskiego, i efektem widoczny jest dosłownie kołym okiem, no bo jeziora tracą wodę szybciej, niż są w stanie je odzyskiwać. Tylko mówię, że na tym jeziorze widać to tak bardzo mocno, bo dosłownie było widać to z roku na rok, nawet będąc w sumie dzieciakiem już można było to zauważyć. I dlatego właśnie nawet intensywne opady czy roztopy no nie są w stanie tak naprawdę odwrócić tego, że woda zamiast zasilić jezioro odpływa w kierunku wyrobisk. I nie chodzi już tylko o turystykę, bo to, że turystyka w tym regionie spadła i mówi się nawet o 70%, to również oznacza zagrożenie dla całego ekosystemu jezior. Zmieniają się warunki życia ryb, znika roślinność wodna, pogarsza się też jakość wody. No, proces, który nie zostanie zatrzymany, może mieć tak naprawdę nieodwracalne skutki. Możemy się trochę śmiać, że Skorzędzin straci tak naprawdę główne swoje źródło dochodu, czyli tak naprawdę gdzieś tam wodne atrakcje. To nie jest w ogóle śmieszne, no bo tutaj ekologia i przyszłość regionu stoi naprawdę pod wielkim znakiem zapytania. Mieszkańcy są zaniepokojeni i wielu z nich pokreśla, że tak niskiego poziomu wody to nie widzieli od dekad. Jest czas na decyzję, nie ma deklaracji w tym wszystkim i też dlatego chciałam o tym powiedzieć. To też był mój powód, dlaczego chciałam opowiedzieć o tej miejscowości państwu, bo mnie to osobiście na przykład przeraża. Mnie przeraża właśnie ta wizja tej wody uciekającej, tego, że faktycznie to jezioro było czymś, co oglądałam, jak się zmienia, jak staje się coraz płytsze. I mówienie nieraz o tym, że ekologia nie ma sensu, wydaje mi się, że w takich momentach jak najbardziej ma sens. Już kiedyś mówiłam, że my tutaj faktycznie poznajemy nowe regiony albo odkrywamy je na nowo, ale nieraz też musimy łyknąć tak naprawdę nutkę dziegciu w tym całej słodyczy. I niestety tym razem jest to jezioro Niedzięgiel, czyli jezioro Skorzęcińskie, które dosłownie znika na naszych oczach. I w sumie nikt w tym momencie nic z tym więcej nie robi, aniżeli panikuje. To w sumie smutna konkluzja z tego wszystkiego, ale niestety na ten moment tak to wygląda.

0: Niestety audycja powoli dobiega do końca. Ja miałam przyjemność opowiedzieć dzisiaj Państwu o Skorzęcinie, ugryźć to miasto, właściwie tą wieś, z nieco innej strony niż w sumie do tej pory się o niej mówi, bo mówi się, że Skorzęcin to jest stan umysłu i absolutnie zgadzam się z tym, co mówią. Mówi się o tym, że to jest wieś, która żyje tak naprawdę tylko i wyłącznie z turystów i żyje tak naprawdę tylko w sezonie i żyje w nieludzkich godzinach tak naprawdę, bo idzie spać o 4, może o 9 nad ranem, a budzi się około godziny 18, może 14. Ale ja gdzieś faktycznie mam sentyment, bo jest to dobre miejsce jako baza wypadowa, żeby gdzieś pójść dalej. Jest dużo ścieżek rowerowych, jest dużo ścieżek pieszych. Ma jakieś tam swoje małe, drobne miejsca, do których warto podejść. Faktycznie jeszcze można skorzystać z tych jezior, jeszcze można faktycznie tam jakiś sport wodny pouprawiać. Ja nie będę Państwa przekonywać, że to jest miejsce, do którego trzeba pojechać, że to jest taki obowiązkowy punkt na mapie Wielkopolski. Absolutnie nie. To jest miejscowość, do której ja mam ogromny sentyment, do której lubiłam wracać, ale nigdy nikogo nie przekonywałabym, że to jest najlepsze miejsce, które można zobaczyć. Po prostu na koniec wakacji chciałam opowiedzieć o miejscu, które znam bardzo dobrze, odwiedzałam przez lata, o miejscu, które dobrze wspominam i nie jest w sumie takie oczywiste. Chciałam pokazać je w sumie z kompletnie innej perspektywy, czyli właśnie nie imprezowicza, człowieka, który po prostu uwielbiał to, że wychodzi z domku i może od razu wejść do jeziora. Mam nadzieję, że taki typ audycji przypasował Państwu do gustu. Wiem, że to była audycja, która mocno odbiegała od standardowych audycji. Może przypominała troszeczkę tą moją urodzinową, gdzie miałam przyjemność opowiadać o Biedrusku i o przejazdach rowerowych. No, tutaj przejazdów rowerowych też trochę było, ale zdecydowanie więcej było pieszych wędrówek czy moczenia się w jeziorze. W jeziorze, którego nie mogę odżałować, że zaraz zniknie. Za część merytoryczną oraz część techniczną odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka. Ja serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Słyszymy się za tydzień. Jeszcze nie wiem, o jakim mieście czy wsi będę chciała opowiedzieć, ale obiecuję, że będzie to dużo większe miejsce i dużo bardziej interesujące. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Autopromocja.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
3: Modowo
4: i alternatywnie.
3: O tym, co nosimy
4: i co to o nas mówi.
3: Modowy duet.
4: Niedziela, godzina 12.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
6: Dzień dobry, jesteśmy Good Night Collective i tutaj jest nasza kolejna cosobotnia audycja. W tym tygodniu, po naszych ubiegłotygodniowych przygodach z programem Artemis, w tym tygodniu będzie temat trochę bardziej przyziemny, ale też taki, na którym trochę bardziej będziecie mogli skorzystać. Bo dzisiaj będziemy mówili o turystyce. Turystyce kosmicznej, czyli gdzie możemy jeździć na Ziemi, żeby doświadczyć kosmosu.
7: Pięknie to powiedziałeś, żeby doświadczyć kosmosu.
6: Starałem się, jak mogę.
7: I chcielibyśmy zareklamować wam po prostu sposób spędzania wolnego czasu waszych wakacyjny, żeby zawsze gdzieś tam starać się zahaczyć o astronomiczne miejsca, bo wydaje mi się, że niektórzy nawet nie wiedzą, że można po prostu na bardzo wiele dużych teleskopów po prostu wejść.
6: Tak, a jako,
7: i po
6: że
7: prostu
6: jesteśmy,
7: je odwiedzić.
6: A jako, że jesteśmy w połowie kwietnia, to już to jest najlepszy moment, żeby zacząć sobie planować wakacyjne wyjazdy. No więc właśnie. Dokąd? Od czego zaczynamy? Zaczniemy
7: od zaćmień.
6: Zaczniemy od zaćmień. Dobra, to w ogóle zacznijmy od tych wydarzeń kosmicznych po prostu, związanych tak po prostu z obserwacją kosmosu i niech pierwsze będą zaćmienia. Słucham
7: cię. Pierwsze są zaćmienia. My już mówiliśmy o tych zaćmieniach, ale na pewno nie mówiliśmy o tym, że to już zaraz. I tutaj chciałabym powiedzieć, że za naszego życia mamy w tym roku okazję zobaczyć zaćmienie w Europie. Za naszego życia. W przyszłym roku jeszcze będzie zahaczać o Europę, o nim za chwilę opowiem. I później jeszcze w 56 roku, czy w którymś, więc mam nadzieję, że również za naszego życia, też będzie gdzieś tam zahaczać o Europę. Ale generalnie, jeśli chodzi o doświadczenie całkowitego zaćmienia Słońca, a o tym tutaj mówimy, o całkowitym zaćmieniu Słońca, to w zasadzie teraz najbliższy rok i przyszły rok to będzie taka okazja, żeby zrobić, powiedzmy, to relatywnie najtaniej. I wydaje mi się, że bardzo fajna okazja, bo taki wyjazd do Hiszpanii, nawet na takie 3 dni, czy nawet na tydzień, one no, stosunkowo nie są tak drogie, jak na przykład, nie wiem, wyjazd do Chile, czy do Australii.
6: No właśnie, w sumie Europa, tak trzeba przyznać, że trochę ma pecha do zaćmień, mam wrażenie.
7: Nie ma pecha do zaćmień. Pamiętajmy, że Europa jest bardzo malutka.
6: No właśnie, i może przez to.
7: Pamiętajmy, że Europa jest długości Chile.
6: Tak, no właśnie, jest długości Chile. I no oczywiście jest trochę szersza, no ale generalnie jakoś jest tak, nie wiem, umiejscowiona, nie ma miejsc, w których jest więcej zaćmień od innych, natomiast, no nie wiem, jakoś tak...
7: Nie no, Europa jest po prostu bardzo mała, Michał. I jeśli ktoś nie chce wyjeżdżać, jeśli
6: to
7: ktoś...
6: To jest trochę spisek.
7: Nie zgadzam się z tobą.
6: Ktoś
7: proszę
6: położył Europę
7: nie
6: w takim miejscu,
7: podburzać naszych słuchaczy do teorii spiskowych, że Europa nie zapłaciła abonamentu za zaćmienia Słońca i dlatego ma ich mniej. Jeżeli ktoś nie chce wyjeżdżać z Polski i planuje bardzo długo żyć, to w 2500 którymś roku jest w Polsce.
6: Tak, znaczy mamy 500 lat do następnego całkowitego zaćmienia, bo oczywiście częściowe zaćmienia trafiają
7: w sensie częściej. Nawet co w Hiszpanii, co teraz, o którym będę teraz mówić, on również będzie widoczny z Polski.
6: Tak, tylko że jako częściowe i to tak chyba bardzo częściowe, nie?
7: I też tuż przed zachodem Słońca, więc naprawdę tak. ledwo.
6: Bo przede wszystkim, powiedzmy sobie tak sekundkę o mechanice samego zaćmienia, no bo właśnie, dlaczego mamy zaćmienie częściowe i całkowite? Z czego to się bierze?
7: Tutaj mówimy o tym, że między Słońcem a Ziemią dokładnie w tym punkcie gdzie powinno znajdować się Słońce, znajduje się Księżyc. Na chwilę. Pamiętajmy, że my się poruszamy bardzo szybko na orbicie około słonecznej. Księżyc porusza się bardzo szybko na orbicie okołoziemskiej. I te zaćmienia, po prostu ten moment, w którym ten Księżyc fizycznie po prostu znajduje się w tej samej linii, jest dosyć krótki. I to się wtedy właśnie dzieje, czyli wtedy zachodzi zaćmienie. Jeżeli znajdziemy się centralnie w miejscu, w którym ten Księżyc będzie jakby całkowicie zakrywał Słońce, to mamy do czynienia z całkowitym zaćmieniem. A jak mamy jakby tak tylko lekko przykryte Słońce, no to będziemy mieli częściowo.
6: Czyli jeżeli mam częściowo przykryte Słońce, mamy częściowe zaćmienie Księżyca.
7: Częściowe zaćmienie Słońca.
6: No tak, i czyli mamy ten pas całkowitego zaćmienia, on ma tam 150 km, 200, coś takiego.
7: To różnie, ale no dosyć, no coś takiego.
6: Kilkadziesiąt do małych kilkuset kilometrów.
7: To zależy, nie, bo to naprawdę są różne jakby konfiguracje tego.
6: No tak, ale to jakby ten pas całkowitego zaćmienia, on zawsze, jest mały.
7: No jest mały, ale nie jest zawsze taki sam.
6: O to mi chodzi, a pije do tego, tak, nie jest zawsze taki sam, ale pije do tego, że ten pas jakby półcieniowego zaćmienia, czyli tam, gdzie widzimy częściowe zaćmienie, on jest po prostu znacząco szerszy, nie?
7: Tak,
6: on tam
7: tak.
6: Może mieć kilka tysięcy kilometrów nawet. No, zaćmienie częściowe...
7: Umówmy się, to nie jest nic specjalnego, ani wizualnie i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego dostrzec, nie mając...
6: Tak.
7: Albo przystosowanego teleskopu, albo okularów Badera i rzeczywiście fizycznie wtedy widzimy, że to Słońce jest takie ugryzione.
6: Znaczy na dobrą sprawę, jak nie szanujemy swojego wzroku, to przez zwykły okulary też możemy spojrzeć i też będzie widać, że jest ugryzione.
7: No jak będzie lekko ugryzione, to nie będzie widać, to nawet nie dostrzeżesz.
6: No nie, jeżeli będzie bardzo lekko, to nie, ale jeżeli będzie tak powiedzmy w połowie czy więcej, to przez zwykłe okulary też to dostrzeżemy, tylko rzeczywiście nie polecamy, bo to szkoda oczu.
7: No, o bezpieczeństwie za chwilę. Po pierwsze, ten rok 2026, sierpień, 12 sierpnia, mówimy o godzinie 17:47, ale tutaj mówimy o czasu tego
6: hiszpańskiego,
7: centralnego.
6: A.
7: W związku z czym u nas to jakby trochę później, więc jakby w sensie czasowo, my jesteśmy plus dwa. Latem jesteśmy plus jeden. W każdym razie tuż przed zachodem Słońca u nas, a w Hiszpanii tak naprawdę też już przed zachodem Słońca, ale mamy dwie minuty, w maksymalnym miejscu będzie 2 minuty 18 sekund całkowitego zaćmienia Słońca. My z Michałem mamy doświadczenia z obejrzeniem 2,5-minutowego zaćmienia Słońca całkowitego w Chile w 2019 roku i mogę wam po prostu z czystym sumieniem powiedzieć, że ja uważam, że to jest zjawisko, które polecam zobaczyć każdemu. Naprawdę. Polecam zobaczyć każdemu i no, to jest nie do opisania. Ja wiem, jak to działa, a i tak krzyczałam. Krzyczałam, bo to było po prostu tak niesamowite. I ja się nie dziwię, że ludzie się kiedyś zabijali o to, przez to. I zwłaszcza, jak nie wiedzieli, co się dzieje. Bo tak naprawdę... Jeżeli nie obserwuje się tego z tymi, powiedzmy, przez tą folię Badera, tak naprawdę to Słońce po prostu jest trochę ciemniejsze przez jakiś czas, tak? Zachodzi ten Księżyc i widać, że to Słońce jest trochę ciemniejsze, ale jakby to nie jest taka gigantyczna różnica dostrzegalna, tak jakby nasze oczy się dostosowują do tego. I nagle po prostu w jedną mikrosekundę znika. I pojawia się wielka, czarna, okrągła plama na niebie i to jest po prostu...
6: I mówiliśmy
7: tak
6: o tym.
7: Tak dziwne.
6: Ale to wygląda jak czarna dziura.
7: To wygląda jak czarna dziura. To jest bardzo dziwne.
6: Jest idealnie, no dobra, idealnie. No
7: idealnie okrągłe.
6: Praktycznie idealnie okrągłe, ale do tego jest dla ludzkiego oka nas idealnie czarne. To jest jakby nicość. I to jest rzeczywiście niesamowite, a do tego jeszcze jest rozświetlone dookoła koroną słoneczną, taką bardzo delikatną. Pojawiają się co jaśniejsze gwiazdy. No i rzeczywiście natura milknie. Wtedy.
7: Natura milknie.
6: Przynajmniej tam, gdzie
7: idą
6: byliśmy
7: spać.
6: W tym Chile. To
7: dzieci płaczą. Ludzie krzyczą.
6: Tak. Dzieci w sumie też krzyczały, ale ludzie zaczynali śpiewać hymn narodowy Chile. Różne dziwne rzeczy zaczynali robić. Więc jest to rzeczywiście zjawisko, no jest magiczne. Co
7: najkrótsze 2,5 minuty mojego życia. Pamiętam, że ja potem nie wierzyłam, jakby już się skończyło, to nie wierzyłam i sprawdzałam, bo ja to nagrywałam całe i sprawdzałam na nagraniu, czy ono rzeczywiście to nagranie trwa 2,5 minuty. I bardzo wydaje mi się, że to zabawne, bo nawet skakałam ze spadochronem i to nie trwało aż tak krótko, jak to zaćmienie Słońca.
6: No, trzeba przyznać, że zaćmienie Słońca zrobiło duże wrażenie. I jest to coś, co warto zobaczyć.
7: Jest to coś, co zdecydowanie warto zobaczyć i jeżeli ktoś nie chce jechać na drugi koniec świata, żeby to zobaczyć, a niektórzy się tym pasjonują i jeżdżą na każde zaćmienie, no ale trzeba mieć do tego wielkie finanse, bo to zaćmienie jest czasami w bardzo dziwnych miejscach, na które trudno jest się dostać i jest to kosztowne. A teraz Hiszpania,
6: jeżeli nie
7: loty.
6: Drugi koniec świata, chociaż drugi koniec Europy, która, tak, jak wspomnieliśmy, jest malutka. Więc jedyne, ile tam jest, 2000 z hakiem kilometrów i jesteśmy w pasie zaćmienia. Bo generalnie to będzie północna Hiszpania, nie? Ten pas będzie tak przebiegał sobie tak jak wzdłuż...
7: Nad Portugalią.
6: Wzdłuż Pirenejów, zacznie się tam właśnie gdzieś na wybrzeżu atlantyckim i tak równolegle do, niemalże równolegle do Pirenejów pójdzie sobie na wschodnie wybrzeże. No i później mówiłaś, że nad Majorką, tak? Będzie też
7: Nawet nad Majorką, ale to już naprawdę dosłownie końcowa.
6: Czyli blisko zachodu, nie?
7: I nawet Ibiza. A na Palma de Majorka mamy z Poznania, większość naszych słuchaczy jest z Poznania, mamy bezpośredni lot, który jak sprawdzałam, to można na 3 dni polecieć jeszcze. Jakiś czas temu to sprawdzałam, chyba w zeszłym tygodniu, czy 2 tygodnie temu, więc pewnie ceny się zmieniły, ale za około 1000 zł można polecieć na powiedzmy 2-3 dni na Majorkę, żeby zobaczyć zaćmienie słońca. Więc wydaje mi się, że koszt 1000 zł plus jakiś tam nocleg, wyżywienie, to nie jest dużo jak na to,
6: czego można doświadczyć,
7: więc to jest 12 sierpnia. Jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby polecieć, to warto to już teraz zaplanować. Oczywiście można też gdzieś indziej...
6: Z Majorką?
7: Gdzieś indziej w Hiszpanii, bo... Bo mamy na przykład, można by na przykład Madryt i pojechać na północ od Madrytu. To się znajdziemy w pasie zaćmienia, można do Walencji, do różnych miejsc.
6: No i ta kontynentalna Hiszpania ma tą przewagę, że jak się okaże, że akurat w tym danym miejscu, gdzie jesteśmy, przyjdą nam chmury przez przypadek, to zawsze możemy sobie wsiąść w auto i pojechać gdzieś, gdzie tych chmur nie będzie. No z Majorką to jest ten problem, że Majorka jest jednak stosunkowo nieduża, więc jak na Majorkę nadciągną chmury, to jesteśmy już trochę w nosie z naszymi planami.
7: Więc myślę, że warto.
6: Generalnie
7: że stosunkowo warto. Tanio warto.
6: I poza tym, w sumie ta kontynentalna Hiszpania w tym miejscu, gdzie przechodzi pas, jest super ładna, bo tam są góry, tam jest wybrzeże.
7: Można to po prostu połączyć
6: blisko
7: z wakacjami.
6: Blisko Barcelona, blisko Madryt, tak, jak najbardziej, czyli polecamy, generalnie polecamy. Tylko trzeba brać pod uwagę, że no tam się zjedzie cała Europa. W sensie...
7: Tam się zjedzie cały świat.
6: Tam się zjedzie cały świat, ale cała Europa przede wszystkim, no nie? Bo i w sumie w Chile też tak było, że w tym pasie całkowitego zaćmienia no, samochody stały przy drodze.
7: Potem
6: mimo, że Chile jest...
7: nie mogliśmy z tego zaćmienia wrócić, staliśmy tak, w korku przez całą noc.
6: Chile jest krajem w sumie bardzo dużym, a w szczególności bardzo długim, w którym żyje stosunkowo niewielu ludzi, a i tak w tym pasie całkowitego zaćmienia no były po prostu tłumy. Więc co dopiero, gdy mówimy o Europie jednak gęsto zaludnionej, północ Hiszpanii gęsto zaludniona, blisko Francji i tego takiego banana najgęściej zaludnionego w Europie, więc trzeba przyznać, że na tym zaćmieniu spodziewam się, że będzie ogromny tłok. I mówiąc ogromny, mam się naprawdę ogromny, ale mimo wszystko no ta kontynentalna część jest jednak dosyć duża, więc jakoś się pomieścimy.
7: Pomieścimy się, tylko po prostu rezerwujcie już teraz noclegi, jeżeli i loty, jeżeli chcecie, bo to myślę, że już najwyższa pora, ale nie tylko rezerwujcie, ale również bezpieczeństwo przede wszystkim, czyli co? Kupcie sobie najlepiej okularki Badera teraz na Allegro, bo tam potem w Hiszpanii na pewno będzie można kupić, ale pewnie...
6: Za 10 razy tyle.
7: 10 razy tyle, okay. A pewnie na Allegro albo folię Badera i można samemu sobie zrobić takie okularki, albo po prostu gotowe okulary.
6: Z drugiej strony, jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy przedsiębiorczymi ludźmi, to właśnie może kupcie ich więcej, pojedźcie do Hiszpanii i sprzedawajcie je. To wy bądźcie tymi, którzy sprzedają za 10 razy tyle.
7: I jeżeli ktoś chce spojrzeć na słońce przez teleskop, lornetkę, spoko, ale zabezpieczcie je przez folię Badera również i wtedy też może na...
6: I bardzo na tą folię uważajcie, żeby wam jej kot nie przedziurawił w jakimś jednym randomowym, dziwnym
7: bo
6: miejscu.
7: Bo nawet dziurka i macie wypalone oko.
6: I macie po oczach.
7: Więc to jest bardzo ważne i nie patrzcie na to przez jakąś przydymioną szybkę,
6: przez
7: jakąś dyskietkę i tak dalej.
6: Macie coś takiego.
7: Bo to raczej się często słyszy przez jakieś kilka par okularów przeciwsłonecznych, a nie jedną. Kupcie, to jest naprawdę parę złotych.
6: I to jest naprawdę dosłownie parę złotych, bo to... Zresztą sprawdzę, ale to jest
7: sprawdź dokładnie, a ja będę lecieć z zaćmieniem w przyszłym roku, czyli 2027. Ponieważ ja niestety nie wybiorę się na to w tym 26, będę zajęta, ale na to w 27 już sobie nie odpuszczę. Już sobie nie odpuszczę, gdyż to w 2027 jest również w sierpniu, 2 sierpnia. Ale ono, Michał, nie zgadniesz, ile ono trwa. W najdłuższym miejscu trwa 6 minut 23 sekundy. Przecież to będzie, jakieś szaleństwo. To jest 6 minut.
6: Cała epoka.
7: 6 minut to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo.
6: 6 minut.
7: I wszystko. I gdzie ono będzie, moi drodzy? Ono będzie całkiem długie.
6: Również w Europie w sumie, ale tylko na samym
7: końcu. Ale uwaga, gdzie? Można również je w Hiszpanii zobaczyć. Wystarczy polecieć do Malagi. I,
6: czyli samo południe Hiszpanii zahaczy sobie.
7: Tak, i już w Maladze, w samej Maladze będzie jakby pas zaćmienia. Natomiast to nas nie interesuje, bo tam będzie krótko. Tam będzie około 2 minut. A wystarczy sobie pojechać w dół na południe Hiszpanii i tam już mamy do czynienia z 4,5 minuty poniżej Gibraltaru, na przykład Tarifa, czyli sam Cypel, jakby samo, na samo południe wysunięta Hiszpania, ta Tarifa. I wtedy to zaćmienie trwa już ponad 4,5 minuty. Jeżeli ktoś chce złapać 6 minut, to trzeba polecieć gdzieś indziej. I jest to albo Libia, właśnie... znaczy jest to... co jest pod Afryka? Boże,
6: zapomniałam. Pod Europą jest Afryka, tak?
7: Tak, pod Europą jest Afryka.
6: A na północy Afryki?
7: I Maroko. Maroko. Okay. Dobrze, dziękuję. I Maroko też myślę, że fajne miejsce do obserwacji, ale nadal nie mamy 6 minut. 6 minut mamy w Egipcie, między innymi. Co też wydaje mi się, że dosyć łatwym jest miejscem do obserwacji. I w miejscu Luksor, gdzie jest dużo takich...
6: Luksor, no właśnie, czyli w sumie Mekka poza...
7: Tak.
6: Poza Kairem, no to...
7: Jest
6: to...
7: centralny pas zaćmienia.
6: Okej, okay. I tam mamy 6... W ogóle to w takim razie można zobaczyć sobie starożytny Egipt, jeszcze połączony z zaćmieniem, to już w ogóle
7: to brzmi
6: można się
7: bardzo
6: poczuć...
7: magicznie.
6: Magicznie, no.
7: Tylko nie wiem, czy ten dzisiejszy Egipt wygląda jak starożytny Egipt, bo jest dosyć...
6: No w Luksorze są miejsca, że wygląda.
7: No są miejsca, ale że wygląda, więc
6: faktem jest, że
7: można. Oczywiście...
6: No, ale Egipt jest przynajmniej względnie stabilnym miejscem.
7: Tak, bo oczywiście mamy też inne kraje, takie jak na przykład Libia i tak dalej, ale no myślę, że...
6: Czy możemy polecić Libię?
7: Ja na przykład nie zamierzam. Chyba jeżeli nie. Ktoś ma ochotę, to oczywiście. Natomiast ja raczej idę...
6: Powiedzmy, nie są to miejsca na casualowe wypady.
7: Ja osobiście wybieram Hiszpanię. Bo mi wystarczy 4,5 minuty, więc Tarifa brzmi, czyli dla mnie lot do Malagi z Poznania bezpośredni jest. Mam nadzieję, że jeszcze będzie w przyszłym
6: jeszcze
7: roku.
6: Jeszcze będzie, no właśnie.
7: Wynajęcie samochodu i pojechanie sobie na południe aż do Tarify, czyli do miejsca, gdzie będzie trwało to 4,5 minuty, mi wystarcza w zupełności. I tutaj mówimy o 2027 roku, 2 sierpnia.
6: Czyli znowu sierpień, w sumie prawie, że dokładnie rok po tym tegorocznym. I znowu Hiszpania, ciekawe. No dobra, w każdym razie mamy zaćmienia, które mamy szansę. W ogóle 6,5 minuty to już jest tak, w ogóle możemy powiedzieć, że to jest prawie, że ta górna granica, bo na dobrą sprawę z tego, co wiem, to na ten...
7: 9 minut.
6: Właśnie wyliczenia są na najbliższe stulecie chyba takie, że maksymalnie będzie 7,5 minuty.
7: Aha, no to mamy...
6: Więc to jest praktycznie maksimum, jakie jesteśmy w stanie w najbliższym takim dającej się przewidzieć dobrze przyszłości i w takiej, no powiedzmy, że do życia.
7: No i też bliskie fizycznie.
6: No i do tego jeszcze bliskie geograficznie, tak.
7: Przy nas. Dobrze, ale ja tylko pokrótce, czemu ono jest takie długie. Jeszcze trochę o zaćmieniach, Michał. Jeszcze trochę
6: dobra,
7: wytrzymajcie.
6: Dobra,
7: bo
6: chwilę.
7: Wiem, że cię kusi gadanie o gwiazdach
6: o
7: zorze i o innych rzeczach,
6: tak,
7: ale jeszcze pozwól mi trochę o zaćmieniach. Po pierwsze, rozróżniamy dwa typy zaćmienia, czyli mamy obrączkowe i całkowite. Obrączkowego nie widziałam, więc nie wiem do końca, jakie są wrażenia. Z tego, co wiem, są trochę jakby mniej spektakularne gołym okiem niż całkowite. Raczej takie fotograficzne jest to ciekawsze. Tutaj mówimy o sytuacji, w której jakby ten księżyc jest trochę dalej od nas, słońce jest trochę bliżej i po prostu księżyc fizycznie nie zasłania całkowicie słońca i pomimo tego, że on znajduje się centralnie przed tarczą słoneczną, to zostaje jeszcze taka wokół obrączka od słońca. I wydaje mi się, że też fajne, ale no i to za naszego życia jeszcze będzie w Europie, więc może kiedyś, ale...
6: A kiedy?
7: No w Europie, już ci mówię, obrączkowe, znowu Hiszpania.
6: Znowu Hiszpania.
7: To więc to jednak spisek.
6: Ale to w sumie jest spoko, bo w Hiszpanii przynajmniej latem jest duża szansa na ładną pogodę.
7: Ale tutaj mamy styczeń.
6: A, to mamy styczeń.
7: I widzisz, bo no właśnie dlatego mamy styczeń, bo my znajdujemy się w styczniu bliżej słońca. No. Okay, my się znajdujemy w peryhelium wtedy, dlatego jednak pamiętajmy o tym, że...
6: Czyli Słońce jest większe przez to? Wydaje się większe?
7: Tak, a Księżyc jest trochę wtedy, nie wiem w jakiej fazie,
6: no to
7: ale...
6: To też zależy, gdzie Księżyc z kolei jest na swojej orbicie.
7: Tak, no więc pamiętajmy, że orbity, a ja się zajmuję orbitami w mojej pracy, idealna orbita, czyli orbita kołowa, jakby ona istnieje tylko matematycznie, a fizycznie jej nigdy nie widzieliśmy, ponieważ jest bardzo niestabilna. I tak samo jak my jesteśmy na orbicie eliptycznej, czyli lekko wyciągniętym takim kółku, to tak samo Księżyc jest również na orbicie wokół Ziemi też lekko eliptycznej, czyli lekko wyciągniętej. Co oznacza, że czasami znajduje się trochę bliżej nas, czasami trochę dalej i tak samo my od Słońca. I to wpływa bardzo na długość trwania tego zaćmienia.
6: No i na to, jak ono wygląda w ogóle. Czyli czy mamy zaćmienie całkowite, czy obrączkowe?
7: I też drugą rzeczą, która wpływa na długość trwania zaćmienia, to jest na przykład to, jak blisko znajdujemy się równika. Dlatego też ten Egipt jest trochę bliżej równika i dlatego on jest jednak 10 stopni niżej niż Hiszpania i dlatego u niego to zaćmienie będzie trwało trochę dłużej, a w Hiszpanii troszeczkę krócej, to w 2027. Jak znajdujemy się na równiku, to na równiku poruszamy się troszkę szybciej, po prostu fizycznie na Ziemi. W związku z czym gonimy trochę ten cień, który ucieka. I dzięki temu to zaćmienie trwa trochę dłużej. No i więc teraz tak, spójrzmy na mapy, bo można sobie wygooglować bardzo prosto mapy, po prostu wpisujecie Solar Eclipse Map, konkretną datę, znaczy konkretny rok i pokazuję się wam wykresy. Więc w Europie mamy właśnie ten 26 całkowite zaćmienie i ten 27, o którym już wspominałam. Potem ten 28 mamy obrączkowy również Hiszpania. A tak to tych zaćmień jest, one są rozsiane w tym dziesięcioleciu, po świecie. W kolejnym dziesięcioleciu, to jest zaskoczenie, między 30 a 40 jest w ogóle bardzo mało zaćmień. Naprawdę jest ich bardzo mało, są bardzo wąskie. W 39 również trafiają w Europę trafia obrączkowe, a całkowite są po prostu bardzo wąskie pasy i te zaćmienia też są krótsze. Potem między 40 a 50 mamy znowu obrączkowe przechodzące przez Europę, a reszta jest dosyć daleko po prostu takich całkowitych. I w 53 roku znowu mamy obrączkowe, w 59 mamy obrączkowe, a w 53 mamy całkowite, zahaczające mikroskopijnie, minimalnie znowu o południe Hiszpanii. Więc jeszcze jest szansa.
6: Czyli Hiszpanie w przeciągu, jeżeli ktoś się urodził w Hiszpanii mniej więcej wtedy, kiedy my w Polsce, to za czasów swojego życia, jeżeli osiągnie średnią, oczekiwaną długość życia Hiszpana, zobaczy 4 zaćmienia?
7: No jest w stanie, ale to musi się też... To nie jest tak, że to jest cała Hiszpania. To jest
6: oczywiście, dobra.
7: Kawalindek Hiszpanii.
6: Na terytorium swojego kraju jest w stanie zobaczyć 4 czy 5 zaćmień, a Polak...
7: A Polak nie jednego. Znowu Polakowi
6: znowu,
7: zabierają.
6: Znowu.
7: No dobra, lata 60. Mam nadzieję, że jeszcze żyjemy. Nie ma zaćmienia w Europie. Żadnego. Nawet obrączkowego. Lata 70. jest jedno obrączkowe. I uwaga, przechodzi przez Polskę.
6: O.
7: Ach, 75. Michał, damy radę. Będziemy mieli 80 lat.
6: Ile to będzie? 70? Ojej, no.
7: No i dalszych map już nie oglądałam, bo stwierdziłam, że...
6: Szansa jest mała,
7: że dożyjemy. Także
6: no
7: tak naprawdę teraz fajnie pojechać i w przyszłym roku fajnie pojechać. A potem... To jest ciężko. Potem to już jest ogromny wydatek.
6: Do Stanów Zjednoczonych latać i w ogóle.
7: Stanów, do Masakra. Australii. Dajcie Masakra. Spokój.
6: Gdzie tam będziecie latać? Tu sobie po Europie pojeździć.
7: No, Europa. No. Górą.
6: Dobra, to teraz tak. Zaćmienia mamy załatwione. Idziemy dalej. Zorze polarne.
7: Zorze polarne.
6: Czy zorze polarne są super?
7: Zorze polarne są super, ale w mojej opinii nie aż tak super jak całkowite zaćmienia. Chociaż wiem, że w twojej opinii...
6: A nawet taka zorza, która jest taka super naprawdę...
7: Fajnie było. Zaćmienie dla mnie jest top. Top, tak? top.
6: No właśnie dla mnie chyba przez to, że no w sumie zorze widziałem kilka razy jednak, a zaćmienie raz, no to może to zaćmienie rzeczywiście trochę wygrywa, ale taka zorza, jak jest taka naprawdę silna zorza na całym niebie i to całe niebo się rusza, to jest też tak niesamowite.
7: To widzieliśmy też wspólnie, w którym roku? 21? Drugim.
6: Na początku drugiego. No.
7: W 22. I co co widzieliśmy zorze kilka dni, polowaliśmy na nią i jednego dnia była taka, ale bardzo krótko, ale była właśnie ta taka mega intensywna, żeby kolory, ona się zmieniała, po prostu wszyscy za nią mówiliśmy i przez dosłownie kilkanaście sekund.
6: I całe, przez kilkanaście sekund, znaczy całe niebo było zielono-pomarańczowe przez trochę dłużej, przez parę minut.
7: I strzelało takimi wiązkami zielonymi.
6: Ale kilkanaście sekund, tak, były niesamowicie dynamicznie się zmieniało. To dosłownie jakbyśmy byli pod jakąś taką warstwą mgły i ktoś by dmuchnął w tą mgłę kolorami i ona tak, takie fale się rozchodziły. To było zupełnie niesamowite. I dla mnie to było, no... Wtedy, jak to widzieliśmy, to ja powiedziałem, że to jest jak zaćmienie. Ale no może teraz z perspektywy czasu bym powiedział, że to zaćmienie.
7: Ja bym powiedziała, że to, że zorza wygląda spektakularnie na nagraniu, a zaćmienie wygląda spektakularniej na żywo.
6: Ale to w sumie prawda, tak, że zaćmienie robi większe wrażenie na żywo niż na zdjęciach, przynajmniej na większości zdjęć, a zorza częściej robi wrażenie na zdjęciach, tak. Bo większość, no, te osoby z naszych słuchaczy, które fotografują, no, wiedzą, że w szczególności z Polski, zorze polarne, da się zrobić im zdjęcia. Nawet często to są dosyć ładne zdjęcia, ale one rzadko kiedy tak wyglądają na żywo. To znaczy, żeby zorza była widoczna z kolorami i taka mieniąca się tymi kolorami i zmieniająca właśnie w czasie rzeczywistym, no to albo musi być bardzo silna burza geomagnetyczna, czyli jakiś bardzo silny rozbłysk, który trafił idealnie w ziemię, no albo musimy być dalej na północ. Mieliśmy przez ostatnie dwa lata kilka takich sytuacji, że ta zorza była dość mocno widoczna z Polski, więc czasem zdarza się, że nawet nie musimy wyjeżdżać z kraju, żeby tej zorzy doświadczyć, chociaż oczywiście my jesteśmy dalej na północ, tym lepiej. No ale właśnie, to jest trochę konsekwencja tego, że jesteśmy blisko maksimum słonecznego. Czyli, że w tej chwili Słońce stosunkowo często daje takie rozbłyski, które dolatują do Ziemi i robią nam te burze geomagnetyczne dosyć silne. Te, które mieliśmy w tym cyklu, no, jedna z nich była naprawdę bardzo silna, najsilniejsza od... Właściwie dwie były najsilniejsze od naprawdę wielu lat. Więc no właśnie, jesteśmy przy maksimum, no ale z tego maksimum zaczynamy wychodzić. To znaczy teraz jeszcze prawdopodobnie w tym sezonie i pewnie przyszły sezon jeszcze będą dość aktywne, ale no generalnie przez najbliższe lata, no właśnie, no, cykl słoneczny między dwoma maksimami to jest 11 lat około. No więc teraz wychodzimy sobie z tego naszego maksimum, przez rok, dwa będziemy w okolicy maksimum, no to powiedzmy, że później będziemy mieli 5-6 lat takich troszeczkę słabszych, kiedy raczej w Polsce nie ma co za bardzo liczyć na zorze, no i później znowu zaczniemy sobie wracać do tego maksimum, więc no właśnie, jeżeli zorza, no to najbliższy może dwa najbliższe sezony zimowe.
7: No, ale z tą zorzą też trzeba pamiętać, że to nie jest tak jak ze słońcem, zaćmienie słońca, że po prostu jedziesz, masz zaplanowane i oglądasz, bo tam będzie, jedynie co ci chmury mogą przeszkodzić, tak. Tylko tam jest trochę polowanie, tam trzeba jechać, szukać, czekać i tak naprawdę po prostu mieć szczęście.
6: Tak, chociaż trzeba przyznać, że jak się pojedzie w trakcie sezonu właśnie tego maksimum słonecznego, gdzieś tam daleko na okolicy koła podbiegunowego, jeżeli pogodę będziemy mieli cały czas, co absolutnie nie jest oczywiste, no to te zorze zdarzają się
7: dosyć często.
6: Mniejsze czy większe, ale zdarzają się stosunkowo często. Znaczy jak weźmiecie sobie dwa tygodnie urlopu i polecicie na północ Szwecji, celowo mówię, że nie do Norwegii, bo w Norwegii pogoda jest przeważnie dużo gorsza, na północ Szwecji w, powiedzmy, między listopadem a lutym najbliższego roku, znaczy tego roku 26 i najbliższego 27, to szansa, że w przeciągu tych dwóch tygodni zobaczycie zorzę, myślę, że mogę dość uczciwie powiedzieć, że jest duża. Więc zorze też możemy zobaczyć stosunkowo łatwo w najbliższym czasie. No i ze zjawisk astronomicznych ja jeszcze, kończy nam się czas, ale ja jeszcze muszę trzy grosze swoje dorzucić. To znaczy Droga Mleczna. Droga Mleczna, to znaczy jądro Drogi Mlecznej, to jest coś, co z Polski jest widoczne ledwo i jeżeli już, to gdzieś tam w Bieszczadach. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zobaczyć całe jądro Drogi Mlecznej, a moim zdaniem to jest coś niemal równie wartego uwagi, uwagi co zaćmienie i zorza, bo centrum Drogi Mlecznej, gdy jest widoczne bliżej równika, w ładnych warunkach, to jest naprawdę niesamowite i robi ogromne wrażenie.
7: Ja jak widziałam to, zdziwiłam się, że jest tyle gwiazd.
6: No właśnie, a Karolina już wtedy była prawie, że uczciwym astronomem, więc astronom został zaskoczony tym, ile jest gwiazd i tak. Naprawdę to robi piorunujące wrażenie, to jądro jest ogromne, to jest coś, czego się człowiek też nie spodziewa, bo na naszym niebie nie ma za bardzo okazji, żeby doświadczyć tego chociaż częściowo. Gdzieś tam już bliżej Morza Śródziemnego, okej, okay, tak, rzeczywiście, na Krecie już widać całkiem nieźle, no ale jeżeli byśmy chcieli doświadczyć tego tak naprawdę trochę lepiej, no to myślę, że Kanary, wspominaliśmy już też o tym przy okazji innych audycji, ale no Kanary, jeśli chodzi o Europę taką, no nie powiem, że kontynentalną, no bo w sumie Kanary to już jest właściwie Afryka, a nie Europa, ale mimo wszystko połączenia lotnicze z Wyspami Kanaryjskimi są... No jest ich dużo po prostu i one są stosunkowo tanie i ten lot nie jest jeszcze jakoś bardzo dramatycznie długi, bo to jest około 5-6 godzin z Polski. No to właśnie, przy okazji tych lotów to od razu możemy powiedzieć, że od października tego roku, czyli na sezon zimowy, Air Baltic z Poznania otwiera loty na Gran Canaria, więc będzie szansa z Poznania dolecieć sobie bezpośrednio na Wyspy Kanaryjskie. Gran Canaria to nie jest może najlepsze miejsce do obserwacji Drogi Mlecznej. Październik to też nie jest najlepsze miejsce do obserwacji, to nie jest najlepszy czas do obserwacji Drogi Mlecznej, centrum Drogi Mlecznej, ale w tym październiku jeszcze trochę to centrum widać. No i rzeczywiście z tej Gran Canaria, jakbyśmy się tak wybrali na przykład La Palma czy na El Hierro, to tam ten widok jest już naprawdę niesamowity i wtedy całe jądro Drogi Mlecznej mamy nad horyzontem i ono naprawdę robi świetne wrażenie, oczywiście jeżeli nie ma księżyca. No dobra, czyli o zjawiskach kosmicznych zdążyliśmy powiedzieć, o miejscach związanych z astronomią, to chyba zrobimy kolejny odcinek. No dobra, więc tym pozytywnym i lekkim akcentem kończymy, żegnamy się z wami. Dzięki bardzo, że byliście z nami i do usłyszenia.
7: Do usłyszenia.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
8: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
9: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
8: Autopromocja.
10: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
11: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
12: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
11: Ławka. Ziomalski Dom Kultury. Sobota, godzina 19:00. Wpadnij do nas na aferową ławkę.
13: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
14: Bo to normalne o tej porze. Raz lepiej, raz gorzej.
8: Autopromocja.
15: Radio Afera 98,6 MHz.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Platforma OnlyFans powstała z inicjatywy Timothy'ego Stokely, który uruchomił ją w 2016 roku. Początkowym założeniem było stworzenie przestrzeni umożliwiającej twórcom internetowym zarabianie na publikowanych przez nich treściach niezależnie od tematyki. Intencją było przede wszystkim oddanie twórcom kontroli nad wyceną własnych materiałów obejmujących różne obszary, takie jak kulinaria, nauka, sport czy podróże. Dziś wspomniana platforma jest kojarzona głównie z jednym, ponieważ z czasem została zdominowana przez treści o charakterze pornograficznym. Dzisiaj sobie przeanalizujemy to zjawisko przy mikrofonach Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia, specjalizująca się w seksuologii oraz...
3: Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna. Pornografia. Dzisiaj o pornografii, ale też o możliwości rozprzestrzeniania i korzystania z niej.
2: I innej, bardziej twórczej formie.
3: Bardziej twórczej, powiadasz. No, też takiej in person, bardzo spersonalizowanej, jeśli chodzi o nasze potrzeby. Z drugim człowiekiem. Zazwyczaj na OnlyFans. Może zacznijmy od tego, czym jest ta pornografia, nie? Bo za pornografię właściwie czasami można się tak zastanowić, gdzie jest granica między porno a erotyką.
2: No właśnie.
3: Gdzie tą granicę postawić i co już pornografią jest, a co nie jest. I ogólnie jest tak, że za pornografię można rozumieć wszelkie wytwory koncentrujące się na eksponowaniu aktywności seksualnej lub strefy genitalnej, które, bo tu uwaga, no strefa genitalna jest też eksponowana w różnych podręcznikach, ale które powstają z zamiarem wywołania podniecenia seksualnego u odbiorcy, czyli głównym celem pornografii jest wywołanie podniecenia seksualnego u odbiorcy. No i takie już wspomniałyśmy kiedyś w naszej audycji, że taki największy pik w dziejach ludzkości, który udało nam się odnotować, jeśli chodzi o popularność pornografii i platform do tego przeznaczonych, no to był okres pandemii. Szacuje się wtedy, że nie wiem, 19% ta pornografia, czy korzystanie z materiałów pornograficznych wzrosło. A jeśli chodzi o OnlyFans, to w ciągu jednego tygodnia odnotowano 22-procentowy wzrost liczby godzin streamingu.
2: No i z czego to wynika? Jak do tego doszło? Na pewno ograniczenia tych kontaktów społecznych spłynęły. Wpłynęły również na pracowników, na osoby pracujące seksualnie, no nie?
3: Tak, czyli mamy osoby pracujące seksualnie, które mogły się przenieść do internetu i użycie tych platform wzrosło. Mamy osoby, które były samotne, czyli nie były w relacjach partnerskich i użycie pornografii wzrosło u nich, ale mamy też osoby, które były w związkach. I spadek aktywności seksualnej w związkach spadał, a wzrastała masturbacja i użycie pornografii.
2: No właśnie, to ciekawe, no bo ludzie, można by założyć, że ludzie byli więcej czasu razem, byli zamknięci ze sobą na jednej przestrzeni, więc tych okazji do tej bliskości mogłoby być więcej, a tutaj się okazuje, że w 2021 jeszcze rok po zakończeniu, tak, bo pandemia się skończyła w 2020, no ta aktywność autoerotyczna nadal dominowała nad współżyciem, a to zainteresowanie pornografią utrzymywało się na tym wysokim poziomie z czasów pandemicznych. No i to w efekcie też w 2020 roku gdzieś tam zaczęło przechodzić w częstsze przypadki uzależnienia od tego typu treści u niektórych ludzi, no co wiązano właśnie z tą nadmierną ekspozycją, na te materiały w trakcie pandemii. Także no... Taki ciekawy wpływ miało to, no.
3: Takie pokłosie izolacji.
2: Tak, tak.
3: No dobra, to wróćmy do tej platformy, która jest najbardziej popularna. Ona tam chyba zrzesza, nie, w 2023 wydaje mi się, że było 170 milionów użytkowników. OnlyFansa.
2: Tej platformy.
3: Tej platformy. No i ogólnie jest tak, że pewnie spora część naszych słuchaczy korzysta z tej platformy, więc wie mniej więcej, jak ona wygląda, ale to może tak przytoczmy tym, którzy nie korzystają.
4: No właśnie, bo pewnie niektóre osoby jak kojarzą OnlyFans tylko właśnie już z tą pornografią, no to można sobie wyobrazić, że to jest coś takiego jak słynne serwisy żółto-czarny na przykład, tak?
3: Pornograficzne, tak,
4: że wchodzisz i od razu tam po prostu widać, tak? Do jakiego miejsca trafiłaś. A tutaj interfejs platformy przypomina raczej klasyczny portal społecznościowy, taki właśnie umożliwiający publikowanie i przeglądanie sobie treści. No i chociaż nie wszystkie materiały tam mają charakter seksualny, no to dostęp do tych treści jest bardzo łatwy, no i w sumie informacja o ich obecności nie jest zdaniem wielu osób wystarczająco wyeksponowana, czyli gdzieś tam to stwarza zagrożenie, że niechcący trafimy w ogóle, możemy dostać na twarz nagle coś takiego.
3: Jak przeklikamy dalej.
4: Tak, chociaż nie, bo musimy zapłacić.
3: No właśnie, to jednak to nie jest za darmo.
4: Tak, to nie jest tak, że możesz, że wchodzicie i od razu można kliknąć w cokolwiek. No jednak, jednak trzeba właśnie, jest ta forma takiej ekskluzywności w tym. Ale no na pewno zdjęcia profilowe, tak, już mogą być bardzo sugerujące.
3: No i oprócz tego, że trzeba zapłacić, trzeba też kliknąć takie warunki umowy. I ta płatność też jest zabezpieczona tym, że się podaje swoje dane karty, więc to jest też taka weryfikacja, aby osoby, które są niepełnoletnie, nie mogły z tego korzystać, nie? No że właśnie, się podaje swoje dane tożsamościowe.
4: Właśnie tutaj na plus, bo jeśli dobrze pamiętam, to jakiś brytyjski organ, agencja dokładnie to przeanalizowali i wyszło, że w przeciwieństwie do niektórych serwisów pornograficznych, OnlyFans faktycznie stosuje najbardziej zaawansowane metody weryfikacji wieku użytkowników. Tutaj mam nawet zapisane, że brytyjski regulator Ofcom potwierdził skuteczność tych mechanizmów w ochronie osób niepełnoletnich. Także tutaj akurat na plus.
3: No tak, no i oprócz tej weryfikacji wieku i no właśnie kwestii płatności, no to ten kontrakt pomiędzy fanem a twórcą określa też pewne takie strony, te kluczowe definicje tam są i na co się, na jakie warunki się umawiamy.
4: Mhm. Także no tutaj na pewno to, co odróżnia może na tle innych serwisów, to, że odbiorca i nadawca wchodzą taką relację nierówną na pewno, nie? I no i właśnie jest ten wyraźny podział, tak? Bo ta umowa definiuje, że mamy twórcę i mamy fana. Więc stają się oni w pewien sposób od siebie jakoś tam zależni, mogą się stać. No właśnie. Jakie motywacje mogą w ogóle mieć twórcy i odbiorcy udający się na tę platformę?
3: No zarobkowa.
4: No tak.
3: Ja potrzebuję kasy. Zresztą w pandemii też to był jeden z czynników, dlaczego tam przybyło twórców.
4: No właśnie, o tym sobie jeszcze nie powiedziałyśmy, bo ja tak zboczyłam z tematu, ale tak, po pierwsze, co ciekawe, paradoksalnie ta izolacja wpłynęła na to, że więcej, znaczy to zamknięcie w domach, że więcej osób zaczęło tam wchodzić, ale też, no właśnie, osoby, które wcześniej pracowały seksualnie, straciły

0: możliwość zarobku, a inne osoby, które też w wyniku pandemii i lockdownu straciły możliwość zarobku, nawet niezwiązanego z tą branżą, no szukały alternatyw. Nie?
1: Zgadza się.
0: I okazało się, że to może być stosunkowo łatwa droga, łatwy sposób.
1: To jest no, takie założenie, że łatwy, ale nie zawsze to łatwy sposób jest, wiadomo, nie?
0: No,
1: czyli mamy tą perspektywę zarobkową, która jest istotna. Na pewno jest też takie rosnące przyzwolenie na taką formę zarobkową, ale też ci twórcy deklarują, że mają jakąś taką swoją potrzebę ekspresji seksualnej i potrzebują się gdzieś tam wyrażać seksualnie. I to jest platforma, która przyzwala na taki nieoceniający, ekspresyjny sposób przedstawiać swoją seksualność. No i tyle, nie? No.
0: Nawet część osób łączy to z takim aktywizmem, nie? Że to daje jakąś wolność, ale też promuje taką wolność seksualną właśnie i normalizuje pewne rzeczy. Także dla niektórych osób to też ma takie emancypacyjne wręcz znaczenie.
1: Mm-hmm. Zgadza się. Z kolei były takie badania w Kalifornii na uniwersytecie i tam badano, jak OnlyFans wpływa na indywidualne uczenie się o seksualności i na życie seksualne. I przebadano 425 użytkowników OnlyFans. Średnia wieku była 37 lat. Ponad 80% były to osoby zidentyfikowane heteroseksualnie. No i tak, no i te wnioski, jakie z tego takie trochę, no możecie się domyślić, oczywiste, że w części ilościowej badania tego wieku, czyli wiek, okazał się ważnym czynnikiem prognozującym stopień, w jakim uczestnicy dowiedzieli się czegoś nowego o seksie. Czyli no im młodsza była osoba, która korzystała z OnlyFans, tym więcej twierdziła, że się dowiedziała o seksie, ale to może być związane z tym, że po prostu jeszcze tej wiedzy nie miała. Mhm. I OnlyFans, tak jak wcześniej pornografia była głównym źródłem wiedzy o seksie, tak OnlyFans zaczęło być tym głównym źródłem wiedzy o seksie. Z kolei w takiej części jakościowej badania badacze wyodrębnili wątki z otwartymi takimi pytaniami i należało na nie odpowiedzieć. I padały takie pytania. Czego nowego nauczyłeś się dzięki korzystaniu z OnlyFans w zakresie praktyk seksualnych, związków, komunikacji, siebie, swoich preferencji osobistych lub zdrowia seksualnego? No i tutaj wyszczególniono takie rzeczy jak no właśnie ta poprawa wiedzy seksualnej i użytkownicy mówili, że dowiedzieli się na przykład, jak wytrzymać dłużej podczas stosunku, jak się podniecić, jak używać prezerwatywy, czyli nawet taka podstawowa wiedza, jak tą prezerwatywę nałożyć, ale też zdobywali różne takie nowości, po które sami nie wiedzieliby, jak sięgnąć. No i osoba, która była tym twórcą, pokazywała różne nowe rzeczy. Użytkownicy też twierdzili, że OnlyFans, uwaga, poprawiło ich relacje. No tutaj bym miała pewną zagwozdkę seksualną. Tak.
0: Ale z ich, aha, że korzystanie z OnlyFans,
1: poprawa wiedzy seksualnej korzystnie wpłynęła na realizowanie różnych potrzeb seksualnych w relacji z partnerem, partnerką, na stawianie granic, na mówienie o swoich potrzebach, na rozumienie potrzeb partnera, partnerki. No, ale oczywiście tam badacze tego zjawiska też nakreślili, że jest też spora część osób, która niestety korzystanie z OnlyFans wpłynęło negatywnie na ich relacje. No i o tym też mówiłyśmy a propos pandemii, że przerzucenie się na różne streamingi i platformy erotyczne wcale nie spowodowały, czy pornograficzne, że jakość życia seksualnego w parach rosła. No ale tutaj mamy jeszcze zjawisko ogólnie relacji, nie? I par, bo w pandemii też się okazało, że wiele relacji nie była relacjami intymnymi, tak jakbyśmy myśleli o relacji. Przetrwały te relacje, które były zbudowane na intymności. No dobra, ale jeszcze dokończę, Klaudia.
0: No, bo jeszcze właśnie tutaj mi jedna myśl przyszła do głowy,
1: no,
0: jak ty o tym mówiłaś.
1: To ja wrócę.
0: No bo to upatruję w tym pewien potencjał, bo tak sobie pomyślałam, że w niektórych krajach już funkcjonuje taki zawód jak asystent seksualny.
1: Zgadza się.
0: To są osoby,
1: Wielka Brytania,
0: które,
1: Czechy.
0: Tak, które właśnie są takimi osobistymi asystentami chyba głównie osób z niepełnosprawnościami, które edukują ich seksualnie, pomagają w masturbacji czasami, jeżeli to jest niemożliwe. To jest kontrowersyjne dla wielu osób oczywiście i u nas w Polsce wzbudza jeszcze dużo właśnie dyskusji, ale no, tak sobie pomyślałam, że faktycznie to też OnlyFans może być źródłem, nie? To niekoniecznie musi służyć podniecaniu się, tylko jeżeli ktoś chce zdobyć wiedzę, ale pozostać jednocześnie takim anonimowym, powiedzmy.
1: Czuć się bezpiecznie w tym zdobywaniu wiedzy, nie? Że
0: tak.
1: To jest to osoba, która wie, ona po to tam jest, żeby mówić o seksie, pokazywać różne rzeczy.
0: Tak.
1: To tak rzeczywiście dla tych młodszych osób, zwłaszcza jeśli dołożymy na to, wiesz, taką kulturowo-społeczną kalkę wstydu.
0: Mhm.
1: I jak tu inaczej sięgać po tą wiedzę seksualną, nie? Poza tym, wiesz, to naprawdę inaczej się uczymy przez doświadczenie, a inaczej przez czytanie. Jak czytać o seksie, nie?
0: No.
1: Znaczy, jakby samo czytanie o seksie jakby powoduje, że czujesz się w tym pewniej? No nie, dopiero doświadczenie powoduje, że masz większą pewność siebie. No i okazało się, wracając do tego badania, że użytkownicy również mówili o poprawie wizerunku ciała i samoakceptacji. Czyli korzystanie z tej platformy dało im większą pewność siebie co do tego, że ich ciało jest w porządku, że jest okej. Też z raportu twórczyń OnlyFans wynika, że część z nich wcześniej nie myślała, że ich ciało jest aż tak okej, ale jak zaczęła zaglądać na OnlyFans, okazało się, że tam można znaleźć każde ciało i że to jest w porządku.
0: Tak. No ale no, z serwisami pornograficznymi też już na szczęście to się zmienia.
1: Zgadza
0: nie?
1: się, tak, tak.
0: Że to już nie jest jeden taki wzorzec
1: kanon.
0: Jakiś, tak, kanon, tylko faktycznie jest cały przekrój, co też pokazuje, jak różnorodne są preferencje.
1: No, to był ten taki pozytywny aspekt. Oczywiście, ponieważ te badania są deklaratywne i to nigdy nie wiemy dokładnie,
0: no, tak.
1: jak to jest.
0: To jest nowe zjawisko,
1: prawda?
0: Też,
1: to jest
0: nie?
1: Więc nowe zjawisko. I czasami nam się też wydaje, że coś ma na nas pozytywny wpływ, ale w dłuższej perspektywie okazuje się, że nie do końca. Także opowiadamy wam o tym, abyście wiedzieli, jak jest, ale zawsze należy mieć pewien dystans do danych, które
0: no właśnie. I cały czas rozmawiamy w sumie o korzyściach.
1: No to dobra,
0: żeby nie wyszło, że
1: na niekorzyści.
0: Że promujemy tylko i tutaj zachęcamy, ale chcemy no, obejrzeć to zjawisko z różnych stron. Ale no, oczywiście są też potencjalne zagrożenia dla użytkowników i zarówno twórców, jak i fanów. No i to, co wcześniej zaczęłam mówić, że ta relacja, że w wyniku tej umowy, tak, która definiuje oczywiście rolę, no to ta relacja między twórcą a fanem ma charakter asymetryczny zdecydowanie. I z jednej strony twórca posiada większą kontrolę i decyzyjność, a fan ogranicza się do wyboru treści lub składania zamówień.
1: Ale właśnie, no, ogranicza się do wyboru treści i składania zamówień.
0: Mm-hmm.
1: I tutaj, jeśli twórca bardzo potrzebuje kasy i chce utrzymać swojego fana, to
0: tak.
1: on spełnia te zamówienia. Te zamówienia
0: no,
1: mogą być bardzo różne i bardzo dziwne.
0: Tak, no i tak. I w ten sposób w pewnym sensie fan uzależnia się od twórcy, jeżeli to jest na przykład jedyny dla niego sposób możliwości realizacji tych specyficznych bardzo preferencji. No ale twórca, jeśli zarabia na tym, no to w wymiarze finansowym też wchodzi w jakąś zależność. Także...
1: Tak, i też czasami się przenosi na jakąś inną formę kontaktu czy platform, żeby nawiązywać kontakt poza sesjami na OnlyFans z swoim fanem, aby utrzymać go w relacji, aby zamawiał więcej, nie? I te treści, które potrafią wysyłać twórczynie, one są bardzo takie angażujące emocjonalnie też, bo na przykład jest: cześć kotku, tęsknię za tobą, co u ciebie?
0: No właśnie.
1: Co dzisiaj robisz?
0: No więc właśnie. No
1: I dlatego tu właśnie to jest to ryzyko, o którym Klaudia mówisz, nie? Że ta zależność emocjonalna się może pojawić.
0: Tak, tak. I może wytwarzać tutaj się taka iluzja bliskości i relacji emocjonalnej, tak? No może się zacierać ta granica. Czy to jest jeszcze usługa, czy, no ale jeżeli ktoś świadczy,

0: No tutaj myślę sobie też o tym, że możliwość otrzymywania tych spersonalizowanych treści może prowadzić do takiego błędnego przekonania o wyjątkowości tej więzi.
1: Zgadza się. O wyjątkowości. Ale też, wiesz, do takiego utrzymania przekonania, że mogę sobie zażyczyć wszystko i później przełożenia tego na relacje w życiu.
0: No właśnie. I na granice też, nie?
1: Na granice, tak. No trudno później byłoby znaleźć partnerkę, która by zaspokoiła aż tak taki rodzaj.
0: I gdzie to będzie takie skoncentrowane też na tobie, tak? Bo tutaj ty jesteś nastawiony jako użytkownik na branie i to ty jesteś w centrum i tam możesz się przyzwyczaić, że ta druga osoba będzie w stanie przekraczać swoje granice dla ciebie, bo ma inne motywacje niż osoba, z którą tworzymy relację taką romantyczną, tak? Czy chociażby seksualną, ale nie taką usługową, tak?
1: Ponadto jeszcze są te zagrożenia z chomikowaniem danych, nie?
0: Cyberbezpieczeństwo.
1: Tak, przekraczanie granic to jeszcze z tym, że jednak osoby zbierają te materiały, jak dostają prywatne treści, to mogą je ściągnąć przecież, mogą je zgrać sobie, mogą wykorzystać później. Zdarza się też stalking, mimo to, że się jest na OnlyFans anonimowym, mimo to, że lokalizacja nie jest wskazana, to zdarza się tak, że osoby starają się dotrzeć do tej swojej wybranki.
0: No i mamy też takie zjawisko doxingu, czyli że niektóre osoby mogą celowo gromadzić dane na temat na przykład takiego twórcy, twórczyni w celu przyszłego ich zastraszania, zniesławienia czy szantażu. Więc tutaj na twórcach spoczywa duża presja, ciąży duża presja, czy to dotycząca właśnie bezpieczeństwa, ale też ta presja, o której chyba wcześniej ty wspomniałaś, żeby jednak utrzymać zainteresowanie tych odbiorców, nie? I utrzymać swoje grono klientów.
1: Swoje grono klientów i stałe źródło dochodu. Tych zagrożeń myślę, że jest sporo i jakby je tak przekalkulować z korzyściami, chyba więcej zagrożeń niż korzyści, co?
0: Myślę, że to

0: fanów sobie zgromadzi, no bo wyobrażam sobie, że dobór, jakiś taki rozsądny, dbanie o swoje granice w tym wszystkim, no ma szansę być jakoś, zminimalizować ryzyko, no ale to ryzyko zawsze będzie. Nie?
1: No i z drugiej strony zagrożenia dla użytkownika, czyli użytkownik być może nie jest w stanie przewidzieć na początku, jak bardzo może być to wciągające. No, jeśli platforma jest po to, żeby dawać przyjemność, no i wiemy, że przyjemność potrafi nas wciągnąć bardzo, to może się skończyć dla nas dużą potrzebą korzystania z tej platformy. No to też się wiąże z wydatkiem po prostu.
0: Tak,
1: z pieniędzy.
0: Tak. Ale jest to na pewno ciekawe zjawisko. No ciężko tu wyciągać jakieś wnioski, no bo to dopiero obserwujemy, w którą stronę to pójdzie, jak to będzie, jakie właśnie mogą być korzyści, jakie koszty. No ale na pewno jeszcze tak kulturowo, nie? Tutaj to ma to badacze, niektórzy mówią, że mamy teraz zjawisko takiej wirtualizacji cielesności, to prowadzi do uprzedmiotowienia seksu i ciała, no i że jest taka pornifikacja kultury, nie? Że ta pornografia, te usługi seksualne jakoś tak się zacierają z mainstreamem, z przestrzenią publiczną. Także także no obserwujemy sobie, w którą stronę to pójdzie.
1: No ta pornifikacja kultury to ma dużo zagrożeń, dlatego że że buduje ci się taki konstrukt świata i przyzwolenia na to, że to tak może wyglądać i przyzwolenia znowu na kolejne przekraczanie granic, a dalej uprzedmiotawianie też swojego ciała. Jak zaczynamy je uprzedmiotawiać, to no, też gubimy czucie z nim, nie? Nie czujemy, gdzie są nasze granice. Nadużywamy swoje ciało. No ale tu znowu kłania się edukacja seksualna,

0: sobą uwrażliwić. Jeszcze w samym zagrożeniach takich cyber, no to dużym zagrożeniem obecnie jest po prostu spędzanie sporo czasu na grach, gdzie można z różnymi osobami w czasie realnym grać. I to jest bardzo duża dla sprawców przemocy seksualnej. Bardzo duża studnia jest na, gdzie można złowić i poprzekraczać granice kogoś, nie? Złowić osobę na...
1: Tak, także mimo pozornego bezpieczeństwa wynikającego z braku kontaktu fizycznego, no twórcy i twórcy, i fani nadal mogą w tej przestrzeni doświadczyć przemocy psychicznej, a nawet seksualnej. Dlatego właśnie niezwykle istotne jest, aby obie strony świadomie dbały o swoje bezpieczeństwo.
0: Zgadza się. Dzięki wam dzisiaj za odsłuch przy mikrofonach, jak zawsze, Paulina
1: i Klaudia.
0: Dzięki, pa.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.00.

0: Cześć, nazywam się Martyna Faustyna-Zachorska i jestem autorką książki Żeńska końcówka języka.
1: Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co w różnych sytuacjach należy robić. Na przykład, kiedy w studiu przed mikrofonem pojawiają się osoby, zawsze pytam je, jak chcą być przedstawione. I niektóre panie chcą być przedstawiane jako profesorowie, inne jako profesorki. Staram się uszanować wolę i zastanawiam się, jak to wygląda z strony językowej, czy ciebie, fachowca.
0: Wiesz co, myślę, że jedyną radą, którą mogłabym ci dać, to słuchanie drugiego człowieka i dostosowanie się do tego, co on mówi. Jeżeli ta osoba wyraża chęć bycia określaną jako profesorka, to należy tak ją określać, a jeżeli woli formę profesor, pani profesor, to też jest to jak najbardziej poprawna forma. To jest tak jak z imionami, nazwiskami. Kuba Wojewódzki mówi o sobie Kuba, ale już wielu innych Jakubów, znanych Jakubów mówi o sobie Per Jakub i chce, żeby mówić do nich Per Jakub. Raczej wydałoby się nam nienaturalne mówić o Kubie Wojewódzkim Per Jakub Wojewódzki. I wszyscy do tego przywykliśmy. I podobnie jest z feminatywami. To są zarówno pani profesor, jak i profesorka są poprawnymi formami i to do nas, użytkowniczek, użytkowników, należy wybór.
1: Czyli nie ma jednoznacznego nakazu językowego w tym momencie używania takiej czy innej formy, a forma pozostaje całkowicie do wyboru jakby użytkowników.
0: Tak, oczywiście. To jest wybór. Pamiętajmy, że w języku nie ma czegoś takiego jak narzucanie. Wiele osób zarzuca osobom edukującym o języku polskim, że narzucają pewne formy. I bardzo często jako popularyzatorka wiedzy o języku spotykam się z tymi zarzutami, jakobym narzucała ludziom używanie feminatywów.
1: A nie narzucasz?
0: Nie narzucam, ponieważ w każdym wywiadzie, zarówno i w wywiadach, i w książce mówię o tym, że jest to wybór. Ponieważ tak naprawdę w języku niczego nie można nikomu narzucić, bo język to jest takie narzędzie, które kształtują użytkownicy i użytkowniczki. I to my mamy wpływ na to, jak mówimy, co mówimy, jak brzmimy.
1: Tak, ale mogę powiedzieć, włączam i w tym momencie ci się zrobi gorąco.
0: Oczywiście, możesz powiedzieć włączam jak najbardziej, bo jakby wiesz, to pokazuje to, że w języku nikomu nie można nic, nie da się narzucić. Bo gdyby tak było, gdyby można było w języku cokolwiek użytkownikom narzucić, to byłoby super z perspektywy polonistów i polonistek, bo na maturze z polskiego wszyscy by mieli 100%. Bo skoro tak łatwo jest narzucać komuś coś, używanie języka w określony sposób, no to przecież to jest bardzo proste uczyć polskiego. Same piątki będą. Nie jest, no właśnie, więc jednak z tym narzucaniem to nie do końca tak jest, jak chcieliby niektórzy. Niektóre osoby, które twierdzą, że poprzez edukację ja narzucam używanie feminatywów. Podczas gdy ja cały czas mówię o wyborze.
1: O co w takim razie chodzi i o co tyle emocji z feminatywami?
0: Chciałabym wierzyć, że wiele osób, które deklarują się jako przeciwnicy i przeciwniczki feminatywów, po prostu nie mają złej woli, ale są nieosłuchane z tymi formami. Chciałabym w to wierzyć, że tak jest w przypadku większości tych osób. Natomiast jest pewna grupa osób, nieduża, aczkolwiek bardzo głośna, która bardzo intensywnie działa na rzecz szkalowania feminatywów. Zauważam to bardzo często, kiedy w przestrzeni internetowej pojawi się artykuł, którego autor bądź autorka w tytule użyli feminatywów, na przykład
1: gościni w audycji.
0: Gościni na przykład, albo psycholożka, to natychmiast pod tym artykułem pojawia się 150 komentarzy, które nie odnoszą się zupełnie do wartości merytorycznej tego artykułu, tylko do użycia feminatywu. I tam się pojawiają takie komentarze jak psycholożka, to nie czytam. Psycholożka, od razu wiadomo, że jakaś zwariowana baba użyje tutaj bardziej odpowiedniego na antenę określenia, bo oczywiście tam pojawiają się wulgaryzmy bardzo często, co mnie zastanawia, że po prostu osoby zatroskane tak o język i o poprawną polszczyznę.
1: Nagle tak, te bariery znikają.
0: Nagle te bariery znikają. Też te osoby bardzo często mówią, że to tylko język, po co kruszyć kopię o to, podczas gdy same pomstują na feminatywy. Skoro to jest tylko język, to po co się tak burzyć? Przecież to jest tylko język.
1: Jesteśmy aż tak konserwatywnie myślącym społeczeństwem?
0: To nie jest kwestia językowa, ponieważ jak zauważa słusznie Rada Języka Polskiego w swoim oświadczeniu z 2019 roku, feminatywy, jeśli chodzi o argumenty językoznawcze, one są bardzo łatwe do obalenia, bo te wszystkie argumenty typu tego się nie da wymówić, albo pilotka to czapka, a adwokatka to ciastko, czy że one brzmią jak zdrobnienia, to wszystko jest łatwe do obalenia. Ale problem leży w nas, jest to kwestia psychologiczna, czy też socjologiczna, bo dużo osób nie chce określać, dużo kobiet nie chce określać się żeńskimi formami, ponieważ forma męska przydaje prestiżu.
1: Nadal.
0: Nadal. I ja lubię często mówić o tym, że nakładamy językowy garnitur na siebie, bo wciąż ta forma męska kojarzy się z prestiżem, z większymi kompetencjami, z większymi zarobkami, po prostu dodaje powagi.
1: Jak sama mówisz o sobie? Naukowczyni?
0: Tak, tak, tak, tak. Ja używam form żeńskich, chociaż też przez długi czas one mi nie brzmiały, bo nawet kiedyś się śmiałam z formy tłumaczka, ale to przyszło z czasem. Po prostu zaczęłam się zajmować tym tematem po prostu od strony badawczej. Czytałam źródła historyczne, widziałam, że to nie jest tak, że to są formy nowe. Przekonałam się, że one mają umocowanie w tradycji, że po prostu wynikają ze struktury naszego języka, który jest językiem fleksyjnym, po prostu rodzaje w nim występują, rzeczowniki mają rodzaje. Więc dlaczego by nie podążać za logiką i zresztą ja zawsze mówię słuchaczom i słuchaczkom, też w książce o tym piszę. Wyobraź sobie, że prowadzisz zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców i właśnie masz lekcję z Hiszpanem, w którego języku ojczystym feminatywy są czymś naturalnym. Nie ma w związku z nimi zanadto kontrowersji. No i właśnie omawiacie nazwy zawodów i jak mówię, tłumaczysz, że po polsku mówi się fryzjerka czy kelnerka, ale już pani adwokat czy pani doktor. To pokazuje tylko to, że to są kwestie niejęzykoznawcze.
1: Zwyczajowe.
0: A tak, zwyczajowe, socjologiczne. Bo to jakby, jak spojrzymy na te zawody, których żeńskie odpowiedniki
1: nie brzmią
0: wielu osobom, to najczęściej są albo zawody prestiżowe, albo wysokopłatne, albo zdominowane przez mężczyzn.
1: Na przykład kapitan.
0: Na przykład kapitan, to są w ogóle stopnie, nie? Więc tutaj też stopnie nie mają też odpowiedników, lub też, znaczy mają, ale te odpowiedniki nie są często używane, tak jak na przykład doktorka, doktor, doktorka. Jednak ta forma doktorka jest bardzo często odbierana jako ośmieszająca, czy jako zdrobniała. Bo ten sufiks K, czyli ta końcówka K, choć jest wielofunkcyjny, to dla wielu osób kojarzy się ze zdrobnieniem. To są zawody prestiżowe, jak adwokat, czy specjalizacje lekarskie, czy zawody zdominowane przez mężczyzn, jak pilot albo inżynier.

0: zawody, których przedstawicieli i przedstawicielki określamy w formie żeńskiej, najczęściej są albo zdominowane przez kobiety, albo niskopłatne, albo mało prestiżowe.
1: Właśnie zastanawiałem się, czy w związku z tym, ponieważ język jest też narzędziem, jak sama powiedziałaś, czy nie może on posłużyć do tego, żeby zamieszać w społeczeństwie, po to, żeby spowodować, żeby zawody, w których kobiety wchodziły może kiedyś niechętnie, albo też nie było przyzwolenia społecznego ze strony męskiej części społeczności, żeby spowodować, że kobiety będą pracowały w tych zawodach, wybierały je częściej. Ale chyba nie jesteś zwolenniczką operowania językiem jak skalpelem.
0: Wiesz co, ja jestem sceptyczna co do tej tezy, że jeżeli będziemy używać feminatywów wszędzie, to więcej kobiet będzie chciało robić karierę w danych zawodach, bo aż tak myślę, język nie determinuje naszego działania, choć ma ogromny wpływ, bo my myślimy językiem, my nie myślimy abstrakcyjnie, my myślimy obrazami bądź językiem. Natomiast na pewno język ma ogromny wpływ na dzieci. I używając feminatywów, pokazując przykłady różnych naukowczyń, czy pisarek, malarek, astronautek, kobiet, które wykonują zawody, które były w przeszłości uznawane za domenę mężczyzn, bo nawet literatura przecież, wielka literatura uznawana była przez wieki za domenę mężczyzn. Nawet dziś kobiety piszące bardzo często deprecjonuje się i mówi się o ich twórczości literatura kobieca.
1: Jesteśmy na festiwalu w Wiśle. Mam wrażenie, że publiczność nie podchodzi tak do tego tematu.
0: Tak, myślę, że publiczność tak nie podchodzi. Mam nadzieję, że to się zmienia. Aczkolwiek ta nazwa literatura kobieca wciąż funkcjonuje, co jest zadziwiające, bo wielu twórców tejże literatury, bo literatura kobieca to najczęściej jest literatura tak zwanych niskich lotów, tak zwanych. Literatura przynależąca do gatunku romansu na przykład, napisana specyficznym językiem. Bardzo wielu twórców tego gatunku to mężczyźni. I czy ich twórczość nazywamy literaturą kobiecą? Nazywamy, aczkolwiek jest to dziwne, a z kolei jest wiele kobiet, które nie tworzą literatury kobiecej przecież i tworzą literaturę. Przecież nikt nie mówi, że Olga Tokarczuk tworzy literaturę kobiecą, byłoby to absurdalne. Czy nawet pisarki, autorki kryminałów, Katarzyna Bonda chociażby, przecież nikt nie mówi, że ona pisze literaturę kobiecą. Jednak ta literatura kobieca, a literatura to są dwa różne światy i to też pokazuje, jaką moc ma język. Jak słyszysz literatura kobieca, to wyobrażasz sobie chyba pewien koncept konkretnego gatunku, konkretny gatunek.
1: Właściwie przyznaję się, że nie do końca, dlatego że nie bardzo też wiem, czym jest literatura młodzieżowa. Wydaje mi się, że każdy z nas w różnych okresach swojego życia ma różne zapotrzebowania. Na przykład człowiek, który ma lat 80, może chcieć chwycić za książkę, którą czytał mając 7 lat i nie ma w tym nic złego.
0: Oczywiście, oczywiście. Myślę, że my jako ludzie lubimy strasznie te etykietki, lubimy kategoryzować rzeczy. Określenie literatura młodzieżowa to wiąże się też z tematyką, no bo literatura młodzieżowa to są książki, które poruszają tematy ważne dla osób w wieku nastoletnim. Pierwsze miłości, rozstania, złamane serca. To są sprawy, o których może niekoniecznie chcą czytać osoby w wieku dojrzalszym, ale młodzież bardzo chętnie sięga po takie książki, ponieważ one w nich rezonują. One dostarczają im przeżyć podobnych do tych, które wydarzają się w ich życiu. Więc to z tego wynika, myślę, ta etykietka literatura młodzieżowa, ale oczywiście wiele osób dorosłych czyta literaturę młodzieżową. Dzisiaj wydaje się tak wiele świetnych powieści młodzieżowych, że jak najbardziej można, pewnie nawet 80-letnia osoba może korzystać, czytać. Mój kolega tłumaczy świetne książki dla młodzieży w wydawnictwie poznańskim. I myślę, że to jest tak dobrze napisane, że każdy tam znajdzie coś dla siebie. Ale zauważ, że jest młodzieżowa literatura, literatura kobieca, a męskiej nie ma, bo jest literatura, która opowiada ogólnie o człowieku, prawda? O doświadczeniach uniwersalnych.
1: Czyli puentując, uważasz, że język jest narzędziem, ale nie aż tak silnym, żeby zmienić w krótkim czasie społeczeństwo.
0: Tak, myślę, że jest narzędziem do zmiany społeczeństwa, ale myślę, że nie aż tak do aż tak głębokiej zmiany, jeśli nie pociągnęłoby to za sobą innych działań. Bo sam język na niewiele nam się zda, jeśli na przykład nie będziemy pokazywać przykładów znanych naukowczyń, czy zapraszać do mediów ekspertek z różnych dziedzin, od biologii po literaturę właśnie na przykład. A myślę, że tutaj w literaturze to jednak spotyka się ekspertki. Zresztą coraz częściej media zapraszają kobiety. Było wstało kilka już takich inicjatyw bez ekspertek. To jest wina obu stron, bo i dziennikarze częściej kierują się do mężczyzn i kobiety często nie chcą występować, bo uważają, że nie są kompetentne. Mężczyzna rzadziej zastanowi się nad tym, że nie jest kompetentny do tego, żeby wypowiadać się w swojej własnej dziedzinie. Natomiast wśród wśród kobiet bardzo często jest tak, że boją się, występować przed kamerą czy przed mikrofonem, chociaż kształciły się w danej dziedzinie wiele lat.

0: Martyna Zachocka, autorka książki.
1: Żeńska końcówka języka.
0: O czym pisałaś? Co jest najważniejsze w twojej książce?
1: Jeśli ktoś zapyta mnie, jaka jest myśl przewodnia tej książki i z czym chciałabym zostawić czytelników i czytelniczki, to na pewno to, żebyśmy zauważali człowieka w drugim człowieku. Żebyśmy słuchali jego, jej historii i zapytali, posłuchali, dlaczego chce się określać w dany sposób i co stoi za jej wyborami językowymi. To się tutaj akurat mniej tyczy feminatywów, co różnych grup mniejszościowych, które często są niezrozumiane, jeśli chodzi o wybory językowe. Tutaj nawiązuję do przykładu czarnych Polaków i czarnych Polek, które bardzo nie lubią tego, kiedy ktoś mówi o nich per murzyn. I warto właśnie posłuchać tego, co mają do powiedzenia i skąd się to bierze. Bo bardzo często ludzie nie mają złej woli, tylko są przyzwyczajeni do pewnego słowa, bo tak się u nich w domu mówiło. Było to słowo neutralne w wielu domach i nie rozumieją, dlaczego nagle coś miałoby się zmienić. Dlatego warto posłuchać, dlaczego tak jest i warto posłuchać właśnie u źródła.
0: Chciałem cię zapytać przy tej okazji, co zrobić z dawną polską literaturą, która jest nasiąknięta różnymi treściami. Wczoraj do zabawy sięgnąłem po wiersz Mickiewicza, nie po Murzynka Bamboń, po panią Twardowską. Adama Mickiewicza i ze zdziwieniem wyłapałem tam kilka wątków. Diabeł jest porównywany do Niemca. Jedno z zadań, które dostaje Mefistofeles do wykonania, to jest zbudowanie budynku, która będzie miała strzechę wykonaną z brud noszonych zwyczajowo przez przedstawicieli jednego narodu, które to brody są wyrazem pewnego rodzaju ortodoksyjności religijnej.
1: Przydam. Tak, proszę się nie bać słowa Żyd. Nie wiem, czy czytałeś książkę Miriam Snyger, Jestem Żydówką, niedawno wydana przez wydawnictwo Znak, bardzo polecam. Właśnie tam mówi o tym słowie, że to jest określenie narodowości, przynależności religijnej, tak samo jak Polak, Rosjanin, Niemiec czy Chińczyk. I to jest neutralne słowo. I opowiada o takich sytuacjach, kiedy właśnie, czy to lekarka się bała powiedzieć słowa Żyd. Właśnie mówiła, wy to jesteście Izraelczykami, Izraelitami, Hebrajczykami. I ona w końcu mówi, ta Miriam, Żydami jesteśmy. Jesteśmy Żydami. I lekarka była wstrząśnięta i tak sobie po cichu mówi, a ja myślałam, że wy to tylko na czarno się nosicie. No co Miriam odpowiedziała, że no nie, Żydzi są różni, nie są czarni, nie kolorowi, niebiescy, zieloni. Jest to po prostu określenie narodowości, więc nie bójmy się słowa Żyd.
0: Co w takim razie z tą literaturą, która w sposób zabawny i niedosłowny traktowała na przykład to, że Polska była kiedyś krajem bardziej różnorodnym etnicznie i te ślady tej różnorodności znajdowały się w wierszach, natomiast z punktu widzenia dzisiejszego językowego, czy poprawności, czy też wrażliwości językowej, którą mamy w tej chwili, pewne zwroty są niedopuszczalne. I co w takim razie takimi wierszami na przykład?
1: Nic. Wiesz co? Literatura to jest artefakt z konkretnego okresu historycznego i ona nam pokazuje to, w jaki sposób myślano w danym okresie. I nie możemy dostosowywać jej dawnej literatury do współczesności, do współczesnych kanonów, no bo zawsze w każdej, to by oznaczało, że każdą książkę, każdy wiersz musielibyśmy pisać od nowa, a potem znowu zmieniać, bo znowu się będą zmieniały normy społeczne. To, co ja postuluję, to publikowanie wydań z krytycznymi objaśnieniami. To jest, czytanie krytyczne zawsze jest czymś wzbogacającym czytelników, że nie zostawiamy, tak jak jest lektura szkolna, nie? Że jak lektura traktuje kolonializmie, to możemy przy okazji opowiedzieć o tym, czym był kolonializm, dlaczego niektóre postacie były traktowane w taki, a nie inny sposób, dlaczego...
0: W takim wydaniu możemy zostawić słowo murzyn, rozumiem, tak?
1: No oczywiście, tak, tak. Nie cenzurujemy literatury dawnej, no bo to prowadzi do ślepych zaułków, moim zdaniem. Czytać krytycznie, wydawać krytyczne wydania, tak, to jak najbardziej. Omawiać przy okazji lektur szkolnych szerszy kontekst, żeby uczniowie, uczennice dowiedzieli się, dlaczego ta postać jest traktowana tak, a nie inaczej, dlaczego to powstało, jaki to ma związek z historią, bo często te lektury są omawiane w próżni, moim zdaniem. Ja dopiero na studiach odkryłam czytanie krytyczne, bo przerabialiśmy na przykład takie książki dla dzieci, które jak się czyta jako dorosła osoba, mają zupełnie inny wydźwięk. Na przykład Podróże Robinsona Crusoe. Pamiętam szok ogromny, jak na pierwszym roku omawialiśmy tę książkę krytycznie, bo tam jest tyle wątków, których jako dziecko człowiek nie widzi, a kiedy już jest się dorosłą osobą, to nagle po prostu jest takie, wow, ależ to jest przemocowa książka.
0: sama obecność Piętaszka, tak, który traktowany jest wyraźnie z góry.
1: Tak, i to, że on, że to Robinson nazywa Piętaszka i my czytaliśmy w oryginale. On tam mówi, szczerze mówiąc, nie pamiętam jak to brzmi w polskim tłumaczeniu, ale chyba troszeczkę inaczej, bo on mówi, ja nazywam cię Piętaszek. I on proklamuje.
0: Czyli tak jak Bóg, tak, stwarzający w Biblii tak, człowieka.
1: Tak, i to ma taki właśnie wydźwięk w oryginale, że ja ci daję imię, tak jak ja ciebie chrzczę, ogłaszam was mężem i żoną, to jest ta funkcja magiczna. Język tutaj rzeczywiście stwarza nam rzeczywistość i on nazywa Piętaszka, tam jest mnóstwo takich rzeczy, on jest Piętaszkiem, on jest w ogóle, on w oryginale ma na imię Piątek, nie? On Friday ma na imię, bo on został znaleziony w piątek, więc dlatego ma na imię Piątek i to też jest jakieś takie, że nie ma innego imienia, tylko znalazłem cię w piątek, będziesz miał na imię Piątek.
0: Powiedz, czy na użytek własny, kiedy nie jest się pracowniczką uniwersytetu, tak jak ty jesteś, czy każdy z nas może czytać w sposób krytyczny i jak to robić?
1: Oczywiście, że tak. Każdy może czytać w sposób krytyczny. Fajnie by było, gdyby wychodziły wydania krytyczne, czyli takie z przypisami. Często ludzie nie lubią przypisów. Ja uważam, że przypisy są wspaniałe. Zawsze czytam przypisy. Szkoda, że nieraz są na końcu.
0: Zbyt krótkie.
1: Że nieraz są na końcu. Ja lubię, jak są na dole. Jestem przyzwyczajona do tej konwencji, gdzie przepisy są na dole. Zawsze można z nich wiele się dowiedzieć na temat kontekstu i można też odkryć wiele nowych źródeł, bo odsyłają nas do innych tekstów kultury. I takie wydania krytyczne objaśniające to, że na przykład ta osoba używa słowa murzyn, ponieważ wtedy było to słowo neutralne i tak dalej, to jest przejaw czytania krytycznego. Możemy też oczywiście, czytając książkę z danej epoki, po prostu sięgnąć po pozycje historyczne dotyczące danej epoki, objaśniające nam to, w jaki sposób ludzie wtedy żyli. I to nam, myślę, pomaga spojrzeć na daną książkę z szerszej perspektywy.
0: Jeśli zatem nie mamy do dyspozycji wydania krytycznego, to z tego, co się zrozumiałem, wyłapujmy wszystkie słowa, które nie pasują i szukajmy dlaczego.
1: Nie, wiesz co, myślę, że większość osób nie wyłapuje żadnych słów, które nam nie pasują. Po prostu czytajmy. Ja myślę, że w ogóle nie duśmy się czytając. Czytajmy po prostu. Czytajmy, sięgajmy po literaturę różną. Czytajmy to, co nam się podoba. Nie oglądajmy się na żadne snobizmy literackie. Czytajmy, sięgajmy po książki, które nam się podobają. Ja cały czas, ja mam po prostu jedną radę. Czytajcie. To jest...
0: No tak, ale z tej samej książki można wyciągnąć skrajnie różne wnioski. Na przykład, jeżeli przeczytamy dosłownie wiersz Juliana Tuwima, to będziemy starali się nazywać słowem murzyn afroeuropejczyków.
1: No będziemy, no niektórzy mówią tak z przyzwyczajenia, więc to też profesor Łaziński w swojej opinii dla Rady Języka Polskiego mówi, że osoby, które tak mówią, też mają prawo do tego, bo są przyzwyczajone. I że przez lata było to słowo neutralne dla nich i w ten sposób używają tego słowa i że takich osób nie ma sensu w ogóle poprawiać. W ogóle poprawianie nie jest fajne w przestrzeni publicznej, bo wytykanie komuś błędów językowych, ortograficznych, gramatycznych to jest sygnał, że nie mamy innych argumentów, że już łapiemy się takich rzeczy jak błędy ortograficzne, czy składniowe, no jakiekolwiek błędy.
0: A jednak czasami rażą. Szczególnie w wypowiedziach polityków.
1: To prawda, że rażą.
0: I co wtedy?
1: Lubimy często się śmiać z tego. Ja raczej stronię od śmiania się z błędów polityków czy osób publicznych, no bo nie takie jest moje zadanie, myślę. Nie jest moim zadaniem poprawianie osób, które nie są moimi uczniami czy studentami.

0: Martyna Zachorska, autorka książki Żeńska końcówka.
1: Języka,
0: tak. Obciąłem część tytułu, nie wiem dlaczego.
1: To obcięcie języka to jak było też w Krzyżakach?
0: Brutalnie.
1: Brutalnie, tak. I w oryginalnej Małej Syrence Andersena też Urszula obcięła język Arielce. U Disneya już tak nie było, ale ona obcięła język Arielce, żeby ona nie miała głosu. W zamian za nogi oczywiście. Bo tak, kochała księcia. Ale my obcięliśmy język w tytule, więc tutaj nie ma żadnych reperkusji.
0: Nie obrazisz się.
1: Nie obrażę się absolutnie. Ja jestem nieobraźliwa. Tak, odnośnie tych feminatywów, wiesz, co mnie najbardziej boli, to to, że one się stały kwestią polityczną. Że kwestia, jesteśmy w takim momencie w Polsce, że kwestia gramatyczna stała się kwestią polityczną.
0: I o co?
1: Zobacz, jakie to jest po prostu, jaka jest polaryzacja, jaką my mamy tendencję do upolityczniania wszystkiego. Że kwestia gramatyczna staje się kwestią polityczną. I dzisiaj feminatywy są markerem przynależności politycznej, że jeśli używasz feminatywu, nie wiem, adwokatka, no to jesteś lewakiem i głosujesz na lewicę, a jeżeli mówisz o sobie pani adwokat, no to jesteś zwolenniczką prawicy i głosujesz na PiS albo Konfederację. No nie jest tak, no to są po prostu...
0: I nie oznacza to, że jeśli ktoś używa feminatywów, jest feministką albo feministą.
1: Tak, oczywiście, że przecież wszyscy używamy feminatywów tak naprawdę. Nikt nie mówi idę do pani fryzjer, tylko idę do fryzjerki. Czy osoba, która mówi idę do fryzjerki, musi być od razu z miejsca feministką czy feministą? Nie musi być. Nie musi też głosować na lewicę. Czy tak samo osoba, która mówi, mam jutro spotkanie z panią adwokat w sprawie rozwodu, też nie musi być osobą, która głosuje na Konfederację. No, dajmy sobie spokój. To są po prostu formy gramatyczne. I boli mnie to, że one się stały polityczne. One się stały polityczne dlatego, że do języka na nowo były wprowadzane przez polityczki. Najpierw przez Izabelę Jarugę-Nowacką z Lewicy, a później przez Joannę Muchę z Platformy Obywatelskiej. I one wprowadziły do języka formy ministra, wiceministra.
0: Nawiasem mówiąc, jak ci to brzmi? Słowo ministra.
1: Już się przyzwyczaiłam. Ono nie jest utworzone zgodnie z zasadami słowotwórstwa, ponieważ my nie tworzymy form żeńskich poprzez dodanie końcówki a, więc powinno być poprawnie ministerka. Ale są takie formy, które są też teoretycznie niepoprawne, a jednak zakorzenione. Na przykład forma żeńska od poseł powinna brzmieć poślica, a jednak jest posłanka zakorzeniona w języku. Więc tutaj różnie to bywa z tą poprawnością. Ministra teoretycznie jest niepoprawna, niepoprawnie utworzona, ale w pewien sposób się przyjęła. Mało kto mówi ministerka, raczej ministra, jeśli już.
0: Zastanawiam się, skąd u ciebie tyle dystansu do tych tematów, bo spodziewałem się, że będziesz obstawała przy pewnych formach i nie odpuścisz ani na milimetr.
1: Myślę, że to jest rzecz, która charakteryzuje osoby zajmujące się nauką, że raczej my nie forsujemy niczego. My obserwujemy, bo jeśli ktoś zaczyna coś forsować, to tutaj już wchodzi ideologia, moim zdaniem.
0: A ideologia jest daleka od poszukiwania prawdy. Bo prawda wystawia się na krytykę, poszukiwanie prawdy wystawia się na krytykę, wręcz krytyka służy jako narzędzie do tego, żeby przybliżać się do prawdy, a ideologia z kolei stara się wszystkich zagłuszyć.
1: Ja patrzę na to z perspektywy właśnie badaczki, a nauka ma to do siebie, że nigdy nie mówi, że ma monopol na prawdę objawioną. Nauka to jest poszukiwanie prawdy, to jest dążenie do prawdy, ale to jest dążenie do prawdy na stan dzisiejszy, na dzień dzisiejszy. Czyli my możemy powiedzieć, że coś wiemy, ale to jest wiedza na stan dzisiejszy.
0: Która może zostać obalona.
1: Która może zostać obalona i to jest właśnie podstawowa zasada nauki, zasada falsyfikacji, że każde badanie, każde wyniki mogą zostać podważone, jeśli na przykład będziemy mieć lepsze narzędzia. Postęp technologiczny tutaj bardzo wpływa korzystnie na rozwój nauki i wiele teorii, które, wiesz, no, kiedyś myśleli w pewien sposób, a później przychodził ktoś i to obalał, nie? Więc na tym polega nauka.
0: Prawdą jest to, co mówi pan Dragan, że sformułowanie udowodnione naukowo jest fałszywe, dlatego że tak. Chodzi o stan bieżący, to tak, nie jest raz na zawsze.
1: Tak. Chodzi o stan bieżący. To jest stan na dziś. Ja to zawsze mówię, że to jest stan na dziś. Jutro może mogą zostać opublikowane wyniki badania, które będą podważały to, co wiemy dziś. I to jest piękne w nauce, że my dyskutujemy ze sobą merytorycznie, mamy prawo się ze sobą nie zgadzać, ale nie twierdzimy, że mamy monopol na prawdę. My po prostu stoimy, przyglądamy się z boku, opisujemy świat, staramy się opisać świat. Ja to jestem, wiesz, małą mróweczką taką, która sobie gdzieś tam opisuje świat z większymi od siebie, bo jestem na początku tej drogi. I patrzę na to i mam dystans, uczę się tego dystansu wciąż, to jest proces, nabywamy go z czasem. I wiesz co, i myślę, że osoba, która by twierdziła, że jako naukowiec, jako naukowczyni ma monopol na prawdę, to by znaczyło, że ma problem z ego, moim zdaniem.
0: Czy twoja książka uczy dystansów?
1: Słyszałam, że jest humorystyczna, że jest zapisana w sposób humorystyczny, więc humor i dystans to są kwestie dosyć leżące blisko siebie, więc może uczy dystansu. Myślę, że na pewno pomaga spojrzeć na niektóre kwestie z nowej perspektywy. Cytuję wielu autorów i autorki, autorek, które pokazują nam świat z zupełnie innej strony. I to jest, myślę, bardzo ciekawe. Nie mówię o tym, że moje pisanie jest ciekawe, mówię o tym, że tutaj są źródła. Powołuję się na źródła, które są bardzo ciekawe. Też jest jeden rozdział, który będzie szokujący. Od razu mówię, będzie szokujący, będzie podnosił ciśnienie lepiej niż najlepsze espresso. Tak, słyszałam też, Rafał tutaj Gębura mówił, że nie mógł uwierzyć w to, co tam jest napisane. Bardzo polecam. Rozdział 8. Lepszy niż najlepszy kryminał, jeśli chodzi o treść, nie? Nie o pisanie, tylko o treść, o to, co, jak jacy bohaterowie tam się pojawiają. Jest też trochę na śmieszno, bo są wulgaryzmy, jest rozdział o wulgaryzmach, też o tym, jak to się dzieje, że niektóre słowa zmieniają znaczenie. I dzisiaj, tak jak Maxellon zawsze mówi, że skoro sędzina to jest żona sędziego, to on może latać z kutasem na wierzchu. No bo kiedyś kutas, no to był po prostu frędzel, taki jak przy dywanach tureckich, czy poduszkach takich orientalnych, ozdobnych. Więc słowa zmieniają znaczenie. O kilku takich słowach, które dzisiaj są neutralne, a niegdyś nie były, piszę w jednym z rozdziałów. Jest wiele tematów, każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że warto przeczytać.

0: Martyna Zachowska i rozmowy dotyczące języka. Przez chwilę rozmawialiśmy na temat tego, jak mówić w języku angielskim i że nie należy się obawiać popełniać błędów w ogóle.
1: Tak, nie należy się obawiać popełniać błędów, ponieważ szczególnie w języku obcym. My jako Polacy mamy taką tendencję do posiadania blokady. Chcemy być zawsze perfekcyjni, a to nie jest dobre, bo perfekcjonizm blokuje rozwój, moim zdaniem. Ta blokada wynika w dużej mierze z systemu szkolnictwa. Wiele nauczycielek zmaga stres. Zabija w nas przede wszystkim chęć do mówienia w języku obcym. Wiele osób bardzo się stresuje, kiedy ma coś powiedzieć po angielsku czy po niemiecku, mimo że przeszli cały okres edukacji i uczyli się tego języka przez ponad 10 lat.
0: Ciekawe, bo to samo mówią absolwenci szkół muzycznych, którzy są dobrymi muzykami, którzy po drobnym potknięciu gdzieś na scenie uważają, że wydarzyła się tragedia.
1: Właśnie, pytanie, gdzie leży problem? Czyżby w sposobie nauczania? Może tak, ja nie wiem, ja tylko tak rzucam hasło. Wiem, że to się zmienia, że wielu nauczycieli zwraca na to uwagę, żeby nie blokować tego mówienia, żeby zachęcać do mówienia, żeby nie wyśmiewać, bo wiele osób ma takie doświadczenia, ja to widzę po moich uczniach dorosłych, bo uczę osoby dorosłe. Wiele osób mówi mi, że będąc w podstawówce czy w liceum, miało taką sytuację, że popełnili błąd na forum klasy w języku obcym i nauczycielka czy nauczyciel ich wyśmiali. I oni w tym momencie dostali taką blokadę, że trochę mi czasu zajmuje odblokowanie ich. Ja ich zawsze zachęcam, ja im mówię, mówcie, naprawdę, to jest najważniejsze, komunikacja. Bo jak wy będziecie się stresować, to wy jak pojedziecie na wakacje, to nie będziecie w stanie wydukać, po prostu wydusić z siebie żadnego słowa. A nie o to chyba chodzi w języku. W języku chodzi o komunikację, o to, żeby się dogadać. A jak mamy się dogadać, kiedy mamy blokadę przed mówieniem? Bardzo chciałabym, żebyśmy się tej blokady pozbyli, żebyśmy mówili, żebyśmy trenowali mówienie, trening, czyli mistrza, mistrzynie. Więc nie bójmy się mówić, nie bójmy się tego, że my nie mamy akcent, że my mamy swój akcent. Naprawdę. Jak pojedziemy do Stanów Zjednoczonych, tam każdy ma swój akcent. Tam
0: mam wrażenie, że problem jest szerszy. Podobne sformułowanie dotyczące prób i porażek i tego, że one są niezbędne, usłyszałem ostatnio od człowieka, który dostał wyróżnienie na ekonomiczny startup roku. Powiedział to samo, że trzeba ileś biznesów spalić i odnieść ileś porażek bez poczucia, że jesteśmy beznadziejni, że nam znowu nie wyszło, po to, żeby w pewnym momencie poczuć idzie.
1: Tak, myślę, że bez tego tak naprawdę nie możemy odnieść sukcesu, bo każda porażka nas czegoś uczy i dzięki temu zdobywamy doświadczenie i myślę, że też zaznajemy życia w pewien sposób. To nas kształtuje, to sprawia, że możemy spojrzeć na jakiś swój błąd i zastanowić się, dlaczego go popełniłem, co tutaj poszło nie tak i przy kolejnej okazji tego błędu nie popełnić. Ważne, żeby się nie zrażać.

0: że w tej chwili, czy to była dla ciebie przygoda? Domyślam się, że stres podczas pisania jednak występuje jakiś.
1: Ogromna przygoda. Tak jak czytanie książki, każdej książki jest przygodą, bo wchodzimy w umysł autora, autorki i poszerza nam to horyzonty myślowe. Tak, pisanie też było przygodą. Każdy rozdział wiązał się z poszukiwaniami źródeł, a każde źródło z kolejnymi źródłami i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu błędne koło źródeł. Siedzenie w bibliotece i przeszukiwanie tego. Były rozdziały, które przyprawiały o zawrót głowy, tak jak rozdział 8, o którym już wspominałam. Dużo rzeczy nowych się dowiedziałam, nowe pomysły też przychodziły do głowy, więc jak najbardziej fantastyczna przygoda.
0: A poszukiwanie zakończenia i zdolność powiedzenia, okej, tu kończę.
1: Zakończenie miałam już wcześniej w głowie, wiedziałam jak chcę zakończyć książkę, co chcę przekazać na koniec, co chciałabym, żeby osoby czytające mieli, co mieli wynieść z tej książki i to po prostu napisałam. Dlaczego warto? Ponieważ dotyka tematu, który jest nośny, który wzbudza kontrowersje. I myślę, że porządkuje wiedzę na temat tego zagadnienia, które tak często jest przedstawiane w sposób zmanipulowany. I myślę, że dlatego. A jeśli kogoś nie przekonuje to, to może przekona was to, że Michał Rusinek poleca. Tutaj na tylnej okładce książki mamy blurba profesora Rusinka, którego absolutnie uwielbiam, jest moim ideolem literackim i nigdy w życiu bym nie pomyślała, że Michał Rusinek napisze mi blurba na okładkę książki. Tak się stało. Zatem miejcie odwagę marzyć, taka trywialna puenta, ale rzeczywiście marzenia się spełniają.
0: Martyna Zachorska, autorka książki Żeńska końcówka języka. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo, bardzo było mi miło. Dziękuję tobie i dziękuję państwu. Cool and steady and easy, you make them like it.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w studenckim radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
4: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
6: Helena Wiktoria.
5: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
6: To proste. Słucham prosto z kadru.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
7: Wybiła godzina 15, więc czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radiu Afera. Witam się z wami jak zwykle Wojciech Nelec.
8: Oraz Joanna Roszak.
7: Kończy się lato.
8: Gdy zaczyna się lato i kończą wakacje.
7: Coś nie tak tu
8: za,
7: chyba.
8: A, za późno.
7: Nie, no, ale nie zaczyna lato i kończą wakacje, to nie.
8: A nie, gdy zaczyna się lato...
7: A z latem wakacje.
8: A z latem wakacje, ojej, dobra.
7: Kto tu śpiewa piosenki z kreskówek? Panie Wojciechu.
8: Moje alter ego.
7: Wojtek.
8: Nie mów do mnie po imieniu, bo zawsze wtedy się boję, że coś źle zrobiłem.
7: Ale ty też do mnie mówisz po imieniu w audycji.
8: To prawda, Joanno.
7: To prawda, Wojciechu. Ja się czasem zapomnę i nazywam Wojciecha Kelenem.
8: A ja mówię do Joanny Joanno.
7: Doceniam, bo w sumie niewielu moich znajomych mówi do mnie po imieniu.
8: Dobrze, Joanno.
7: O.
8: Znaczy źle, Joanno, ale dobrze, że rozumiem cię, słyszę cię. Tak jak nasi słuchacze nas teraz słyszą, że będziemy znowu opowiadać o komiksach.
7: Tak, może nas nie rozumieli na początku, ale dlatego, że koniec wakacji, znaczy koniec lata, sierpnia jest dla nas ciężki.
8: Tak, znaczy ogólnie całe życie potrafi być ciężkie, ale koniec sierpnia w szczególności.
7: Tak, więc przejdźmy do czegoś przyjemniejszego, czyli do komiksów.
8: Tak jest.
7: Ale nie tylko komiksów papierowych, ale też ekranizacji komiksowych w sumie w tym odcinku, ponieważ będziemy mówić także o pierwszych odcinkach serialu Latarnie, czyli Lanterns, ale poza tym o komiksie Absolute Batman, tom pierwszy, oraz komiksie Trzecia Kamera, który jest tematycznie, można powiedzieć, trochę o wojnie. Zaczyna się wrzesień, zaczynają się wspomnienia takie drugowojenne, więc trochę tutaj też się zagłębimy w ten temat.
8: Okej, okay. No to czyli akurat pod tytuł tego komiksu z Batmanem to Zoo, ale nie mam jak go tutaj jakkolwiek tematycznie podpiąć pod obecny czas, datę, miesiąc, koniec wakacji.
7: No to chyba... jest ostatni weekend wakacji, więc możecie jeszcze iść do Zoo.
8: Tak, tak, tak też można.
7: Zobaczyć nietoperze.
8: Zobaczyć nietoperze, tak jest. No dobrze, w takim razie co? Czeka na nas trochę komiksów, trochę adaptacji komiksowych. Joanno, czy jesteś gotowa?
7: Nie, ale nigdy nie jestem gotowa.
8: Dobrze, w takim razie mimo wszystko zaczynamy.

0: To zaczniemy chyba od takiego najcięższego tematu, który mamy w naszym dzisiejszym planie, czyli od komiksu Trzecia Kamera, autorstwa francuskich artystów komiksowych Cédrica Apicain i Denisa Rodier. Jest to komiks, który traktuje o w sumie już takich wydarzeniach powojennych, mimo tego, że mamy wrzesień za pasem i za chwilę będziemy znowu świętowali rocznicę wybuchu II wojny światowej, to komiks jest o już końcówce II wojny światowej i dokładnie o działaniach korespondentów wojennych, propagandowych, działających dla III Rzeszy w czasie wojny. Tytuł bierze się od tego, że większość właśnie członków tych korpusów propagandowych miała dwa aparaty służbowe i trzeci, który zazwyczaj był prywatny, czyli tę trzecią kamerę tytułową, która służyła do robienia zdjęć, które nie trafiały bardzo często do tych materiałów propagandowych, nie trafiały do oficjalnych archiwów i przedstawiała takie sceny, których propaganda wolała nie ukazywać szerszej publice. I o tym jest właśnie ten komiks, oparty na faktach, oparty na historii, przedstawiający częściowo prawdziwe postaci, prawdziwych uczestników tych wydarzeń, czy opowiadających o nich. I przyznam szczerze, że temat jest bardzo ciekawy. Bo ja na przykład osobiście nie wiedziałam, jak działają te korpusy propagandowe, no bo wiemy, tak, że te wielkie machiny wojenne, zarówno w przeszłości, właśnie, zwłaszcza III Rzesza, jak i obecnie, teraz w czasie tych różnych działań wojennych, no stoją propagandą i to jest mocny taki filar, na którym opierają się różne działania wojenne, ale nie znam takich szczegółów właśnie, jak na przykład ten szczegół tego, że propagandyści, ci autorzy zdjęć czy filmowcy mieli ten dodatkowy sprzęt, który służył im do upamiętniania takich prywatnych scen i do robienia tych prywatnych zdjęć czy nagrywania prywatnych filmów, a niekoniecznie tych służbowych i tego, co miała zobaczyć szeroka publiczność i co mieli zobaczyć ich przełożeni. Mamy tutaj kilka wątków w tym komiksie. Jednym z nich są właśnie amerykańscy żołnierze, którzy zbierają materiały do zbliżającego się procesu w Norymberdze i właśnie opierają bardzo wiele swoich dowodów na takich niepublikowanych wcześniej zdjęciach prywatnych, czy tych, które nie były zarchiwizowane w jakichś oficjalnych biurach, czy oddziałach. Mamy wątek jednego właśnie z tych dziennikarzy, z tych fotografów wojennych III Rzeszy, którzy wracają do już podbitego przez siły alianckie Berlina, zrujnowanego bombardowaniami miasta, próbując tak jakby odnaleźć swoją córkę i wrócić do tego dawnego życia. Mamy też krótki wątek takich niedobitków wojsk III Rzeszy, które uprawiają partyzantkę w tym upadłym Berlinie i próbują jeszcze utrzymać jakąś tą chwałę III Rzeszy na tych zgliszczach i w tym upadającym właśnie mieście. I to są wątki bardzo... One się ze sobą przeplatają, ale mam wrażenie, że każdy z nich jest potraktowany trochę po macoszemu i przez to żaden z nich nie może tak wybrzmieć w pełni.
1: To jest chyba trochę takie wyzwanie, że jak faktycznie mamy kilka takich wątków, które są do śledzenia, to na pewno łatwo się pogubić.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli to jest temat taki trochę mniej oczywisty i mniej znany, tak? Bo najwięcej o tych całych działaniach fotografów, o tych całych działaniach właśnie tych sił propagandowych III Rzeszy dowiadujemy się z tego posłowia przygotowanego przez historyka na końcu komiksu, a niekoniecznie z samej treści komiksu. Co jest o tyle plusem, że on nie jest bardzo... nie ciąży mu ekspozycja, ale z drugiej strony, jeżeli nie do końca się właśnie orientujemy w tej historii, to możemy nie zauważać iluś rzeczy i dopiero po fakcie je sobie doczytywać. No też te postaci, mam wrażenie, mogły być trochę wyraźniej zarysowane. Chyba taką najwyraźniejszą jest właśnie ten jeden z kapitanów wojsk niemieckich, który się ukrywa w Berlinie i jeszcze właśnie prowadzi tę partyzantkę złożoną tak naprawdę z dzieci, które były jeszcze w Hitlerjungen pod koniec wojny i on tak jakby przejął nad nimi kontrolę i stara się te swoje działania wojenne jeszcze przedłużyć, tak naprawdę rujnując życie kolejnym pokoleniom i kolejnym osobom. Mamy też historię właśnie fotografa, który trochę oparty jest na prawdziwej osobie, trochę nie. I właśnie to jest też ten moment, że trochę ciężko mi było z treści komiksu wnioskować, czy on w końcu jest tym prawdziwym fotografem, czy on nie do końca jest, czy on jest tą wymyśloną postacią. Może o to chodziło, ale taka ta niepewność mnie gryzie osobiście. No i mamy też właśnie te wojska alianckie, mamy przede wszystkim Amerykanów, którzy szukają tych materiałów i to też gdzieś się tak przewija w tle. I to było też o tyle trudne, że momentami te postaci są dość podobne do siebie, w sensie, ja wiem, mężczyźni w mundurach, ale da się ich zrobić trochę różnych, a kiedy mamy dwóch mężczyzn w mundurach amerykańskich sił, w tych samych czapkach, podobnych stopniem i jeden z nich pali cygaro, to tak różnica jest autentycznie minimalna w tym momencie. A może to jest mój problem, może ja po prostu nie rozróżniam mężczyzn. Nie wiem, może coś ze mną jest nie tak. W tym momencie.
1: Ja nie wiem, jak to skomentować, bo ja w sumie teraz
0: zdałam. Patrzyłam na ciebie z nadzieją, że rzucisz jakimś żartem.
1: No, wiesz co, ja mam taką zagwozdkę. Czy ja rozróżniam innych mężczyzn? Nie wiem.
0: Dobrze, że niektórzy mają okulary.
1: Aha.
0: Ty porozróżniasz po okularach wtedy.
1: Tak, znaczy może tak. Tak. O, no, a to widzisz, tamten miał cygaro, tamten nie miał.
0: Tak, no a co jeżeli wyciągnął cygaro? Co zabawne, ta postać w tym momencie nie miała kilku palców u dłoni, ale nigdzie tej dłoni nie było widać na żadnym kadrze. Ja autentycznie przyglądałam się tym kadrom, żeby zwrócić uwagę, czy to jest ta postać, która straciła palce, żebym była pewna, że tak, to jest ta postać, to są jej kwestie, ale ona trzymała ręce w kieszeni i miałam takie, kurcze. Obie postaci w sumie trzymały ręce w kieszeni. To była taka zmarnowana szansa, bo to jest tak łatwo, można było zidentyfikować tę postać poprzez wydarzenia, które się wydarzyły chwilę wcześniej w tym komiksie. Jeżeli chodzi o temat, niesamowicie ciekawy. Jeżeli chodzi o sam komiks, no, mogłoby być trochę lepiej, aczkolwiek ma on taką puentę, która wydaje mi się dość zaskakująca. W tym, jak budowana jest ta historia, ponieważ no, wszystkie te postaci szukają tego aparatu, szukają tego tytułowego trzeciego aparatu z tymi materiałami i jako czytelnik zastanawiamy się, co będzie na tych zdjęciach. I ta puenta jest udana, moim zdaniem. W sensie jest zaskakująca i trochę uderza bardziej niż się spodziewałam. Także to bym polecała, aczkolwiek może dla wytrwałych i może dla fanów faktycznie raczej komiksu historycznego.
1: A też ma bardzo fajny motyw okładka, że
0: tak.
1: Na okładce mamy tutaj tego oficera, tak?
0: Tak, mamy oficera właśnie z aparatem i ten wygląda trochę, jak sam wspomniałeś, okładka z Zabójczego żartu, bo ta postać jest podobnie ustawiona.
1: Tak, znaczy, no, wiesz co, no, jak ktoś trzyma aparat w taki sposób, robiąc, no, to trudno, żeby wyglądało inaczej. Natomiast element, który mnie zaskoczył, to, że zwykle na okładkach, jak są jakieś wyróżnione elementy, to najczęściej są wypukłe, a tutaj jest wklęsłe.
0: Tak, ten aparat jest, on jest też foliowany, więc ma też inny, jest gładki w porównaniu z resztą okładki, która jest matowa, więc ten aparat się faktycznie wybija. To, co właśnie też jest fajne i o czym pomyślałam, czytając ten komiks, pomyślałam o moim koledze, który jest operatorem i lubuje się właśnie zarówno w sztuce kinematografii, jak i fotografii i no to na pewno coś, co by go zaciekawiło, bo tutaj jest bardzo wiernie historycznie oddane to, z jakim sprzętem się posługiwali ci fotografowie, ci kamerzyści. Właśnie w tych materiałach po komiksie są opisane bardzo dokładnie sposoby, w jakich oni, czy sprzęt, na jakim oni pracowali, dlaczego, jaką przewagę im to dawało. Także jest bardzo dużo zdjęć właśnie też historycznych na końcu komiksu, więc można sobie porównać to, jak jednak wiernie, wizualnie oddali twórcy tego komiksu te realia właśnie drugowojenne, czy tej końcówki II wojny światowej. Temat szalenie ciekawy, moim zdaniem. Trochę żałuję, że nie lepiej rozwinięty w tej historii, ale dla ciekawych jak najbardziej do badania. Trzecia kamera od wydawnictwa Egmont.

0: Wracamy do Prosto z Kadru i zmieniamy trochę nastroje. Z wydarzeń opartych na faktach przenosimy się do fikcji. Powiedziałbym wręcz absolutnej fikcji.
1: Sugerujesz, że Batman nie jest prawdziwy?
0: No, jeśli jest w twoim sercu, to może w pewnym sensie tak. Natomiast słuchajcie, jakiś czas temu w audycji wspominaliśmy o inicjatywie Absolute, Uniwersum Absolute w ramach wydawnictwa DC Comics. Wydawnictwo Egmont opublikowało taki album czarno-biały, gdzie mieliśmy pierwsze numery trzech tytułów właśnie z linii Absolute, Batman, Superman, Wonder Woman, jako taki, to był taki kolekcjonerski teaser tego, co ma nadejść. I chodzi tutaj o taki alternatywny świat w ramach DC, do którego można wejść nie wiedząc absolutnie nic.
1: Absolutnie.
0: Tak jest, absolutnie nic odnośnie danej postaci, więc można tak absolutnie szczerze zacząć od samego początku, ponieważ są to troszeczkę zmodyfikowane losy naszych znanych bohaterów. No i tutaj swoją premierę właśnie miał pierwszy tom Absolute Batman pod tytuł Zo, i za ten album odpowiada Scott Snyder, Nick Dragotta, to jest jakby cały ten zespół, jeśli chodzi o rysunki, scenariusz i rysunki. Frank Martin odpowiada za kolory i jeszcze mamy gościnny występ Gabriela Hernandeza Walta, który zilustrował jeden z sześciu zeszytów w tym wydaniu zbiorczym. I już na tyle okładki jakby krzyczy do nas informacja, że to nie jest ten Batman, którego znamy.
1: Nie pomyl Batmanów?
0: Tak, nie pomyl Batmanów, dokładnie. Ponieważ te wersje Absolute to są takie, gdzie coś trochę jest inaczej. Na tyle trochę, że jest to dość zauważalne, ale jednocześnie ten taki najważniejszy core, to co definiuje daną postać, nadal zostaje. Czyli to nie jest jakby takie odcięcie się całkowicie od tego, co było wcześniej. Jakby Batman jest nadal bohaterem, którego do działania motywuje tragedia. Tylko są pewne inne okoliczności. W świecie Absolute Bruce Wayne nie pochodzi z bogatej rodziny. Nie ma posiadłości, nie ma kamerdynera i jest właściwie zwykłym człowiekiem pracującym, który zawdzięcza ponownie jakby swoje umiejętności treningowi, który odbywa też pod wpływem właśnie tych tragicznych wydarzeń, ale też pała się taką zwykłą fizyczną pracą.
1: No, ale też ta tragedia ma trochę inny wymiar, ponieważ Bruce jednak nie jest takim samotnikiem jak oryginalny Bruce Wayne.
0: Dokładnie. Są właśnie te różnice, które powodują, że ten świat i ta interpretacja jest fascynująca, ponieważ daje nam możliwość opowiedzenia historii, których de facto w tym głównym kanonie nie moglibyśmy za bardzo prowadzić, chyba że chcemy się bawić w naprawdę jakieś dziwne rzeczy typu wskrzeszanie ze zmarłych, w klony. No, fani Spidermana pewnie wiedzą, o co chodzi, niestety. W każdym razie, czy Absolute Batman faktycznie jest wart zerknięcia? Czy jest to faktycznie komiks, z którym można zacząć tą przygodę, nie znając nic wcześniej? Na każde z tych pytań moim zdaniem odpowiedź brzmi jak najbardziej. Ten komik w Stanach Zjednoczonych bije absolutne rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż, popularność. Ludzie uwielbiają tą interpretację Batmana, Wonder Woman, Supermana, gdyż cała linia Absolute jest bardzo chwalona i doczekała się mnóstwo dodruków, wielokrotnych dodruków. Był jeden miesiąc, w którym dodrukowali wszystkie możliwe wydane zeszyty każdego z tytułów, kiedy każdy z nich miał już chyba kilkanaście numerów. Coś takiego nie przypominam sobie, aby się wydarzyło w ostatnich latach na rynku amerykańskiego komiksu. Plusem takiego osobnego uniwersum, gdzie faktycznie można zacząć od początku, jest to, że faktycznie on zgarnął zupełnie nową widownię, która wcześniej nie interesowała się komiksem superbohaterskim, albo właśnie ze względu na te zawiłości głównego kanonu, bała się po niego sięgnąć. A teraz dostali też jakby swój kawałek podłogi, że tak powiem, żeby faktycznie móc cieszyć się tą postacią bez obawiania się o to wszystko, co było 80 lat wcześniej z Mrocznym Rycerzem. No i cóż, ten Absolute Batman patrzy na nas z okładki i jest zdecydowanie większy, szerszy,
1: absolutny.
0: Wyższy. Tak, to jest kawał chłopa. Jakby, wiecie, to jest trochę jak ten aktor, którego teraz Alan Richardson chyba, który gra Richera.
1: Mhm.
0: Ja zawsze się śmieję, że ten aktor wygląda w tym serialu, znaczy nie tylko w tym serialu, ale on ogólnie jak przepakuje, to wygląda jak trzydrzwiowa szafa PAX. No to ten Absolute Batman to tak, myślę, że to jest czteroczęściowa ta szafa PAX. W sensie jest naprawdę ogromny. Jest to na swój sposób trochę takie przerysowane i Scott Snyder, który jest bardzo szeroko znany z pracy nad postacią Batmana, bo to on pracował z nim zaraz przed New 52, w trakcie New 52, robił dużo wydarzeń Batmanowych, całego DC. I mówi się, że on czasem po prostu przeskakuje tego rekina i czasem on przeskakuje tego przeskakiwanego rekina. I ten Absolute Batman też troszeczkę taki jest, ale z umiarem na tyle, że to jest faktyczna frajda, że te wszystkie rzeczy, które są podkręcane na ten 11 poziom z 10 dostępnych, one dają frajdę, bo czasem faktycznie można przesadzić, gdzie mamy takie wow, dobra, to w sumie było niepotrzebne, natomiast tutaj każde przewrócenie kartki robi niesamowite wrażenie. Zresztą nie tylko za sprawą samej historii i scenariusza, ale też rysunkami Nicka Dragotty, który robi niesamowicie dynamiczne kadry, dynamiczne rysunki, no, sceny walki, tego jak Batman się przemieszcza, czy to w powietrzu, czy to za pośrednictwem swojej nietypowej względem głównego kanonu peleryny, no to jest coś fascynującego. Kolory, o których też wspomniałem i za które odpowiada Frank Martin, też nadają bardzo wyjątkowego nastroju temu komiksowi. Wydaje mi się, że to jest bardzo świetnie sparowany zespół rysownik-kolorysta. Także no jest to bardzo dobra lektura.
1: No właśnie, to jest też trochę to, czego brakowało w tym wydaniu zbiorczym pierwszych numerów Absolut, który był czarno-biały, prawda? Tych kolorów.
0: No.
1: Jednak ten komiks naprawdę jeszcze zyskuje dodatkowy plus do tej oceny A++, kiedy są w nim kolory.
0: Tak, także sam komiks no, jest jakby wprowadzeniem też do tego świata, który jest trochę inny, gdzie mamy inne interpretacje pewnych postaci. Tutaj Batman się mierzy z, no, powiedzmy, że średnio znanym złoczyńcą, dlatego że niekoniecznie był jakoś bardzo szeroko obecny w adaptacjach, szczególnie na dużym ekranie, był tylko raz. Grał go Obi-Wan Kenobi w filmie o Birds of Prey i Harley Quinn. Mówię oczywiście o Czarnej Masce, który jest też inny niż w standardowych komiksach, co generuje mnóstwo dziwacznych scen. No i oczywiście jest dużo smaczków, które zapowiadają nam kolejnych złoczyńców, kolejne wątki, tajemnice, które są jakąś formą zmienionych, klasycznych wątków, coś zupełnie innego, więc z jednej strony czytelnicy, którzy już znają uniwersum Batmana, będą zachwyceni z tych nawiązań, ale z drugiej strony nadal będą móc się czuć zaskoczeni podczas lektury.
1: Zastanawia mnie trochę, jak osoba, która wchodzi w uniwersum Absolut, nie znając wcześniej Batmana, jeżeli złapie tego bakcyla komiksowego i będzie chciała sprawdzić tego klasycznego Batmana, jaki będzie jej odbiór w tym porównaniu, bo jednak no my czytamy to z perspektywy tego, że znamy tego klasycznego Batmana i dla nas Absolute jest tym Elsewordem, jest tym tą wersją alternatywną, a jeżeli ktoś zacznie od wersji Absolute, to ten klasyczny Batman może być wyzwaniem w tym momencie.
0: Wydaje mi się, że to jest ten sam przypadek, w którym jako dzieciak na przykład ja poznałem Batmana przez film Bertona i serial animowany, a potem przeszedłem do głównego kanonu komiksowego, nie? Jakby to jest inne media, ale to jest jakby teoretycznie ta sama ścieżka. Oglądamy reinterpretację, żeby potem wejść do źródła, które jest oczywiście inne, ponieważ te źródło ukształtowało tą adaptację. Z drugiej strony adaptacja w pewnym momencie kształtuje źródło i wydaje mi się, że może być też w pewnym momencie tak samo z Absolutem, że może jakieś elementy z Absoluta pojawią się w jakichś drobnych elementach właśnie w głównym kanonie.
1: Bo to, co jest właśnie fajne w tej serii Absolute Batman, to pokazanie i uwypuklenie tego, że mocą Batmana nie jest tak naprawdę jego bogactwo. Znaczy, tak. Mam wrażenie, czasem te główne, komiksy głównego nurtu zapominają i gdzieś opierają właśnie, czy nawet filmów opierają gdzieś tę szałowość i tą skuteczność Batmana na tym, że on jest po prostu bogaty i ma bardzo duże środki i możliwości, a tutaj no ten supermocą Batmana Bruce'a Wayne'a jest to poczucie sprawiedliwości, ta potrzeba tej sprawiedliwości.
0: Tak, mnie się wydaje, że tym korowym elementem Batmana, który definiuje go jest jakby tą podstawą, od której zawsze trzeba wychodzić, to, że Bruce Wayne jest zdeterminowany, aby za wszelką cenę nie doprowadzić do tego, żeby ktoś poczuł to samo, co on, kiedy on przeżył tą swoją własną, osobistą tragedię. I żeby nikt nie musiał martwić się o tego typu rzeczy. Po prostu, żeby na tyle, na ile można, tą sprawiedliwość, o której mówisz, zapewnić. Także to jest tutaj to w pełni zachowane, a to, że jest ogromny i jego symbol jest odłączaną częścią wielkiego toporu, którym czasem wymachuje, a jego Batmobil jest proporcjonalnie większy, tak samo jak sam Batman względem tego z kanonu, to już jest po prostu ta wartość dodatnia. Także ja jestem jakby trochę, znaczy trochę jestem już nie na bieżąco, ale jakby do przodu trochę wiem, co się dalej dzieje ze względu na wydania amerykańskie, wiadomo. I no czeka nas naprawdę sporo jeszcze ciekawych rzeczy. Zresztą mamy tu już zapowiedź, że drugi tom już się ukaże w grudniu w Polsce. To jest niesamowite tempo, bo dopiero kilka miesięcy temu ten drugi tom się pojawił w Stanach. No nie będę spoilował może, kogo będzie dotyczyć ten drugi tom. Przekonacie się czytając, ale jego tytuł to Abominacja, więc będzie się działo. Polecam. Absolute Batman, tom pierwszy z wydawnictwa Egmont.

0: po przerwie wracamy do świata DC, ale w trochę innym wydaniu, bo w wydaniu serialowym. Serial Lanterns, czyli po polsku Latarnie, który niedawno miał swoją premierę na HBO.
1: Tak.
0: Jesteśmy po dwóch pierwszych odcinkach.
1: Tak, i chcieliśmy się podzielić niespoilerowymi wrażeniami i pewnie wrócimy też do wrażeń, kiedy serial się zakończy. I już chciałbym tylko na dzień dobry powiedzieć, że doceniam, naprawdę doceniam wypuszczanie odcinków co tydzień, a nie wypuszczanie wszystkiego na raz, bo po pierwsze to zawsze jakby jest na co czekać, a już też od razu może powiem, że no po prostu ten serial niesamowicie dobrze się ogląda, przynajmniej mnie, i czekanie na to, co będzie dalej, jest takim, o kurde, co tym razem się wydarzy, co ta końcówka tego odcinka spowoduje, że się szalonego jeszcze pojawi w tym odcinku następnym.
0: To jest dla mnie ciekawy serial, bo jak oglądałam te dwa pierwsze odcinki, to w którymś momencie, to nie będzie spoiler za bardzo, biorąc pod uwagę to, że świat dzieje się w świecie DC, jest powiązany ze światem DC, kiedy jedna z postaci w którymś momencie wspomina, że jest z Gotham. Ja miałam takie, wait, what? Co? To Gotham jest prawdziwe w tym uniwersum, ponieważ gdzieś mój mózg się przyłączył na tę dramę bardziej taką kryminalno-policyjną, a mniej na tę superbohaterską. Mimo, że tych elementów superbohaterskich nie brakuje w serialu i tych bardziej fantastycznych i tych, które musiały być wspomagane różnymi efektami zarówno praktycznymi, jak i CGI. W sumie, także no jest ta komiksowość zachowana, przy czym ten serial ma swój bardzo wyraźny klimat, bardzo wyraźne takie tempo i taki ton nadany, który no sprawia, że czasami faktycznie można zapomnieć, że jest to serial taki super bohaterski.
1: Ja w ogóle pamiętam, że jak ogłaszali ten serial, mówię, o super, będzie coś o latarniach, w końcu będziemy patrzeć, jak strzelają z pierścieni, w tych strojach latają po kosmosie, po czym gdy zapowiedzieli więcej szczegółów o serialu, to mówili, że to będzie coś w rodzaju
0: True Detective
1: i
0: True Lanterns.
1: I tak, i że w sumie to tam nie ma za bardzo tego science fiction i tak dalej, i mówię, jak chcecie mi zrobić przyziemny kryminał, zagadkę z kosmicznych policjantów?
0: To jest idealne, w sensie wzięli ten trop policyjny taki najbardziej, w sensie rozpoznawalny przy tego typu produkcjach, czyli mamy starego wyjadacza, w tym przypadku Hala Jordana, tak, który przyucza młodego
1: Johna Stewarta,
0: tak, który ma być nowym policjantem, czy akurat w tym wypadku nową zieloną latarnią. No i to jest taki typowy motyw, mam wrażenie, dla dram policyjnych, gdzie mamy to zderzenie tego idealizmu kogoś nowego i tego trochę już zmęczenia życiem, procedurami kogoś z większym doświadczeniem. Więc jak ja to zobaczyłam, to miałam takie, to jest idealny motyw dla latarni. Ja to gdzieś już słyszałam, w sensie prawdopodobnie Radek Pisula o tym piał już od bardzo dawna, że on by chciał zobaczyć w takim wydaniu zielone latarnie. I to był faktycznie super pomysł, ja się cieszę, że go zrealizowali.
1: Byłem, mimo wszystko, że trochę się bałem o ten serial, to naprawdę po pierwszych minutach byłem już tak wkręcony. To jest po prostu niesamowite, jak ta produkcja mnie zaangażowała, i mimo tego, że bardzo dawkują powoli te elementy science fiction, to one tam są i dawkowane są, bym powiedział, wręcz odpowiednio. I to nie jest tak, bo się bałem przede wszystkim, że będą się wstydzić tego wszystkiego. Oni się nie wstydzą, oni używają tego tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. I gdzieś, nie pamiętam, gdzie to dokładnie usłyszałem, chyba to był jakiś fragment wywiadu z twórcami do pierwszego odcinka, że no Boże, czemu nie ma w każdej scenie używania pierścienia i tak dalej. I zostało to porównane właśnie do, nie wiem, jakichś szeryfa czy policjanta, przecież teoretycznie oni nie chodzą na służbie bez przerwy z wyciągniętym pistoletem w dłoni.
0: Z tym pamiętajmy, że pierścień też ma swoje ograniczenia, nie? I musi być ładowany raz na jakiś czas, to
1: tak.
0: nie można ciągle nim wymachiwać. Ja przyznam szczerze, że tak jak mi się serial podoba i to, że ja w którymś momencie zapomniałam, że to jest serial superbohaterski poczytuję sobie na plus. Tak mam wrażenie, że dla niektórych to może być, wpadać w takie trochę uncanny valley, bo ten do innej niesamowitości, bo ten serial wygląda jak taki właśnie kryminalny serial typu True Detective. Tak trochę cytując Hala Jordana z pierwszego odcinku, jeżeli chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest kaczką i w tym momencie gdzieś jednak ono do końca nie jest kaczką. To nie jest serial kryminalny per se. To jednak jest w dalszym ciągu serial superhero, tylko można o tym zapomnieć. I w momencie, kiedy w drugim odcinku pojawia się trochę więcej tych elementów znanych z komiksów, to można mieć takie trochę mocne przestawienie pomiędzy właśnie tą Nebraską, tym małym miasteczkiem, tą pustką i tą jakąś dramą tym kryminalną, a tą na większą skalę zakrojoną jakąś galaktyczną czy międzyplanetarną po prostu intrygą.
1: No ja się właśnie bardzo cieszyłem, jak tych elementów się pojawiło w drugim odcinku. Pewnie czeka nas podobna ilość w kolejnych, albo przynajmniej podobna, w sensie, że to będzie wyważone. To wszystko też działa, dlatego że Aaron Pierre, który gra Johna Stewarta, i Kyle Chandler, który gra Hala Jordana, są perfekcyjnymi castingami.
0: Ja w ogóle mam bardzo duży sentyment do Kyle'a Chandlera. On się pojawia, mam wrażenie, zazwyczaj w takich drugoplanowych rolach, a tutaj jest właśnie na pierwszym planie i błyszczy. I moim zdaniem jest świetnym Halem Jordanem. W sensie widać po nim i równocześnie ten urok, jaki powinien mieć Hal Jordan, i równocześnie to, jak on potrafi być czasami irytujący. I tak, patrzysz na te sceny z nim i myślisz sobie, to jest ten koleś, który po prostu doprowadza do szewskiej pasji Batmana.
1: To jest dosłownie to samo, co ja pomyślałem. Po prostu oglądając to, co on robi, jak on działa, to ja już sobie w głowie wyobrażałem Batmana z tego uniwersum, który po prostu przeklina na niego w głowie, wali pięścią w stół na każdym jakimś tam zebraniu ligi, czy tam jakiekolwiek drużyny by tam nie mieli i tak dalej, i tylko narzeka na niego. Hal jest dupkiem strasznym, czyli dokładnie takim Halem Jordanem, jakim powinien być. I wiesz, jak to jest z Halem, jak to jest, nie? Że tam, nie wiem, jak to się mówi, że kobiety nie pyta się o wiek, mężczyzn o wypłatę, a Hala Jordana o to, co robił, gdy wybuchło Coast City, nie?
0: Nie znałam tego, bo jestem za słabo zanurzona w lore DC, żeby znać to powiedzenie.
1: Znaczy, ja go wymyśliłem, szczerze mówiąc, okay. Bo po prostu chodzi mi o to, że Kyle Chandler po prostu channeluje, że tak powiem, wszystkie te rzeczy Hala Jordana, i że ja po prostu oglądam jego grę aktorską i widzę Hala Jordana, jak z komiksów. I to jest znów to takie mega uderzenie z tym, jak ogląda się z nim wywiady i widzisz, jaki to jest sympatyczny człowiek, taki miły, dzień dobry mówi, nie?
0: Ale też ta postać, którą on kreuje, ona jest momentami urocza, w sensie widzisz ten trochę playboyową taką urok osobisty, tę przebojowość, ten uśmiech, to, że on jest taki charyzmatyczny i nie boi się przejąć inicjatywy, i to też ma swój urok. Jest już trochę takim zmechanym życiem Halem Jordanem. Te siwe włosy rozmierzwione, to, że on pojawia się na początku skacowany i spóźniony, to takie jest z jednej strony właśnie takie badboyowe, takie trochę urocze, ale też z drugiej strony właśnie już pokazuje to zmęczenie Hala całą tą służbą, naprawdę.
1: I dla kontrastu jest ten John Stewart, który jest tym takim żołnierzem, który się słucha, on jest na treningu, więc on wykonuje wszystkie rozkazy, nawet jeśli...
0: To było dla mnie fascynujące, przyznam szczerze, bo ja Johna Stewarta kojarzę już tylko jako ukształtowaną latarnię. I pokazanie jego początku, zwłaszcza jego dzieciństwa w tych pierwszych scenach, gdzie były pierwsze sceny serialu, które pokazują, jak jego ojciec wraca do domu, kiedy on jest dzieckiem. Jego ojciec też był żołnierzem. Tak. I ja miałam takie poczucie, że tu się stanie coś złego i tu zobaczymy jakąś tragiczną przeszłość Johna Stewarta, a on jednak był ukształtowany zupełnie inaczej. On był przygotowany do tej służby całe życie tak naprawdę.
1: No, wiesz co, no ja co prawda wiem, że nie stało się nic drastycznego w tym początku, ale to nadal nie jest zdrowe rodzicielstwo.
0: Nie, absolutnie nie, w żaden sposób to nie jest zdrowe rodzicielstwo, ale tak jakby...
1: I chciałem tylko dodać, że już pierwsza scena pokazuje, tak, ten serial współtworzy Tom King.
0: Tak, coś w tym jest. Ale nie, chodzi mi o to, że to jak mocno

0: uczenia się przez Johna, no widzisz, jak mu skacze ta żyłka. Tak. I to jest trochę takie, w sensie, świetne zderzenie tych postaci.
1: W pierwszym odcinku jest niesamowita scena przesłuchania. Nie będę spoilerować, ale jest scena przesłuchania, gdzie tok rozumowania Hala Jordana, który kogoś przesłuchuje, jest tak fantastyczny, tak się przy tym uśmiałem i to było tak mądre, że po prostu boki zrywa. Chciałem też jeszcze dodać, że postaci poboczne są mega fajne, świetnie zagrane. Ci, którzy mają stwarzać wrażenie bardzo przerażających, są przerażający. Ci, co mają być comedic relief, są comedic relief. I teraz uwaga, ciekawostka. Pewna postać prawnika. Mhm. Czy ty wiesz, co to jest za aktor?
0: Nie, chyba
1: to
0: nie.
1: To jest, słuchaj, bo być może go nie znasz z widzenia, ale znasz na pewno jego głos, ponieważ to jest aktor, który podkładał głos Dipperowi w Gravity Falls.
0: O matko, naprawdę?
1: Tak.
0: Znaczy, mój problem z postaciami drugoplanowymi i trochę też z Johnem Stewartem w tej produkcji jest taki, że ona skacze w czasie. W sensie mamy ten właśnie początek pokazany z lat 90., gdzie mamy młodego Hala Jordana i małego Johna Stewarta, takie pokazanie samego początku zielonej latarni na Ziemi. Potem mamy przeskok do momentu, w którym dzieje się fabuła, czyli 2016 roku. I na końcu pierwszego odcinka mamy jeszcze taki krótki wybieg do przodu, do roku 2026.
1: Do teraźniejszości.
0: Ale wydaje mi się, że większość fabuły serialu będzie się działa właśnie w tym 2016 roku, no bo tam się dzieje ta główna intryga cała. I mój problem polega na tym, że te postaci są trochę ambiwalentne, jeżeli chodzi o wiek. W sensie John Stewart wygląda bardzo... Ja wiem, że Black Don't Crack i oni się wspaniale wyglądają zawsze. Cerę mają cudowną i to, czy on ma 20 parę lat, czy 30 parę lat, to nie ma tu różnicy, ale postaci drugoplanowe też są trochę... W sensie na przykład mamy panią szeryf i mamy jej teścia i dla mnie nie ma żadnej różnicy wieku pomiędzy nimi w wyglądzie. I to jest takie... Ciężko mi było połączyć na początku ten wątek, dopóki nie padło hasło, że tak, to jest jej teść. To jest ktoś, do kogo jej dziecko mówi dziadku i żona właśnie tego mężczyzny, ta teściowa pani szeryf, no to też jest... bardzo, bardzo fajna laska. I tutaj mam takie wow, kto jest w jakim wieku? John Stewart ma tu być młodszy? Czy on ma mieć 30 lat? Czy on ma mieć 20 lat? No bo tak
1: geny,
0: ciężko.
1: Geny, tak to już czasem tak bywa.
0: Może jestem salty po prostu, bo dzisiaj obudziłam się ze złą fryzurą, nie wiem.
1: Ja nie wiem, ty zawsze dobrze wyglądasz.
0: No.
1: Ja mam na co narzekać.
0: Nie.
1: Masz za kola?
0: No nie. Ale to mnie do twarzy.
1: Wow.
0: To nie była dobra rzecz. Dobrze, przepraszam.
1: Anyway, ja jestem zachwycony tym serialem i nie mogę się doczekać kolejnego odcinka.
0: Jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej, zwłaszcza, że właśnie zostały wprowadzone takie te międzyplanetarne, te w galaktyczne końcu, tematy tak. I zobaczymy więcej tych latarni, w sensie akcji takich latarniowych. Yes. Bardzo mi się podobał też to miejsce, w sensie to jak ten pozaziemskie miejsce było pokazane w tym drugim odcinku. Takie byłam ciekawe, w jakim Muzeum Sztuki Współczesnej to było kręcone.
1: Dobre. Także co, latarnie polecamy.
0: Polecamy i czekamy na kolejne odcinki, pewnie będziemy jeszcze wracać do tego tematu.
1: Tak jest. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. A Joanno, od czego zaczynaliśmy dzisiaj, przypominam?
0: Dzisiaj zaczynaliśmy od trzeciej kamery, czyli od historii drugowojennej, komiksowej.
1: Potem przeszliśmy do uniwersum Absolute za pośrednictwem pierwszego tomu serii Absolute Batman i ten, jak i poprzedni komiks z wydawnictwa Egmont.
0: A na sam koniec rozmawialiśmy o pierwszych dwóch odcinkach serialu Latarnie, który miał premierę na HBO.
1: Tak jest. Także dziękujemy za spędzenie tej godzinki z nami w Radio Afera Wprost z Kadru i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.
0: Już we wrześniu.
1: Tak jest. Pa!
2: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
3: Helena Wiktoria.
2: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
3: To proste. Słucham prosto z kadru.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z Kadru. Każdą sobotę o 15:00.
4: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
2: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
4: Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: jutra. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Anna Grzyb jak zwykle o tej porze i słuchacie audycji na N głosów. Dzisiaj posłuchamy sobie takiego dzieła, myślę, że bardzo ciekawego pod względem pianistycznym i kompozycyjnym, bo będzie to 12 tańców hiszpańskich kompozytora z Katalonii. Enrique Granados żył na przełomie XIX i XX wieku i był bardzo aktywnym swego czasu muzykiem, wielkim popularyzatorem dzieł muzyki hiszpańskiej, katalońskiej właściwie, bo on urodził się w Katalonii w 1867 roku i był też wielką osobistością, bardzo ważną. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi kompozytorami, między innymi Camillem Saint-Saensem, studiował również w Paryżu i jako pierwszy pianista w Hiszpanii wykonał koncert fortepianowy Edwarda Griega. Jest on znany jako współtwórca narodowego stylu w muzyce hiszpańskiej, ponieważ wiele odniesień w jego utworach nawiązuje właśnie do muzyki folkloru hiszpańskiego, katalońskiego. I takim jego ostatnim dziełem, myślę najważniejszym, jest opera Goyescas. Był to pierwotnie cykl dzieł fortepianowych z 1911 roku, ale 5 lat później przerobił je na operę. No i w 1916 roku, kiedy opera powinna mieć swoją premierę, no niestety trwały walki podczas I wojny światowej, dlatego opera miała mieć swoją premierę w Nowym Jorku. No i tak się też stało. Do Nowego Jorku popłynął razem z żoną Amparo, gdzie dzieło odniosło ogromny sukces i prezydent Wilson zaprosił go również do zagrania prywatnego recitalu fortepianowego w Białym Domu. Z tego powodu też jego powrót do Europy został przełożony. No i niestety podczas rejsu powrotnego do Europy jego prom Sussex został storpedowany przez niemiecką łódź podwodną podczas przeprawy przez kanał La Manche. Kompozytor teoretycznie mógłby się uratować z tej katastrofy, jednakże jego żona wpadła do morza, a on postanowił ją uratować, więc skoczył razem za nią. No i niestety obojgu nie udało się wydostać z wody. Także ta strata, myślę, że była bardzo dotkliwa dla muzyki hiszpańskiej i pokazuje również, że no cóż, wojna nie oszczędzała nikogo, niestety. Tańce hiszpańskie, których dzisiaj posłuchamy, nagrała w 1967 roku katalońska pianistka Alicia de la Rocha. Alicia de la Rocha była, można powiedzieć, uczennicą Enrique Granadosa, właściwie nie bezpośrednio, ale Enrique Granados miał ucznia Franka Marszala i właśnie ten Frank Marszal był nauczycielem Alicii de la Rochy. Była ona cudownym dzieckiem, ponieważ w wieku 5 lat już zaczęła zdobywać rozgłos, a pierwszą płytę nagrała w wieku lat 9. Oprócz nagrań, myślę, że tych najbardziej popularnych dzieł muzyki fortepianowej, była również, podobnie jak jej poprzednicy, ogromną popularyzatorką muzyki katalońskiej, hiszpańskiej. W 1995 roku została wyróżniona Nagrodą Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO, a także zdobyła 4 nagrody Grammy. Zmarła w 2009 roku w Barcelonie. A więc posłuchajmy. 12 tańców hiszpańskich Enrique Granadosa. Jest to chyba jego najwcześniejsze dzieło. Ich melodie oraz rytmy są oczywiście zapożyczone z tańców z całej Hiszpanii. Zresztą nazwy też odnoszą się na przykład do regionów hiszpańskich, ale również do charakteru samego tańca. Ale zwróćcie uwagę, że cechy charakterystyczne pojawiają się jakoby zapożyczone z utworów Fryderyka Chopina na przykład, albo Franciszka Schumana. Myślę, że zwłaszcza kadencje, takie rozwiązania harmoniczne, ale też rytm. Jest bardzo dużo nawiązań do mazurków Fryderyka Chopina albo do preludiów, więc jeżeli znacie preludia i mazurki Chopina, to myślę, że je dostrzeżecie. Jeżeli nie, to zachęcam Was po audycji do posłuchania właśnie cyklu mazurków i myślę, że wychwycicie te podobieństwa. Same tańce trwają dość długo i warto ich posłuchać jeden po drugim, żeby usłyszeć te kontrasty, dlatego ja już teraz żegnam się z Wami. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
2: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec...

0: klopsiki. Mniam! Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00. Dzisiejszą gorączkę zaczynamy sobie od zespołu Redbone. I może was to troszkę zdziwi, ponieważ jest to zespół, który głównie kojarzy się chyba z muzyką bardziej rockową niż funkową, ale myślę, że ze względu na meksykańskie pochodzenie i także indiańskie członków, myślę, że znajdują się tutaj takie fragmenty, które możemy zaliczyć ogólnie do global groove'u również. Myślę, że zaczniemy sobie właśnie od takiej mocnej nuty, ponieważ piosenki z jednego z ich chyba najbardziej popularnych albumów, czyli od Fate z Message from a Drum z 1971 roku.

Redbone to jest w ogóle słowo, które ma oznaczać czerwoną kość i jest to takie trochę chyba slangowe określenie na właśnie osobę, która ma takie mieszane pochodzenie etniczne i zwłaszcza było właśnie używane w Ameryce w stosunku do rdzennych mieszkańców. A w ogóle taką ciekawostką o tym zespole jest to, że do jego powstania zachęcił członków tego Redbone Jimi Hendrix, który był całkiem blisko z muzykami, z braćmi Patem i Lolim Vegasami. No, myślę, że Redbone całkiem nieźle nam tutaj zaprezentowało tą właśnie taką bardziej etniczną stronę funku, który miesza się z rockiem. Najbardziej znani są z utworu Come and Get Your Love, który jest o wiele bardziej funkowy, jednak był troszkę zbyt oczywisty jak na tą playlistę dla mnie. No to teraz może przejdźmy sobie do czegoś troszkę mniej oczywistego. Symandę i utwór The Message.

Symandy to jest jeden z tych zespołów, które zostały docenione całkiem późno w swojej karierze. Gdy zaczynali i właśnie wydali debiutancki album Symandy w 1972 roku, nie było o nich tak zbyt głośno. Założyli też zespół w Wielkiej Brytanii i może to był jeden z powodów, dla którego ich muzyka potrzebowała trochę czasu, żeby się przebić przez listy przebojów. No ale The Message to jest jeden z tych utworów, którym się to właśnie udało. W USA dotarł do 48 miejsca na Billboard Hot 100 i do 22 miejsca na listach R&B. Teraz przejdziemy sobie do czegoś troszkę mniej znanego, ale jest to w ogóle chyba jeden z niewielu utworów wydanych przez tę grupę, a przynajmniej do których mamy dostęp na przykład Spotify'u. Jest to grupa Lion i utwór You've Got a Woman.

Lion to jest w ogóle holenderski duet i piosenka You've Got a Woman ukazała się w 1975 roku jako strona B do singla I Do. I no właśnie to było jedyne wydawnictwo grupy. Bardzo szkoda, że ten projekt jakoś nie rozwinął się dalej. Tworzyli go wokalista Glenn Robles i perkusista Peter DeLuf. No właśnie podoba mi się to, że ten sound tutaj jest taki troszkę psychodeliczny, ale też soulowy. No i właśnie ma w sobie też troszkę tego funk rocka, można by powiedzieć. Ciekawa jestem, co by się działo muzycznie, gdyby dalej kontynuowali zespół Lion. No ale niestety nigdy się chyba już nie dowiemy. Możemy się za to dowiedzieć, co przygotował dla nas Idris Muhammad w piosence Could Heaven Ever Be Like This.

Idris Muhammad był przede wszystkim jazzowym perkusistą i grał sesyjnie z wieloma różnymi muzykami. W drugiej połowie lat 70. zaczął mocniej wchodzić w jazz, funk i disco i tak właśnie powstał album Turn This Mother Out z 1977 roku i trwa całkiem długo, a producentem był David Matthews i myślę, że to dużo mówi o tym, jakby w jakim kierunku sobie poszedł na tej jego solowej płycie i solowej twórczości. I myślę, że w ogóle cały ten album jest bardzo warty polecenia. A teraz przejdziemy sobie do kogoś troszkę bardziej znanego, ale kojarzonego chyba o wiele bardziej z rockowymi i psychodelicznymi klimatami. To jest Eddie Hazel i Frantic Moment.

Eddie Hazel jest jednym z takich bardziej znanych gitarzystów, jeśli chodzi o muzykę funkową. Stąd właśnie pewnie te takie funkowe groovy, które można usłyszeć właśnie w tej jego solowej twórczości, która jest jednak troszkę bardziej rockowa niż jego twórczość w zespole Parliament chociażby. No i Funkadelic. To jest jeden z twórców tych właśnie grup, który nadał im brzmienie tą swoją gitarą mocno groovującą. I został w 2003 sklasyfikowany na 43. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Przechodzimy sobie od razu dalej do troszkę takich bardziej global groove'owych i takich worldwide groove, można by powiedzieć, klimatów. I tutaj mamy Ikebe Shakedown i utwór Drum.

I Kebe Shakedown to jest w ogóle całkiem współczesny zespół. Ta piosenka, którą słyszycie jeszcze w tle, pochodzi z albumu Stone by Stone, wydanego w 2014 roku. I jest to świetny przykład takiej muzyki, która nie kopiuje czegoś prosto z lat 70., tylko bierze język tej muzyki funkowej właśnie z lat 70. i tworzy z niego coś własnego. Bardzo polecam wam cały ten album. A teraz przejdziemy sobie do zespołu z Luizjany, który ma w sumie całkiem ciekawą historię, ponieważ powstał jako takie rodzinne przedsięwzięcie. Ojciec właśnie tej rodziny Latour wpadł na pomysł piosenki o lokalnej tradycji Running the Mardi Gras i tak właśnie nazywa się ten utwór. Chastity, but your charity, madam, we beg your charity.

to tradycja Running the Mardi Gras. To jest w sumie taka tradycja luizjańska, która w małych miejscowościach polega na tym, że z domu do domu chodzi się i zbiera jakby jedzenie takie przygotowywane domowo przez swoich sąsiadów. Nie jestem pewna, jak dokładnie wygląda ta tradycja, ale brzmi bardzo ciekawie, więc to jest pewnie taki temat trochę do zagłębienia się w te luizjańskie tradycje. No, z takich ciekawostek, ten utwór powstał jako takie domowe nagranie. Ma całkiem niezłą jakość, jak się tego słucha, ale taka surowość tych nagrań i miksów też myślę, że dużo mu dodaje. Jest to przykład takiej muzyki, która nie musiała powstać w wielkim studiu, żeby robić wrażenie. Teraz przechodzimy sobie troszkę do innych klimatów, bo tutaj mamy twórcę, który pochodzi z Gany. Przenosimy się w zupełnie inny rejon świata i mamy tutaj piękny przykład właśnie funku, który łączy się z takim global groove'em. Oto Ebo Taylor i Ob.

To był Ebo Taylor i utwór Obra, a teraz przejdziemy sobie do troszkę innych klimatów, bo do zespołu, który kojarzy się głównie z rockiem progresywnym. Jest to brytyjski zespół, Rare Beard, i właśnie kojarzy się głównie z progresywną muzyką, ale też z psychodelą. I utwór, który słyszycie już w tle, otwiera ich album Epic Forest z 1972. Bardzo wam polecam cały album. Zawierał on takie dłuższe kompozycje niż ten otwierający utwór, który już słyszymy. I generalnie z taką troszkę opowieścią właśnie o tym lesie. Może posłuchajcie sami.

Rarebird, tak jak mówiłam, zespół, który bardziej kojarzy się z rockiem progresywnym i muzyką psychodeliczną, powstał w latach 60. I właśnie w Wielkiej Brytanii działa się większość twórczości tego zespołu. A teraz wracamy w sumie do Stanów i do bardziej już punkowych, ale też trochę psychodelicznych klimatów. No i tutaj klasycznie Parliament i utwór Funkin' for Fun.

Funkin' for Fun to jest w sumie utwór z takiej późniejszej twórczości Parlamentu, a dokładniej z albumu Clones of Dr. Funkenstein. Uwielbiam te gry słowne związane właśnie z jakimiś motywami popkulturowymi i funkiem. Płyta ukazała się oczywiście w 1976 roku, więc jak mówiłam, troszkę już późniejsza twórczość tej grupy. No i myślę, że całkiem klasycznie przedstawiają to, czym jest funk. Właśnie tą taką zabawą, troszkę brakiem poważności, ale jednocześnie bardzo dużą powagą w groove, w tej muzie, którą robią i w tym, jak ta muzyka jest skonstruowana. No bo George Clinton i jego ekipa zrobili z funku pewien taki osobny wszechświat wręcz. Właśnie z kosmitami, z naukowcami, z takim alter ego. Zanim to było popularne, tworzyć właśnie takie bardziej koncepcyjne, czy jakieś alter ego, zespoły, czy albumy, wydali właśnie Funkin' for Fun z albumu The Clones of Dr. Funkenstein. Myślę, że tytuł mówi wszystko i właśnie zawiera trochę tą zabawę i brak powagi związany z funkiem, a ja żegnam się już z wami. Na dzisiaj to będzie ostatni utwór, który zaraz usłyszycie. No, dziękuję wam bardzo za obecność, za słuchanie, za mikrofonem Zofia Kulesza, za konsoletą realizatorską Natalia Król i zostawiam was z utworem Night Cruiser od Dedato.

0: disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Autopromocja.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.00.

zespół Tok Tok i ich utwór After the Flood z ostatniego albumu studyjnego, jaki wydali przed państwem. Pełne brzmienie realizuje mnie Natalia Król, ja jestem Nikodem Prokopowicz, no i dzisiaj jesteśmy w temacie muzyki post-rockowej, muzyki, która charakteryzuje się tym, że utwory są no właśnie zazwyczaj bardzo długie i jest to gatunek, który od lat 80. też był dosyć z chęcią uprawiany przez artystów, którzy oczekiwali od rockowego brzmienia, nie wiem, więcej głębi, więcej właśnie poświęcenia instrumentalom, ale jeżeli chodzi o, no właśnie, i to jest bardzo szeroki gatunek i długie utwory, stąd też sam przekrój brzmieniowy i zespołów nie będzie aż taki duży, jak zazwyczaj się staram to utrzymać, natomiast mam nadzieję, że to także tak będzie przyjemna audycja, no mówię, na pewno będą to długie i piękne piosenki i zanim powiem więcej o samym gatunku, no to myślę, że pora posłuchać zespołu, który wydaje mi się, że można określić jako najsłynniejszy i też taki zarówno najbardziej doceniany przez fanów, jak i przez krytyków zespół post-rockowy. I przed wami utwór o tytule Moja, jak taka stacja benzynowa chyba się tak nazywa, Godspeed You Black Emperor, kanadyjska formacja, która nadal działa, też są znani z tego, że raczej nie udostępniają swojej muzyki w takich tradycyjnych serwisach streamingowych. Natomiast no my tutaj oczywiście w radiu mamy do tego dostęp. O samym zespole i gatunku powiem troszkę więcej. No a teraz Godspeed You, Black Emperor i Moja.

God's Beat You, Black Emperor, utwór, który usłyszeliśmy, nosi tytuł Moja i pochodzi, jest właściwie połową epki wydanej w 1999 roku. Też co ciekawe i co właśnie wyczytałem, jest w tym, powiedzmy, utworze polski akcent, ponieważ człowiek, który nazywa się Henryk Mikołaj Górecki, stworzył trzecią symfonię, zwaną symfonią pieśni żałobnych. No i jeżeli chodzi o tą symfonię, no to właśnie kanadyjska formacja zaczerpnęła nieco motywów muzycznych z niej i to bardzo mocno słychać właśnie w takiej rockowej aranżacji. Sam zespół też jest bardzo mocno społecznie zaangażowany i te utwory zawsze mają znaczenie. Dużo także o sytuacji związanej z Palestyną wspominali w swojej muzyce, zwłaszcza na najnowszym albumie. No i ja bym właściwie mógł zrobić całą audycję o tym zespole. Planowałem też puścić coś z ich następnego albumu, najbardziej znanego, Lift Your Skinny Fists Into Heaven, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Natomiast no, te utwory trwają tak po 20 minut co najmniej, także no, nie starczyło nam czasu. Ten jest troszeczkę krótszy, chociaż i tak no, grali naprawdę długo. Jeżeli chodzi o samą muzykę post-rockową, no to jest to taki strumień muzyki rockowej, który opiera się dużo bardziej na samej strukturze dźwięku, na tworzeniu atmosfery. Mamy dużo tak zwanych slow burnów, czyli sytuacji, w której utwór przez długi czas się rozkręca, żeby dojść do pewnego punktu kulminacyjnego, który no, zazwyczaj po prostu robi gigantyczne wrażenie. Oczywiście, jeżeli ta atmosfera została odpowiednio zbudowane. Jeżeli chodzi o instrumentarium, no to raczej takie klasyczne. Tutaj słyszeliśmy też smyczki, ponieważ Godspeed You Black Emperor to jest właściwie taka mega formacja. Ich tam jest kilkanaście, też jest duża rotacja. Duża była rotacja na przestrzeni czasu działania zespołu muzyków. No i tak. I właśnie tego typu muzykę robią i tego typu muzyką zapisali się w historii. A teraz wracamy do zespołu, z którym już spotkaliśmy się na poprzedniej audycji przy okazji muzyki emo. Oni właśnie na początku lat 90. tworzyli emo, ale później na przełomie wieków przerzucili się właśnie na muzykę bardziej post-rockową, bardziej taką... też nieco tam było art rocka, jakiegoś wręcz... takich cold wave'owych tropów. Natomiast tak, Unwound i ich album z 2001 roku, jeżeli dobrze pamiętam, Your Leaves Turn Inside Me, bodajże tak się nazywa. Te wszystkie tytuły są, kurczę, jakieś takie bardzo, bardzo długie i skomplikowane, jeżeli chodzi o te albumy. No tak samo jak zresztą sama muzyka jest też dosyć długa zazwyczaj. Natomiast tak, utwór będzie nosił tytuł Terminus i jest kolejną taką wielką symfonią na tym albumie, na którym zresztą no, nie każda piosenka jest aż tak długa, no ale tutaj znowu mamy 9 minut świetnej muzyki, także posłuchajmy.

Unwound i ich ostatni album Leaves Turn Inside You. Jednak trochę przekombinowałem ten tytuł. Płyta, która wydaje mi się, że okazała się tak naprawdę najbardziej docenioną w ich karierze, mimo że było to dosyć mocne odejście od wcześniejszego emo, post-hardcore, od takiej, powiedzmy, ich formuły tradycyjnej. Ludzie to pokochali, niestety zespół przestał nagrywać potem już nowy materiał. Trochę się to wszystko rozeszło, jak to często bywa, ale całe lata 90. no były ich, jeżeli chodzi o właśnie muzykę post. Teraz pora na coś znacznie nowszego, ponieważ jest to moje odkrycie z zeszłego roku. Odkrycie, które także myślę, że mogę nazwać jedną z ulubionych piosenek i ogólnie płyt zeszłego roku. Mowa tutaj o zespole Caroline i ich drugim albumie długogrającym, który nosi tytuł Caroline 2. Trzeba przyznać, że jest to bardzo oryginalne. Trochę jak Led Zeppelin. No, oni z Led Zeppelin mają niewiele wspólnego. Jedyny ten, powiedzmy, przedrostek rock, ale no to jest zupełnie inne granie. No i tutaj też będzie dużo słychać jakichś takich współczesnych eksperymentów związanych z produkcją, może trochę elektroniki nawet, tak jak wcześniej w tych poprzednich utworach słyszeliśmy głównie wpływy z muzyki klasycznej, jeżeli chodzi o właśnie Godspeed You Black Emperor, właśnie muzyki takiej 90-sowej, post-hardcore, emo, jeżeli chodzi o utwór poprzedni, i także oczywiście jazz, czy taki pop jazz, można powiedzieć, jeżeli chodzi o jazz pop, jeżeli chodzi o zespół Tok Tok, którym otworzyliśmy audycję. No tutaj będzie trochę inaczej, będzie bardzo ciekawy eksperyment w środku utworu, myślę, który na spokojnie można wyłapać. Nie będę musiał później tłumaczyć, o co mi konkretnie chodziło. No i jest to na pewno piosenka, która jest jakaś, nawet jeżeli komuś nie spodoba, no to jest bardzo charakterystyczna i odważna w swojej formie. Także jest to pierwszy utwór, który otwiera właśnie zeszłoroczną płytę Caroline 2 i nosi tytuł Total Euphoria. Posłuchajmy.

Total Euphoria od zespołu Caroline. Zdecydowanie najnowszy utwór, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, rok 2025. Tutaj było słychać właśnie te elektroniczne także elementy. Brzmienie dosyć mocno eksperymentalne, ale także z muzyką eksperymentalną. Oczywiście post-rock się bardzo lubi. W ogóle to jest tak szeroki gatunek, że bardzo, bardzo dużą część muzyki można w ten sposób jakby zaszufladkować, powiedzmy. W pewien sposób nawet niektóre utwory, na przykład Radiohead, zwłaszcza z tych płyt troszkę późniejszych, już po OK Computer, także można określić jako utwory post-rockowe, chociaż to oczywiście nie jest ten, jak to się mówi, główny gatunek. No i teraz kolejna piosenka, która będzie najkrótsza na pewno, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie. Interpol, czyli zespół kojarzony głównie z gatunkiem, jakim jest post-punk revival, czyli to, co się działo na początku obecnego wieku z muzyką post-punkową, na przykład Strokesi, Franz Ferdinand, no ale także właśnie Interpol, zespół, który nazywany jest takimi trochę mrocznymi Strokesami. No i ten mrok także sprawia, że ich muzyka wchodzi dosyć mocno w ten post-rock momentami, zwłaszcza jeżeli chodzi o początek, intro do ich najsłynniejszego albumu Turn on the Bright Lights, album, który powstał po dosyć burzliwym czasie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to był rok 2001 albo 2002, kiedy właśnie ta płyta się ukazała. Słyszymy już jej pierwsze dźwięki. Tak się zaczyna właśnie ten album. No i samo brzmienie jest dosyć mocno rozciągnięte, dosyć mocno instrumentalne i takie mocno eteryczne. Interpol i Untitled, już nie przeszkadzam, posłuchajmy.

ten sposób Interpol zaczął swój najsłynniejszy album. Swoją drogą w piątek ukazał się też ich najnowszy, także polecam. I tam także trochę postroka można usłyszeć, ale nie o tym dzisiaj. Został nam jeszcze jeden utwór, który no właściwie jest, pochodzi też z jednego z najsłynniejszych postrokowych albumów. Mowa tutaj o zespole Swans i ich Soundtrack for the Blind. Utwór, który wybrałem, nosi tytuł The Sound. No i jest to absolutnie klasyka post-rocka. Mówił do was Nikodem Prokopowicz, realizowała mnie Natalia Król, no i właśnie słyszymy pierwsze dźwięki The Sound. Z tym was zostawiam, zapraszam na ławkę, która jest po tej audycji i do usłyszenia.

0: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki każdą sobotę o 18:00.
1: Autopromocja. Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.

0: każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
1: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
5: Sobota, godzina 19.
4: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
5: Cześć! Jakub Bućko jest z tej strony, a

0: Do mnie wrócił z Odyseusz z tak długiej podróży. Raz się przypadkowo tutaj zjawił. W ogóle to, że on tutaj był 2 tygodnie temu, to był w ogóle jakiś cud. Namawiania, w ogóle jakiś dróżek okrętnych, korków. Jezus Maria, co się wydarzyło, Franku? Opowiadaj mi.
1: Boże, chodzę po rejonie moim i aż skrętnie, aż skręca. Myślę sobie, co to jest za dzień? Chyba dzień lecenia, nie wiem w co. I nie mogę trafić do ciebie. Słyszałem, że znalazłeś sobie kogoś innego do audycji. Nie wiem, co się dzieje. Mijam jakieś stwory, jakieś upiory. I nie wiem, o co chodzi.
0: Nigdy nie wiadomo, o co chodzi, natomiast jeżeli chcesz wiedzieć, o co chodzi, to musisz posłuchać naszej realizatorki wspaniałej, Weroniki, która dzisiaj nas realizuje i dzięki niej jesteś w stanie usłyszeć.
1: Wiesz co, chodzi o to, że realizatorów nie słychać, to dzięki nim słychać.
0: Czyli oni są takim trochę, to oni nie są głosem w głowie, tylko oni sprawiają, że ten głos w twojej głowie się tworzy.
1: Oni nie są szumem, oni są muszelką, do których przykładasz swoje ucho, aby lepiej słyszeć.
0: A masz swoją ulubioną muszelkę?
1: Miałem.
0: Okej, no. Rozumiem.
1: Rozumiem. Jeszcze rozumiem. Tydzień temu, zanim ze mną zerwała.
0: Rest in peace.
1: Będziemy pamiętać.
0: Będziemy o tobie pamiętać, tak. Nie wiem, czy wiesz, ale Weronika jest z Trójmiasta.
1: Nie wiedziałem.
0: No
1: co?
0: Ale, i nigdy nie słuchała Belmondo, czaisz to? Jakby już odchodząc od tematu samego Trójmiasta, rozumiesz w ogóle tą korelację? Ujemną? Ja jej nie czaję.
1: Właśnie chodzi o to, bo korelacja nie tłumaczy przyczynowości, ale mnie zastanawia, dlaczego, jeśli ktoś jest z Gdańska, my jesteśmy w Poznaniu, no to skoro ona jest z Gdańska, dlaczego ona to jest w ogóle?
0: Po pierwsze, to Poznań tylko dla Poznania.
1: Tak.
0: Piątkowo tylko dla piątkowian. A jak byś nazwał mieszkańców Strzeszyna?
1: Fajnymi ziomkami.
0: Yeah. Ogólnie, prawda też...
1: A, Werka jest z Gdyni w ogóle.
0: Okay.
1: Wysłała nam tą wiadomość.
0: Dostaliśmy ją telepatycznie.
1: Jak
0: a propos
1: Belmondo.
0: Gdyni, w ogóle będę niedługo na festiwalu Trzera, który mieści się w Gdyni i dzisiejszymi
1: co?
0: Moimi...
1: Co? Nie.
0: No stary.
1: Naprawdę? Stary.
0: Patrz jak wszystko się ze sobą łączy, nie?
1: Stary, kropki.
0: Ja rzucam
1: w ciebie kropkami, ty
0: ktoś to ukartował.
1: Kto? Jakiś karciarz.
0: Mm-hmm.
1: Znasz jakichś karciarzy w...
0: Poznaniu, Giorgio.
1: To on bardziej automatowicz. Ja, wiesz co...
0: Karty myślę, że też nie są...
1: Ja mówiący. Tak cię podprowadzę do tematu, który próbujesz poruszyć. Wiem, że Szczyl ma tatuaże kart. W stylu kart. Tylko na kartach są jego dziadkowie. Taki raper Szczyl.
0: Fascynujące.
1: Na dłoniach ma te tatuaże.
0: Możliwe, że w ogóle dzisiaj poleci. Możliwe, że go zapoznamy na ławeczce. W ogóle stęskniłeś się za tą ławką?
1: Tak. W ogóle potwierdzamy i ta ławka tu jest. To ona.
0: Ona istnieje.
1: Dokładnie tak jest.
0: Ona zawsze istniała i zawsze będzie istniała.
1: Tak.
0: Czy tego chcemy, czy nie chcemy? W ogóle powiem ci, że na pierwszy pik wybrałem sobie bardziej jazzowy numer.
1: Co? Mówisz, że jesteś chłopakiem, który lubi jazz?
0: Jestem chłopakiem, który lubi jazz. Co to
1: fajnie.
0: Na co?
1: Wiesz,
0: a lubisz takich chłopaków, lubisz takich chłopaków, którzy lubią trochę jazzu? Wiem, że lubisz chłopaków, którzy lubią trochę funku, ale o jazzie tego nie wiem.
1: No właśnie, ja tak głupio mi było mówić, no ale też trochę tak jazzu chciałem zawsze posłuchać. Wstydziłem się pójść na jakiś jazz session, ale no, nie wiem, czy jest to wystarczająco fajne, żeby słuchać jazzu.
0: Słuchaj, ze mną odnajdziesz się wszędzie.
1: Kurde.
0: Zresztą...
1: A mnie za rękę poprowadziłeś jak przez festiwal.
0: Mhm. A akurat ty jesteś w tym ekspertem. Chociaż...
1: Nie czuję się ekspertem, ale czuję się...
0: O prowadzeniu
1: się...
0: po festiwalu?
1: No to właśnie ekspertkość zależy moja tylko i wyłącznie...
0: Od stanu świadomości.
1: Do kogo mnie przyrównuje się?
0: Do Boga. Patrz, i teraz połączymy wszystkie kropki. Boskie dźwięki, jazz, Gdynia, Trzera. Pierwszy numer. EAPS. The Mystery of Monolith. Posłuchamy sobie, co?
1: Dobrze, możemy tak zrobić.
0: No to niech poleci.

0: The Mystery of Monolith EAPS. Kupiło cię to? Kupił cię ten jazz? Kupiło cię to? Zaprosiło cię to do siebie?
1: Nutka mnie nie kupiła, ale ten, kto ją puścił, już zdecydowanie tak.
0: Było ja to cię wybitne. Kupuję bez przerwy od jakichś 2 albo 3 lat.
1: Właśnie tak.
0: Ale tanio skóry nie sprzedam.
1: To jest leasing, stary.
0: Ale tylko na wysoką kwotę.
1: No. Swoją drogą, tydzień temu, jak wam poszła audycja? Z Get Round with the Season, tak? Tak
0: się Get Round in the Season. Mateusz Szajerka, serdeczne pozdrowienia. Bardzo fajnie. Ogólnie powiem ci tak, że to chyba była najbardziej progresywna ławka dotychczas.
1: Czyli, że opowiadaliście K-pop. Się... K-pop. Mateusz Szajerka jest fanem K-popu?
0: No to wychodzi.
1: Nie wiedziałem.
0: Puszczaliśmy dużo muzy. Już nawet do końca... Nie pamiętam jakiej. Pamiętam, że tam było bardzo dużo rocka, było trochę popu. Przechodziliśmy też w hip-hop. I już zakończyliśmy to wszystko właśnie... Zakończyliśmy to wszystko K-popem, ale przechodziliśmy przez tematy od uciśnienia od policji, od wegetarianizmu.
1: Uciśnienie od wegetarianizmu to od raczej policji. Od jedzenia mięsa chyba uciśnienie.
0: Można też tak.
1: No! Jeszcze mam inną rzecz. Jak myślisz, ile w tym wszystkim było Mateusza Szajerki, a ile było w tym wszystkim ziomka, który chciał wykorzystać chwilę i pokazać, że jest cool w radiu?
0: Myślę, że to było 100% Mateusza Szajerki. Mateusz Szajerka nie ma twojego sposobu myślenia.
1: O, ty... Ale skąd wiesz, że to mój sposób myślenia? Ja po prostu lubię zadawać pytania.
0: Ja rozumiem, ale pytania często przychodzą nam na myśl względem swojej perspektywy. Niemniej, mogło być inaczej. No i co masz mi do powiedzenia?
1: Nic.
0: No i fajnie. Nic. A jak tobie w ogóle minął poprzedni tydzień, weekend?
1: Dobrze, byłem na koncercie Justyny Steczkowskiej. Królowej polskiej estrady. Mhm. Była ona świetna. Naprawdę miałem przez połowę koncertu gęsią skórkę i mnie niesamowicie wzruszyła.
0: I zakochałeś się?
1: Zakochałem się w niej mega. To, jaką ona ma kontrolę głosu, mnie zaskoczyło.
0: Ale bardziej jarała cię kontrola czy głos?
1: No zdecydowanie kontrola. No. I z chłopakami gadaliśmy, że byliśmy wszyscy w szoku.
0: Nie dziwię się. Właśnie... Wspominałeś mi o tym i powiedziałeś mi, że...
1: She's a buddy.
0: Że dla tej kontroli warto tam pójść.
1: Że jak ona chwyciła ten głos, to naprawdę mnie wzruszyła. I jak mówiła mi, że marzenia się spełniają przez ten mikrofon, to...
0: Uwierzyłeś?
1: Uwierzyłem.
0: Też bym chyba uwierzył.
1: W ogóle chciałem z tobą coś przegadać, bo nie wiem, czy wiesz, ale padłem ofiarą. Tak? Mhm. To stało się coś strasznego.
0: Opowiedz mi o tym.
1: I to niestety ma podwaliny radioaferowe.
0: Mhm. Ale czy to jest jakiś gossip time, czy to bardziej jest terapia?
1: Właśnie.
0: Czy
1: właśnie
0: coś pomiędzy?
1: Jeszcze decydujemy.
0: Okej.
1: Okay. Decydujemy.
0: Jestem otwarty na oba.
1: Otóż kojarzysz, że mam czerwoną czapkę?
0: Kojarzę. Twój znak rozpoznawczy.
1: Mój
0: emblemat.
1: Znak? Dobrze powiedziałeś, a przysięgam wam, słuchacze, że o tym nie gadaliśmy nigdy wcześniej. Jak wejdziesz teraz na Instagram Radiaferę, to Max z Radiafera na rolkach
0: widziałem,
1: ma czerwoną
0: widziałem,
1: czapkę.
0: Widziałem, no. Też o tym pomyślałem, widziałem to. Nie pomyślałem, ale zobaczyłem to jakoś tak wieczorem, zasypiałem, zobaczyłem to i mówię, bezczelny.
1: Bezczelny.
0: Masakra.
1: No to jest tragedia. Ja do niego napisałem wiadomość, grzecznie, żeby mi było.
0: A ja bym od razu wyszedł.
1: Właśnie napisałem do niego wiadomość, już cytuję.
0: Czekamy na tę wiadomość. Jestem bardzo ciekawy, co mu mogłeś napisać, bo ja na twoim miejscu zezłościłbym się, to nie byłoby takie oczywiste.
1: Napisałem mu, że czy kopiuje mój styl?
0: Kopiuje.
1: Kopiuje. I co więcej, wrzucił to na rolce, na której ma tą czapkę. To nie jest nawet jego format, to jest format Karoliny. Format muzyczny, bo Max prowadzi format, prawda,
0: architekturze.
1: I myślę, że to bardzo dużo mówi.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że nie dość, że ukradł ci czapkę, to jeszcze ukradł format?
1: Koleżance swojej, no. Mhm. I to dużo o nim świadczy.
0: Jako że człowieku?
1: Ma, tak, że ma audycję o architekturze i program o architekturze w Radio Afera, a kradnie pomysły i styl.
0: Ogólnie powinien przyjść do ciebie na takie konsultacje.
1: Ze swojego i stylu?
0: Tak. I z tego, czym jest Brixton.
1: Dokładnie. Mhm. Jak masz odwagę, Max, zapytaj. I wiesz, co on jeszcze bezczelnego powiedział?
0: Dajesz. Co powiedział?
1: Że, bo ja mu powiedziałem, że przegadam to na ławce.
0: I dobrze. Niech wie, że masz plecy.
1: Tak.
0: Niech się boi.
1: Niech się boi. I on powiedział, że zrobi z tego content. I to też dużo o nim mówi. Mhm. Mówi, jakim jest człowiekiem. Mhm. Bezczelnym. Człowiekiem merkantylnym, tak się to mówi. Przyjaźń? Nie. To nie dla niego.
0: Zasięgi?
1: Tak. To inaczej, desperacka próba? Tak.
0: A ty jak się z tym czujesz na koniec dnia?
1: Wiesz co?
0: Oszukany?
1: Czuję się tak, że... gdybyś mnie zapytał, czy się spodziewałem, że ktoś będzie mi kradł styl? Spodziewałem się. Więc to było, byłem na to gotowy, że ktoś będzie próbował być taki jak ja.
0: Na szczęście muszę cię pocieszyć, że jeszcze przed nim długa droga.
1: Tak, w sensie...
0: Ale warto próbować, nie każdy od czegoś zaczynał. Ja też jak miałem tam 10 lat, to oglądałem jakichś artystów, znanych ludzi, celebrytów i mówię, o kurczę, dorosnę, też będę taki jak on, chcę taki być.
1: To wiesz, no to tak jakbyś chciał być Hevrą teraz. No nie da się być teraz Hevrą.
0: Wow. No. Nie wiedziałem, że siedzę z Bogiem tutaj. Jesteś Bogiem. Max, uświadom to sobie.
1: Tak, Max, słuchaj, fajne są te twoje rolki, ale zdaj swoje.
0: Jakby dwa kroki wstecz.
1: Przeproś matkę.
0: Ubierz mundur.
1: Ubierz mundur, no.
0: Zdejmij czapkę.
1: Zdejmij czapkę.
0: Tak to właśnie tak wygląda.
1: No właśnie z nim taka jest gadka, no. Ale wiesz, postaram się to wszystko podmienić i jako, że ja chcę dobre intencje wyrażać, nie chcę kraść, nie chcę kłamać, nie chcę kopiować, chcę być oryginalny, więc ja...
0: Amen.
1: Tak, więc ja, wiedząc, że czapka nie reprezentuje tego, co mam wewnątrz w pełni, jestem w stanie zrobić czerwoną czapkę jako ogólnopolski znak Radia Afera, że po prostu wszyscy na rolkach...
0: Mesjasz narodu, przed
1: tak,
0: państwem.
1: Tak, że chcecie być jak ja? Okej. Okay. Wiesz, no, Jezus Chrystus też zaczynał od 11.
0: Zobacz teraz, ja, zobacz to.
1: Też, no.
0: Także wszyscy słuchacze, zapamiętajcie, czerwona czapka staje się symbolem nie tylko narodowym, nie tylko radiowym, ale poczucia bycia kimś, poczucia osiągnięcia czegoś i sukcesu.
1: Tak. No Max, mam nadzieję, że kiedyś znajdziesz też swój sukces.
0: I swoją czapkę.
1: I swoją czapkę, no. Mhm. Jakoś. I wiesz jeszcze co? Ubrał czerwone buty pod tą czapkę. Nie zapomnę tego nigdy. Bezczelne, no.
0: No, bezczelne. Myślisz, że to przemyślał? Czy to zrządzenie losu?
1: Nie, no jestem pewien, że to...
0: Zaplanowany akt marketingowy? Desperacji?
1: Tak, no. W sensie nie widzę tego w inny sposób. Trudno mi sobie wyobrazić, że dwie osoby z 20 mogłyby założyć czerwoną czapkę. To jest niemożliwe.
0: Tak, to jest akurat dziwne.
1: No, to jest podejrzane.
0: To się nie łączy. Czekamy na wyjaśnienia.
1: Tak. Krótkie. A miałeś kiedyś tak, że coś było wyjątkowo krótkie, ale niesamowicie przyjemne?
0: Parę razy się zdarzyło.
1: No i ja mam dla was utwór muzyczny, który ma intro. Utwory muzyczne techno są gotowe na wszystko. I ten utwór ma niesamowicie krótkie intro, ale bardzo dobre.
0: Bardzo
1: moim zdaniem
0: dobre.
1: To jest jedno z najlepszych intr w ogóle w scenie techno na świecie.
0: Czyli intro jest krótkie.
1: Ale świetne. No bo czasami nie chodzi o to, że
0: A ty
1: było...
0: wolisz krótkie czy długie intro?
1: W tym wypadku wolę krótkie. Wiesz, taki statement. Mhm. Taka czerwona czapka, wiesz. Jasne. Ale wiesz, to jest tak, że wiele innych osób spróbuje zrobić takie intro, ale już te intro nie będzie takie krótkie intro dobre, ale już nie będzie takie dobre. Mhm.
0: Rozumiem to. Chętnie posłucham.
1: No, utwór nazywa się Knocking at the Ground i od legendarnego, moim zdaniem, i świetnego producenta berlińskiego.
0: Wow, no to jakby usprawiedliwia go i...
1: F. Demin. Zapraszam do odsłuchu.

0: To był utwór Knocking at the Ground od Evdemina. Evdemin. Kubo.
1: Kupiło mnie to, wyprzedzając twoje pytanie. Czułem się w wirze. Czułem się tak, jakbym leżał wieczorem na polu i patrzył na księżyc, który przybliża się do mnie, jest coraz bliżej, aż w końcu budzę się w innym mieście o godzinie 8, ale po południu, i zastanawiam się, co będzie dalej. Takie właśnie dała mi ta piosenka przekmina.
0: Mi ten utwór też dawał taką tajemniczość skrytą w sobie. Jednakże księżyca tam nie widziałem, stary, mamy dzień. I mamy bardzo ładny dzień, bo jeśli, nie powinienem tego mówić, ale jeśli, słuchaczu, siedzisz sobie w domu, to wyjdź, póki jest jeszcze ciepło i staje jesień, czy tam późne lato, bo naprawdę warto, myślę.
1: A ty jesteś bardziej lato czy jesień?
0: Jestem zdecydowanie bardziej lato.
1: Tomasz, a to jest świetne. Tomasz Lato?
0: Dobrze mówię? Tak się nazywał ten gościu?
1: Nie jestem pewny.
0: Na pewno był Zbigniew Tomasz Hajto.
1: Zbigniew Lato.
0: Zbigniew Lato. Mhm. No.
1: Musiałem to gdzieś znaleźć swoimi resztkami mózgu, ale znalazłem. Lato czy Boniek?
0: Boniek był Włochem z skręconymi włosami, miał loczki i wąsa.
1: Znowu nawiązujesz do tematu narodowości, a ja nie chcę przypominać, jakby kto cię opłaca. No właśnie.
0: Ale to nie jest naród.
1: To jest organizacja złożona.
0: Ta.
1: Powiem ci, że ostatnio miałem taką kpinę. Zastanawiałem się nad językiem polskim, a dokładniej nad imionami, które są w tym języku. I chcę ci dać na razie takie zadanie, zagadkę, bardziej zadanie, potem przedstawię ci moje pomysły. Żeby ze wszystkich słów w języku polskim wybrać jakieś takie, które perfekcyjnie pasują na imię męskie albo imię żeńskie.
0: Filiżanka kobieta.
1: Jaka ona by była?
0: Phil, czyli coś by lubiła na pewno. Ża, to chyba po francusku jest.
1: Czyli takie miałaby takie konotacje on en.
0: Tak. I no, to chyba wszystko o niej. W sensie ja nie chcę dyskryminować. To, że ktoś ma brzydkie imię, to nie znaczy, że... Albo ładne imię.
1: Że ma
0: znaczy...
1: brzydką duszę.
0: A ty, stoper, facet czy dziewczyna?
1: Facet.
0: Dlaczego?
1: Jakoś tak, kurczę, stoper brzmi mi na gościa, który...
0: Bo dyktuje.
1: Jest bardzo sprawczy.
0: A co, kobiety nie mogą być sprawcze? Taki jest twój światopogląd?
1: To jest bardzo ciekawy zabieg, jaki tutaj zastosowałeś, ale trzymam się tego, że stoper brzmi jak męski. Jezu,
0: ale się wymknął. Zabieg. Proszę państwa, oni manipulują, media manipulują, kłamią, zabiegi, jakieś psychologiczne gadki. Odpowiedz szczerze, dlaczego uznajesz, że stoper dyktuje
1: siedzisz?
0: Facet? Stoper dyktuje facet. Dlaczego miałeś taki tok myślenia?
1: Masz końcówkę męską, R.
0: No ale teraz już się wymijasz, inną odpowiedź dajesz, inne uzasadnienie tej odpowiedzi w sumie.
1: Zapytałeś mnie o pierwsze uzasadnienie tematu.
0: No i to dlaczego na początku dałeś?
1: Że męskie? No bo stoper, R. Ten, ale, ten stoper.
0: Uzasadniłeś, że dyktuje. Dlaczego uważasz, że faceci...
1: Ty powiedziałeś, że dyktuje. Powiedziałem, że stoper jest sprawczy.
0: Nie, powiedziałeś, że dyktuje.
1: Człowieku, musisz się wyspać.
0: Człowieku...
1: Ja spałem dzisiaj 8 godzin.
0: Ja też ponad.
1: Nie widać. Nie słychać.
0: Wiesz co? Słuchacze wiedzą. Jakby...
1: Max też wie. My też wszyscy wiemy.
0: Właśnie, Max. Przepraszam, bo się zdenerwowałem. I dalej, no.
1: Powiem ci, jakie imiona wymyśliłem, które pasowałyby mi ze słów w języku polskim na imiona faktyczne. I chciałbym trochę się przy każdym zatrzymać i zastanowić, jakby taka osoba mogła wyglądać, jaka by była, jak wyglądałoby to życie. Pierwsza moja propozycja, pretensja. Co o tym myślisz? Jak wyobrażasz sobie taką stereotypową pretensję?
0: Wąs, mokasyny, ciemne włosy, słucha jazzu, choć nie lubi.
1: Ciekawe. Nie wiem, kupuję to.
0: Dzięki.
1: Mam kolejne. Kaloria.
0: Kurde, z jakiegoś powodu przypomniało mi się ty w gimnazjum.
1: Dobre. Hazard.
0: No to akurat my, gamblerka przez całe życie.
1: I przegrane. Agresja.
0: To niestety już nie ty. Bo jak ktoś, to wszystkie moje odpowiedzi dotyczyły Kuby. Agresja.
1: Ja widzę jedną przed sobą, ale możemy od tego odejść.
0: Nie rozumiem, rozwiniesz?
1: Nie ma takiej potrzeby. Myślę, że każdy, kto słuchał tej audycji...
0: Widzi, co masz przed sobą.
1: Mhm.
0: Mhm. Ta. To już głupota, już wiem. Nie wiem, co to agresja.
1: Agresja mi się kojarzy z taką kobietą, która bardzo lubi jesień. To imię jakoś tak mi pasuje do jesieni.
0: Jesieniara.
1: Do jesieniary, totalnie.
0: To mi nie...
1: Uh-uh.
0: Wiesz, bo agresja kojarzy mi się, że bardziej z latem, bo agresja jest taka bardzo, mi się wydaje, nieprzemyślana, jakby tak to rozumiem. Tak.
1: Ale idziesz za definicją tego słowa, czy jakby samo dźwięczność tego słowa ci to daje?
0: To, co czuję, gdy słyszę to słowo. Okay. Nie wiem. I w jesień trzeba już zakładać szalik, a to jest całkiem przemyślane, więc dlatego lato.
1: Kolejne mam... kryzys.
0: No, nie wiem. A...
1: Najlepsza odpowiedź. Trafił pan szóstkę.
0: Jakie byś dał imię Krzysztofowi Stanowskiemu, który siedzi na kolanach prezydenta?
1: Franciszek.
0: Dlaczego takie?
1: Znam paru Franciszków, którzy lubią siedzieć na kolanach.
0: Czy na kolanach się siedzi?
1: Można stać i kibicować też. Mam kolejne imię.
0: No.
1: Kanister.
0: To jest ten gnębiony kolega.
1: Co nie? Co nie? Ale masz okulary, czy nie ma ich?
0: Nie, ale ma spektrum.
1: Ma spektrum. No, widzę to. Ale myślisz, że agresja też gnębi kanistra?
0: Nie wiem, myślę, że agresja ma bardzo daleko się... Jakby agresja jest tak bardzo skupiona na sobie, że nikogo nie gnębi tak naprawdę.
1: A co powiesz o porządku?
0: To jest w porządku, nie wiem.
1: Jest w porządku?
0: Jest w porządku, no. Może ile ty tego tam wypisałeś, stary?
1: Mam jeszcze dwa.
0: No dobra, no dawaj.
1: Mam jeszcze dwa. Schizofrenia.
0: No to mi się kojarzy z artystycznym ziomeczkiem, który ma inny pogląd na wszystko.
1: Jaką robi muzę, albo sztukę, albo film?
0: Mi się kojarzy z malarstwem. Obraz. Mi się kojarzy z malarstwem.
1: Jaki to będzie typ malarstwa?
0: No abstrakcyjnego, no.
1: Tylko abstrakcja.
0: No, to jest jedyna forma wypowiedzi filmowej i malarskiej, jaką uznaję.
1: Akceptuję tą odpowiedź. Kompleks.
0: Kompleks? Mi się to kojarzy z człowiekiem sukcesu.
1: Czyli kompleks jest takim...
0: Takim węglem do tego, aby ta maszyna pojechała i gratyfikuje sobie innymi rzeczami swoje kompleksy. Uważam, że to jest taką siłą napędową. Niezdrową, ale siłą napędową.
1: Mam jeszcze ostatnie imię, tylko że przy tym imieniu myślę, że to imię samo się przedstawi piosenką. Jest to imię Symptom.
0: Paryski?
1: Przedstawi się piosenką ziomcy Symptom. Nie słucham kazań, wiem wszystko. Wychodzę z lokacji z nadwyżką. Mowa o pieniądzach, mam styczność. Nigdy was nie było, gdzie mam przyszłość. Mowa o pieniądzach, to chcę wszystko. Jestem z miejsca, gdzie nikt raczej nie chciał być stąd. Jak ich widzę, to od razu czuję wysokość. Jak masz zabić, to nie mogę.

uciekam stąd. Chcę być ciągle w trasie. Wiesz, że wszystko okej. Będzie, pamiętajcie o mnie, jeśli to nie to. Tyle już na pace. Zdążysz się zatracić, z nim dwóch, zanim się napatrzę. Widzę swojego pana w stówie, nie czułem to parte. Polegają na mnie ludzie, jak na gumie mordo z fartem. W dobrą stronę to idzie, kurde, wszystko najwyraźniej. Wolne dni spędzam w domu, odlatuję gdzieś nieważne. Co dzień czuję, że poluję, choć przypominam pandę. Spokojnie coś zroluję i napiszę, co ważne. Żadne słowo nie boli mnie, wciąż mental trzyma gardę. Patrzysz, ci się nie powinie mi noga, a ja tańczę. Nie będę mordo provident, więc nie patrz już tak na mnie. Co u mnie temat pominiesz, ile to było warte, powiedz. Nie będzie już innych podejść, zanim zgasnę ogień podłoże. To mi właśnie chodzi po

0: Nieźle się przedstawili tutaj przed nami, przed milionami słuchaczy. Jak ty o tym myślisz? Jaki jest ten symptom w końcu?
1: A, już mam. Bo, kochani, zastanawiałem się nad tym, jakie pytanie zadać Kubie podczas słuchania muzy. Komu byś dał na imię symptom?
0: Komu dałbym na imię symptom?
1: Symptom. Jakiej osobie?
0: Symptom dałbym ziomkowi, facetowi, który całe życie gdzieś trochę siebie szuka, nie jest pewny, co chce zrobić w życiu, ale mimo wszystko próbuje, ma swoje jakieś takie bardzo swoje specyficzne cechy i rytuały, z których korzysta. Nie jest takim, nie jest w epicentrum zainteresowania, ale mimo wszystko chce coś osiągnąć i coś zrobić i stara się pokazywać to najlepiej, jak potrafi.
1: Mhm.
0: Tak widzę symptom.
1: Symptom to jest faktycznie ksywa, którą ktoś by mógł mieć na imię.
0: Fajne, nie? No. Jest bardzo dźwięczne.
1: W sensie mógłby mieć jakby ksywę symptom. Że ktoś w ekipie symptom.
0: Mógłby. A ty nadawałeś im ksywy raczej od nazwiska, czy na przykład od danej sytuacji, czy może to była jeszcze inna forma
1: pytasz
0: nadawania?
1: O moje ksywy? Bo ja nigdy nie miałem ksywy.
0: Raczej myślę o tych, które ty gdzieś nadawałeś, albo znajomi twoi.
1: Nie, ja w ogóle byłem z dala od tego, wiesz?
0: Tak?
1: Bo w sensie moje imię Franciszek już jest na tyle niepowtarzalne, że po co ksywa? A, też.
0: Ja zawsze miałem poczucie, że ksywa, szczególnie na tych takich pierwszych latach podwórka, gdzie wychodziłeś, nie wiem, jeszcze w podstawówce z ziomalami, to tak była identyfikacja w środowisku, że się kumamy, że jesteśmy blisko, więc nadajemy też sobie ksywy związane z jakimiś wspólnymi odpałami i gdzieś to nadawanie ksyw
1: no właśnie,
0: zbliżało.
1: Ja byłem zawsze ziomkiem, który stronił od bycia jakby, zawsze lubiłem być trochę poza ekipą. Zawsze.
0: Jedną nogą z boku.
1: Tak. Jedna droga ulica, druga czerwony dywan.
0: Mhm. Jedna no droga chodnik, druga rzeka.
1: Tak. Nie wiem, o co ci jeszcze zapytać, bo szczerze mówiąc, zapytałbym cię o coś mądrego, ale nie wiem, czy masz coś mądrego do powiedzenia. Jak ci idzie magisterka, stary?
0: Moja magisterka idzie mi, podejrzewam, że nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Jestem w ostatnim momencie pracy, czyli w dyskusji, i muszę moje hipotezy teraz potwierdzić.
1: Ale bardziej albo hipo zaprzeczyć. Czy bardziej tezę?
0: Bardziej hipo.
1: Hipo.
0: Bardziej hipo, niestety. Przynajmniej przy tej pierwszej, przy której teraz siedzę, jest to bardziej hipo, bo z moich założeń hipotez okazało się, że nie wychodzi tak, jak wcześniej myślałem.
1: Naprawdę? A ja byłem przekonany, że tak wyjdzie.
0: Niestety.
1: Bo
0: nie.
1: To jest ta. Bo
0: druga, nie trzecia jestem pewien, czy wyszła, czwarta wyszła połowicznie.
1: Bo ja nie jestem pewien, czy mogę zdradzać temat twojej magisterki, ale też nie jestem pewien, czy mi się nie myli z tematem licencjatu, szczerze mówiąc.
0: Nie wiem, czy ty znasz mój temat licencjatu.
1: No bo ja nie wiem, kiedy cię poznałem, szczerze mówiąc.
0: Po tym okresie.
1: Po.
0: No.
1: To był długi okres, kurde. Kurde, ludzie mówią, że to 2 lata między licencjatem a magisterką. Mam wrażenie, że to było trochę dłużej. Ale może się mylę.
0: Ja miałem jeszcze rok przerwy, wiesz?
1: A.
0: Może to się stąd wzięło.
1: Może stąd, no.
0: A jak twoja praca?
1: Stary, banger. W sensie oddałem licencjat do promotora. Pozdrawiam cię, promotorze. Promotor słucha dużo muzyki, więc był już mój. Że tak powiem, brzydko. I się bardzo polubiliśmy. Czekam, aż mi to sprawdzi. Strasznie się stresuję, ale to jest tak, szczerze mówiąc, tyle się w moim życiu wydarzyło ostatnio i teraz mam pierwszy taki czas od 3 dni, że faktycznie nic nie jest. Mam pracę, jakby nie muszę się stresować, że nie mam pracy. Jakby oddałem licencjat, zaliczyłem praktyki i mam taki dziwny czas w życiu, że nie muszę się stresować i mam czas dla siebie. I to jest bardzo dziwne i wykańczające i zmieniam swoje życie przez to. Dzisiaj na przykład wypiłem tylko 4 kawy I strasznie czuję ten, jak mi energia schodzi. I nie piję od 3 dni energetyków. I strasznie czuję, jak mi energia, jakby czuję, że się zapadam w siebie. Jak
0: ja myślę, że jakbym wypił 4 kawy, to bym, nie wiem, co by się ze mną wydarzyło. I źle bym skończył.
1: Zacząłbyś nosić stare czapki czerwone. Nie rób tak więcej.
0: Myślę, że to nie kawa była przyczyną.
1: Wiesz. Zawiść?
0: No, albo inne jakieś takie nie. Niedoczynności.
1: Ja generalnie, no, oczywiście można powiedzieć, że on ukradł mi stylówkę z czerwoną czapką. Po prostu to była głupia decyzja. To po prostu była głupia
0: Ale
1: decyzja.
0: Głupie decyzje są najważniejsze w życiu.
1: W sensie, że chodzi o to, że się uczysz na błędach, tak?
0: Nie, chodzi o zabawę.
1: Kurde, a ja bym przytoczył jakąś z naszych głupich decyzji, ale nie wiem, czy możemy...
0: O, nie, ja nie... Ja myślę, że my tyle mieliśmy głupich decyzji w życiu, że przekrój jest na tyle duży, że nie wiem, czy chcę się dzielić właśnie, najgłupszymi.
1: Właśnie chodzi o to, że... A ty masz, powiedz mi, bo ja już wiem, jaką mam filozofię życia.
0: Wow.
1: Nie wiem, jaką ty, ale w sensie nie mówię o filozofii życia całościowo, ale mówię o filozofii życia, ten sektor, który chcę teraz tam przedstawić.
0: Mhm.
1: Czy planując swój czas wolny chcesz stawiać na relaks, czy na przeżycia? Ale czy te przeżycia na przykład mają być wesolutkie, czy mają być jak opowieści starego z wojska? Czyli w ogóle nie fajne podczas, gdy je przeżywasz, ale jak wiesz, że jak komuś to powiesz za 5 lat, to będzie takie wow, naprawdę?
0: Jak planuję swój wolny czas, to raczej... Te wszystkie takie większe historie, historie właśnie wujka czy ojca, to wszystko mam wrażenie, że jest takim produktem pobocznym tego, co się dzieje. Nie mam chyba w zwyczaju planowania tego, nie jestem na tyle odważny, żeby świadomie wpuszczać się w bagno, które później będę opowiadał. Najczęściej, ale też wiesz, z drugiej strony w ogóle nie uciekam w odpoczynek. Zazwyczaj jak mam wolny czas, to jestem jak okej, jak mogę wykorzystać ten czas, żeby jakieś cele, które gdzieś mam w głowie założone na najbliższy rok, przybliżyć się do osiągnięcia ich. To jakby raczej w tym kierunku.
1: Stary, to ostatnio się tak zdenerwowałem, tak trochę zmieniając, trochę idąc wzdłuż tego tematu. Zdenerwowałem się w pubie Ślina, bo poznałem kolegę mojej koleżanki, radiowej koleżanki. I on był z zawodu, zajmował się cyberbezpieczeństwem.
0: Okej.
1: I zapytał mnie, czy jestem w radiu ze względu na pasję, czy ze względu na to, że łączę z tym swoją przyszłość. No to ja powiedziałem mu szczerze, no w sumie ja nie patrzę na życie takimi kategoriami, czy coś mi się przyda, czy nie, tylko idę za tym, co czuję. A on powiedział mi, że on w życiu nigdy nie zrobił czegoś dla pasji, ani takiej przyjemności zawsze, tylko... Jak podejmuje coś, to wie, że chce to robić w życiu i on powiedział, że poza cyberbezpieczeństwem niczym się nie zajmuje w życiu, a tak to się spędza czas ze znajomymi. Ten mindset, ja rozumiem, że go można mieć, prawie go toleruję, ale rozwalił mi głowę.
0: Ja się zastanawiam, na ile to jest prawdziwy statement. No bo jakby on faktycznie miał się go
1: trzymać. Wyglądał, jakby był prawdziwy.
0: No bo ja myślę o tym, że jeżeli w jego życiu faktycznie cyberbezpieczeństwo i cyberprzestrzeń byłaby jedyną rzeczą, którą się zajmuje, no to prawdopodobnie nie miałby znajomych spoza tego kręgu, bo nie miałby z nimi o czym rozmawiać.
1: Stary szkoła, nie wiem, nie pytałem, jak się poznali, mogłem.
0: No to szkoła to dalej jest jakby ten sam obszar. No jeżeli tam były jego ziomale z cyberbezpieczeństwa, no to shoutout dla nich, mam nadzieję, że będą nas chronić, a jak znowu coś wycieknie, to przynajmniej będziemy wiedzieli, kogo mamy szukać.
1: No.
0: A także się strzeżcie.
1: No,
0: ja bym się nie przyznawał w ogóle na ich miejscu, co robią w życiu, bo to jest bardzo ryzykowne.
1: Ale co myśli? Ono stary, tylko że no, cyberbezpieczeństwo to nie zawsze musi być dla wojska, może być stary dla pierwszej sieci dyskontów.
0: No właśnie.
1: No.
0: A jak zapiszesz się na newsletter ze swoimi danymi, to nie wiadomo, gdzie one wylądują. Może wylądują w mojej kieszeni, a może wylądują pod czapką Maxa.
1: A szczerze, tak między nami, ja myślę, że Max tą czapkę założył, bo tam ma takie rondo.
0: Może tak być.
1: Myślę, że tak jest.
0: Tak być. A myślisz, że on ją założy drugi raz?
1: On już stary, ja go już widziałem parę razy w tej czapce, więc to nie będzie drugi raz. No.
0: Przejęcie osobowości.
1: No. W sensie wiesz... No,
0: ale masz takie poczucie, że to jest konkurencyjność, czy to jest bardziej młodszy brat?
1: Odpowiem tak, stary. Zigzag McQueen, część trzecia. Obejrzyj, tam jest odpowiedź, co o tym myślę.
0: Musicie to zobaczyć.
1: Tak. Ale w zasadzie ten film się nie nazywa Zigzag McQueen, tylko film Auta, trzecia część.
0: Kochałem Auta.
1: Tam główna postać spotyka swoją nowszą wersję i relacja między nimi myślę, że jest bardzo podobna teraz do mojej Maxa.
0: Ja bym w ogóle, Max, chciał cię poznać.
1: Stary, tylko przyjdź nie w swoim outficie, dobra? Wypadek, bo...
0: Na wszelki wypadek zmienię też osobowość.
1: Tak, no, bo to jest, stary, nie wiesz, z której strony. Ja chciałem dobrze. Nowy kolega w radiu. A.
0: Co zrobisz?
1: W ogóle, kto teraz puszcza muzę?
0: Twoja kolej.
1: Kurde.
0: Ja właśnie tak czekałem, nic nie chciałem mówić, mówię, przyjemnie mi się z tobą rozmawia.
1: Też się z tobą gada przyjemnie.
0: Po co muzyka? Co jakby ktoś się kiedyś zastanawiał, po co jest muzyka?
1: Ja w ogóle mam aspirację, żeby zacząć, mimo tego, że zacząłem tutaj w dziale muzycznym w Radio Afera, chciałbym prowadzić audycję z jak najmniejszą ilością muzyki i chciałbym, żeby te audycje były coraz bardziej konkretne, czyli po prostu stawiać sobie wyzwanie, bo my prawda teraz tak sobie biadolimy, żeby było miło dla ucha. Mam nadzieję, że jest
0: Mogę ci
1: miło.
0: Postawić wyzwanie na kolejną audycję. Chcesz?
1: Pod warunkiem, że nie będzie tam słój.
0: Czego?
1: Że nie przyniesiesz słoja.
0: Nie przyniosę słoja.
1: To w takim razie tak. Ale nie, w sensie jakby nie musisz mówić go teraz.
0: Okej, okay, byłem gotowy, otwierałem usta, ale mogę to zatrzymać.
1: Dobra, to powiedz, jestem ciekaw.
0: Chciałbym, żebyś przygotował...
1: Się? Nie mam mowy.
0: Polską muzykę folk i jakie emocje z nią do niej czujesz?
1: Ale to jest akurat easy, stary, no bo jak prowadząc aferytmy, to prawie tylko z folkowymi artystami robiłem.
0: No to patrz, jaką masz drogę.
1: No dobra, to tak.
0: Szybko minął. Mam nadzieję, że każdy zapomni. A teraz przejdźmy do numeru.
1: No, teraz przejdźmy do numeru. Ja w ogóle, to nie jest tak, że... Bo Kuba, prawda, robił w Gdańsku, w Gdańsku czy w Gdyni?
0: W Gdani.
1: W Gdyni. Gdzie jest ten festiwal?
0: Z Gdyni Młody G. Trzecia era,
1: no.
0: Gdynia.
1: Jak nasza realizatorka.
0: Tak.
1: I właśnie ja postanowiłem puścić utwór, z którym być może usłyszycie na festiwalu Opera w Poznaniu.
0: Czyli wracamy na zachód.
1: Tak, ciekawostka o festiwalu. Więcej osób jest zainteresowanych w Radio Afera Bitterswiftem niż festiwalem Opera. I ja uważam, że to jest błąd.
0: Ja jestem w dużej konsternacji teraz.
1: Dlaczego?
0: Jest to dla mnie mikroszokiem.
1: Ale co? Że
0: więcej
1: jest taka...
0: na Bitterswift niż na Opera.
1: W sensie, ja rozumiem, że na Bitterswiftie są popularni artyści, ale na operze będą z prawdziwymi emocjami, no kurde. W sensie nie mówię, że tam nie ma prawdziwych emocji, tylko wiecie, no jednak, kurczę, słuchajmy muzyki, która jest alternatywna i fajna i próbuje znaleźć jakieś nowe brzmienie, a nie lećmy tym mainstreamem tylko.
0: Albo niech każdy słucha tego, czego lubi.
1: Nie.
0: A ty co lubisz?
1: Co lubię? Ja lubię wszystko.
0: Szanuję to.
1: Dziękuję. Właśnie...
0: Wyglądasz na takiego, co lubi wszystko.
1: Ja lubię wszystko. Jestem gotowy na wszystko. I dlatego prezentuję wam utwór Piernikowskiego i Jacka Sienkiewicza.
0: O, to jest dobry duet.
1: To jest bardzo dobry duet. Oni będą na festiwalu Opera w CK Zamku.
0: Musicie tam być.
1: I utwór nazywa się Sister.

0: Siostro, to był utwór Piernikowskiego i Sienkiewicza, prosto z siódmego żebra Adama.
1: Siostry wędrowniczki wędrują do kolejnego tygodnia.
0: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
2: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
0: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
2: Sobota, godzina 19.
0: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
5: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00. Gnade kläre und Harmonie.

Cienie Silosu na 98,6. Czas zacząć. Ja jestem Alicja Miszczak i będę z wami przez najbliższą godzinę. A dzisiaj pierwszą część audycji poświęcę na to, co będzie się działo za tydzień w klubie Dwa Progi. Mianowicie kolejna edycja Shadow Dance Party wraca z kolejną edycją wydarzenia. A na nim będziemy mogli usłyszeć trzech wykonawców. I przybliżę wam dzisiaj, kogo będziecie mogli usłyszeć na tym wydarzeniu. A zaczniemy sobie od paryskiego duetu Eco Beryl. Powstał on w 2018 roku przez Adriano Iacoanelli, który odpowiada za całą produkcję muzyczną, mix i mastering, a Cecilia Dansonneville za wokal oraz teksty. Dodatkowo Cecilia jest także aktorką i reżyserką filmów krótkometrażowych i odpowiada za teledyski Eco Beryl. Przez to utwory i teledyski są takie bardzo artystyczne, teatralne i w połączeniu z jej takim chłodnym, onirycznym wokalem daje to intrygujący, duszny, mroczny efekt. No to teraz zostawiam was z dwoma utworami Into the Beyond oraz Salome.

Into the Beyond to z albumu The Awakening of Mutant Girls 2020 roku, a Salome, Suffer Me to z albumu rok młodszego Mother Solitude and Other Dark Tales. A teraz czas, żebyśmy przeszli do drugiego zespołu, który usłyszymy w ramach Shadow Dance Party. Jest to włoski Ashcoat, który powstał w 2014 roku w Neapolu z inicjatywy wokalisty Alessandro Belluccio, klawiszowca Claudi Notable i basisty Adriano Belluccio. Obejmuje on szeroki wachlarz od takiego synthpopu, postpunku, aż po EBM. To teraz od Ashcoat dwa utwory, Nightwide i Drama.

Dwa utwory od Ashcoat. Night Ride z albumu Posthumous z 2016 roku. A drugi utwór Drama to z debiutu z 2014 roku albumu Obvillion. Z Włoch przenosimy się na nasze podwórko, bo trzecim artystą, którego będziemy mieli możliwość posłuchać na żywo, jest polska formacja Under the Skin. Jest to formacja powstała w 2016 roku z inicjatywy Mariusza Wojda-Łuniewskiego, który był na początku solowym projektem, w późniejszym czasie przekształcił się w pełnoprawny zespół. Formacja tworzy w nurcie, jak to określają, bezkompromisowego postpunka, surowego, emocjonalnego i spójnego. To teraz dwa utwory, Drown oraz Dance Die Alt Version.

Za nami Drone, to z albumu Negative z 2019 roku oraz singiel z kwietnia tego roku Dance Die. Tak więc, Echo Barrel, Ash Code i Under the Skin to artyści, którzy w przyszłą sobotę pojawią się w poznańskich dwóch progach w ramach Shadow Dance Party. Te gwiazdy i wiele więcej, bo po koncertach będzie czekać after party. Jeżeli was wystarczająco zachęciłam, to wejściówki jeszcze są, a dodatkowo Radio Afera możecie je zdobyć. Wystarczy, że będziecie słuchać Aferanka od 6.30 do 10.00, Hurtowni od 16.00 do 18.00 oraz Aferytmów. I tam można wygrać wejściówkę dla dwóch osób. Więc bądźcie aktywni i czujni i wysyłajcie SMS-y, a może uda się wygrać. To tyle, jeżeli chodzi o Shadow Dance Party. My przechodzimy teraz do nowości. 7 sierpnia działający pod szyldem Aesthetic Perfection, pochodzący z Los Angeles, Daniel Graves, wydał najnowszy singiel Villain Era, w który skład wchodzą trzy utwory. I posłuchajmy sobie jeden po drugim. Villain Era, Sorrow oraz We Bring the Beat.

Czy utwory od Aesthetic Perfection za nami? To czas na kalendarium. Dzisiaj, 29 sierpnia, swoje urodziny obchodzi wokalistka znana też ze swojej solowej działalności, między innymi do współtworzenia ścieżki dźwiękowej do Władcy Pierścieni, ale i nie tylko, bo również współpracy z wieloma artystami, takimi jak Peter Gabriel, Apex Twin czy chociażby Massive Attack. Ale przede wszystkim znana jako główny głos szkockiej formacji Cocteau Twins, Elizabeth Davidson Fraser, obchodzi dzisiaj swoje 63. urodziny. Wszystkiego najlepszego.

dwa razy Cocteau Twins, Peach the Baby oraz Helen or Las Vegas z tytułowego albumu z 1990 roku. To był przedostatni utwór dzisiejszego wydania Cieni Silosu, a zakończymy go utworem szwedzkiej formacji Price i ich najnowszym utworem Python. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Zapraszam także na Instagram cesilo986, gdzie na bieżąco są podawane tematy audycji. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.

0: Brzmienie silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21. Najlepsza alternatywa.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
3: Normalnie o tej porze

0: Autopromocja.
1: Niedzielę o 19.
0: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się za groszy i nazwisko pana Cóż.
0: Audycja Alternatywne Rambory.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
0: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę...

0: Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: Autopromocja. Normalnie o tej porze w radiu Afera.

0: Autopromocja.
1: Modowo
2: i alternatywnie.
1: O tym, co nosimy
2: i co to o nas mówi.
1: Modowy duet.
2: Niedziela, godzina 12.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.

0: Unchartet.
1: Jeszcze raz się potwierdziło, że jest to zgrany i dobrze rozumiejący się kolektyw.

Nigdy nie mówiła nic, a szybko tu się zżyła ze mną. Niejedno przeżyłem przez nią. Wstydziłem się, gdy byłem szczylem przez nią. I przez nią pewnie mam tę ambicję, by wyżej iść tam ponad ten standard, co w życie zapiszę mi. Muszę tu być lepszy od nich, bo z początku miałem ciężej od nich.

nigdy nie mówiła nic, a szybko tu się zżyła ze mną. Niejedno przeżyłem przez nią. Wstydziłem się, gdy byłem szczylem przez nią. I przez nią pewnie mam tę ambicję, by wyżej iść tam ponad ten standard, co życie zapisze mi. Muszę tu być lepszy od nich, bo z początku miałem ciężej od

była ze mną. Nigdy nie mówiła nic, a szybko tu się zżyła ze mną. Niejedno przeżyłem przez nią. Wstydziłem się, gdy byłem szczylem przez nią. I przez nią pewnie mam tę ambicję, by wyżej iść tam ponad ten standard, co życie zapisze mi. Muszę tu być lepszy od nich, bo z początku miałem ciężej od nich. Przez nią dziś

ήταν άτσα, ότι πανίμπαντικούν λόρα γιούλο.